0: Radio Radom 87,7.
1: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam. Moja droga do jutra, nie naprawię świata, chcę człowieka z lustra.

Chciałbym mieć taką sieć, by w nią wpleść życia treść, by nią kraść księżycowe światło albo róż rannych zórz. Taką sieć chciałbym mieć, by w nią wpaść i nie wypaść łatwo. Chciałbym trwać, żeby znać zapach łąk, czułość rąk, w ustach mieć kosmyk twoich włosów, dłonie spleść, oczy wznieść, zapaść hen w piękny.

ja ma pan. Chciałbym mieć taką sieć, schwytać w nią nudę złą, blaskiem ją rozpromienić w jasność, potem nieść dobrą wieść, zmienić lęk w piękny dźwięk, taką sieć chciałbym mieć na własność. Mógłbym też, jeśli chcesz, w strofach skryć życia nić, wtedy już

0: Słuchacie Radia Radom na 87,7 FM. Jest szósta. Zapraszamy na wiadomości.
1: Emocje po wyroku w głośnej sprawie śmierci Kamilka z Częstochowy. Stopy procentowe bez zmian, a przestrzeń do ich obniżek się kurczy. Zajrzymy też na matury. Wczoraj maturzyści pisali ostatni obowiązkowy egzamin. Marcin Krzemiński. Kary powinny być zaostrzone. Takie głosy słychać po nieprawomocnym wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Ojczym usłyszał wczoraj wyrok 25 lat więzienia, matka 16. O tym, że to nie kończy sprawy, mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieśla.
2: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli z siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
1: Skatowany 8-latek zmarł 3 lata temu po ponad miesiącu walki o życie w szpitalu. Dodam, że także prokuratura zapowiada apelację od wczorajszego wyroku i domaga się dla Dawida B. dożywocia. Ważne dla posiadaczy kredytów, Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Tymczasem przestrzeń do dalszych obniżek kurczy się razem z inflacją rosnącą przez drogie paliwa. Co dalej?
3: Myślę, że nie możemy wykluczyć ani obniżek stóp procentowych, ani podwyżek stóp procentowych. To znaczy, jeżeli ta sytuacja geopolityczna nam się dosyć szybko rozwiąże i wzrost cen nie będzie nam przyspieszał, no to jest szansa, że gdzieś tam w dłuższej perspektywie, bliżej końca roku, do obniżek stóp procentowych potencjalnie moglibyśmy wrócić.
1: Mówi Adam Antoniak, ekonomista ING. A skoro już wspomnieliśmy o paliwach, dziś taniej niż w środę. Zgodnie z rozporządzeniem ministra energii, litr benzyny 95 maksymalnie może kosztować 6 zł 46 groszy, olej napędowy 7,26. Smutna wiadomość ze świata mediów. W wieku 87 lat zmarł magnat medialny Ted Turner, między innymi założyciel pierwszej całodobowej stacji informacyjnej, czyli CNN. Miał odejść w spokoju, otoczony rodziną. Wczoraj maturzyści pisali ostatni obowiązkowy dla wszystkich egzamin z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Dla większości był to język angielski. Motywem przewodnim części zadań było robienie nowych rzeczy w życiu, w tym uczestnictwo w warsztatach jubilerskich, szukanie pracy wakacyjnej i wolontariat. Było też wypracowanie.
4: Był list do koleżanki z Anglii chyba o jakimś wspomnieniu z dzieciństwa.
5: Pisałam o starym basenie i że teraz są nowe zjeżdżalnie i nowe spa.
1: W tym roku maturzystów jest rekordowo dużo, blisko 400 tysięcy. To efekt połączenia dwóch roczników, bo w 2014 roku do szkoły poszły 6-latki. Z pomysłu szybko zrezygnowano, jednak w klasach znalazło się więcej uczniów, którzy w tym właśnie roku podchodzą do matur. Wyniki matur Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi 8 lipca. W warszawskim zoo urodziła się alpaka. To samiczka, czuje się świetnie i zapoznaje się z wybiegiem, a zoo ogłosiło właśnie plebiscyt na imię dla młodej alpaki. Powinno się zaczynać na literę S, jak imiona wszystkich zwierząt w stołecznym zoo urodzonych w tym roku.
6: Wiadomości lokalne, Moc Miasta, Marzena Tarnowska. Zapraszam. Jarosław Rabenda oficjalnie został nowym dyrektorem Teatru Powszechnego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Przypomnijmy, w wyniku konkursu Jarosław Rabenda otrzymał od komisji konkursowej 5 głosów i to on został zarekomendowany prezydentowi Radosławowi Witkowskiemu, który postanowił podpisać umowę z nowym dyrektorem teatru. Włodarz miasta mówi o oczekiwaniach wobec Jarosława Rabendy.
7: Po pierwsze, oczekuję stabilizacji, jeśli chodzi o sytuację teatru, o zespół, z którym pan dyrektor będzie zarządzał. Po drugie, bardzo liczę na kolejne dobre, nowe, nowatorskie i takie rozwojowe pomysły, jeśli chodzi o festiwal Gombrowiczowski. Po trzecie, to chyba najłatwiejsze. W dalszym ciągu rozkochiwać Radomian w naszym teatrze, czyli budować jak najliczniejszą publikę.
6: Jak zaznacza nowy dyrektor Radomskiego Teatru, repertuar będzie różnorodny.
8: repertuar bardzo różnorodny, od antycznej tragedii po współczesną brytyjską farsę, od teatru lekturowego, klasyki lekturowej, po musical, od teatru, który będzie reagował na bieżące wydarzenia, który będzie opowiadał o kondycji człowieka XXI wieku, po bajki dla dzieci.
6: Dyrektor rozpocznie kadencję 1 września wraz z początkiem nowego sezonu artystycznego. Dodajmy, że Jarosław Rabenda pełnił obowiązki dyrektora Radomskiego Teatru od 1 września ubiegłego roku.
9: Moc regionu.
6: Już 10 maja do Białobrzegów powróci Bieg Pilicy. Wydarzenie organizowane jest w ramach Białobrzeskich Dni Majowych i co roku przyciąga biegaczy z regionu, w tym liczną grupę z Radomia. Jak mówi burmistrz Adam Bolek, na uczestników czeka główny dystans 10 kilometrów.
10: Ale są również biegi dziecięce na różnych dystansach. Jest też Nordic Walking i jest bieg na 3 kilometry dla tych, którzy zaczynają bieganie. Trasa będzie ta sama, co w ubiegłym roku, więc można tutaj te wyniki poprawić. Super atmosfera, pewnie jak zwykle super pogoda, chociaż żeby nie było za ciepło, bo to przeszkadza w dobrych wynikach.
6: Burmistrz Białobrzegów liczy na dobrą frekwencję. Na uczestników czekać będą zasłużone pamiątkowe medale, puchary i upominki, a dla najmłodszych biegaczy słodkie niespodzianki.
9: Moc kultury.
6: Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria Łaźnia zaprasza na 33. ogólnopolski turniej śpiewających poezję. Tym razem wydarzenie odbędzie się pod hasłem Zaczęło się w Radomiu, wyrwaliśmy murom zęby krat, które nawiązuje do tegorocznych obchodów 50. rocznicy Radomskiego Czerwca 1976 roku. Wydarzenie odbywać się będzie w dniach 7 i 8, 13 i 14 oraz 20 i 22 maja. Na uczestników będą czekać m.in. spotkania, rozmowy oraz koncerty, mówi dyrektor łaźni Beata Drozdowska.
11: W tym roku przyjęliśmy pewną taką formułę, ponieważ zapraszamy Państwa na koncerty, które być może niektórzy z nas ocenią jako dosyć trudne, bo to jest zmierzenie się z taką poezją najczystszej wody. Postanowiliśmy przed tymi koncertami robić spotkania, takie gadane.
6: Warto wspomnieć, że wydarzenia odbywające się w ramach 33. ogólnopolskiego turnieju śpiewających poezję będą miały miejsce w budynkach historycznie nawiązujących do wydarzeń z czerwca 1976 roku, m.in. budynku Lasów Państwowych, strefie Łucznik czy auli Uniwersytetu Radomskiego. Cała rozmowa z Beatą Drozdowską dostępna jest na portalu internetowym radioradom.pl.
9: Zawsze dobrej pogody na drogach życzy sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27.
12: Sponsorem pogody jest Jazienicki, dostawca traktorków koszących Oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
13: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
0: Zapowiadali nam na dzisiaj burzę już od samego rana, a tymczasem nic takiego nie widać, nie słychać, ani nie dudać, chyba tak to się mówi. W każdym razie nic i spokój. Na niebie tylko trochę chmur się przesuwa i takie chmury będą nam towarzyszyły przez najbliższe godziny. Temperatura ma rosnąć. Na razie 15 stopni, maksimum dzisiejsze zapowiadane to stopni 21, więc zdecydowanie chłodniej niż na przykład wczoraj, ale wciąż całkiem ciepło, zwłaszcza jak na maj. No i jakby były jakieś burze, to będziemy informować na bieżąco.
13: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
12: Sponsorem pogody był Jazienicki, dostawca traktorków koszących Oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
9: Zawsze dobrej pogody na drogach życzył sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27.
0: Radio Radom. 8 minut po 6. Zaczynamy poranny Eldoradom w czwartek, 7 maja. Dzień dobry, witam serdecznie. Przed mikrofonem Paweł Serwacy, Serwatko, i mamy dzisiaj Dzień Hasła, nawet Światowy Dzień Hasła. Więc może ja zacznę. Żyrafy? Nie. Dziś będzie inaczej. Najlepsze kasztany rosną na placu Pigalle.
9: Na program zaprasza sponsor Centrum Zoologiczne, oferujące karmy i akcesoria dla zwierząt. Radom Miła 17.
14: Sponsorem programu jest Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki.

0: Radio Radom 87,7.
1: Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73, www.tendach.com.pl.
3: Sponsorem programu jest studio PS Video Merc, studio filmu i fotografii, Radom, ulica Maratońska za Dębową.
4: Gorący hit.

0: gorący hit.
1: Sponsorem programu było studio PS Video Merch, studio filmu i fotografii. www.videomerch.pl.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73, www.tendach.com.pl.
3: Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 87.
4: 87 i 7.

0: Środa, czwartek, normalnie jakby przewidzieli. Wideo w Radiu Radom na 87 i 7 FM. Rzeczywiście wczoraj była środa, a dzisiaj już czwartek. Mamy 22 minuty po 6 na radiowym zegarze, a w kalendarzu 7 dzień maja i imieniny obchodzą dzisiaj Róża i Gizela. Wszystkiego najlepszego. Oprócz tego jeszcze Damicela, Ludomira, Florian oraz Wincenty. Wszystkiego najlepszego, zwłaszcza Wickom. Wicia wierzchem jedzie. Mamy dzisiaj też nietypowe święta. Wspomniany wcześniej Światowy Dzień Hasła to jedno z nich, a także Europejski Dzień E-Aktywności Obywatelskiej. Co to jest ta E-Aktywność Obywatelska? To jest wtedy, jak obywatel jest aktywny, patrzy, co się dzieje dookoła niego i mówi
1: Radio Radom 87 i 7. Reklama. Enea Wytwarzanie. Moc i energia. Jesteśmy z wami, dla was i wśród was. Od lat wspieramy najważniejsze wydarzenia sportowe w regionie, bo wierzymy, że pozytywna energia płynie ze wspólnego działania. Enea Wytwarzanie. Energia, która łączy. Energia, która daje siłę. Energia, która jest z wami.
2: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu zatrudni osobę do pracy na stanowisku ochroniarz mienia. Wymagania: gotowość do pracy w systemie zmianowym, obsługa komputera, sprawność fizyczna. MPK oferuje stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. CV osoby zainteresowanej należy złożyć w dziale spraw osobowych i wynagrodzeń MPK w Radomiu spółka z o.o. przy ulicy Wjazdowej 4 lub przesłać elektronicznie na adres praca@mpk.radom.pl do dnia 10 maja.
1: Radio Radom realizuje 17. edycję Mazowieckiej Szkółki Dziennikarskiej Złota Dziesiątka. Wyjątkowe warsztaty dla uczniów starszych klas szkół podstawowych prowadzone przez dziennikarzy Radia Radom. Zobacz relacje na portalach radioradom.pl i mocmiasta.pl. Razem możemy przeciwdziałać dezinformacji wśród młodzieży. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Reklama. Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom.

0: Hips Don't Lie, Shakira. Właściwie to już taki młody klasyk, jeśli o ten kawałek chodzi, wiek jego, a także to traktowanie. No i 9 minut mamy po wpół do 7 rano w Radiu Radom na 87 i 7 FM. Ostatnio prezydent Karol Nawrocki od dni kilku już ładnych twierdzi, że w Polsce potrzebna jest nowa konstytucja. Nawet powołał specjalne gremium, które miałoby zaprojektować nową konstytucję, która by była nową obowiązującą, no jak nazwa sama wskazuje. Jeden członek tego gremium, konkretnie profesor Ryszard Piotrowski, stwierdził, że tak naprawdę to Polakom nie jest potrzebna, na pewno Polsce nie jest potrzebna nowa konstytucja, tylko potrzebne jest to, żeby ludzie bardziej szanowali tę istniejącą, bo system parlamentarny z pewnymi elementami systemu prezydenckiego, już bez wydawania się w szczegóły, działa całkiem dobrze, tylko potrzebny jest, uwaga, dialog, lepszy dialog między prezydentem a rządem. No to chyba jednak trochę pocisnął.
1: Radio Radom 87 i 7. Reklama.
2: Remont? Nie musisz przepłacać.
3: Oh yeah!
2: Zapraszamy do nowego outletu płytek ceramicznych. Markowe płytki w niskich cenach. Outlet Płytek. Radom, ulica Gdyńska 35.
4: Gdyńska 35.
5: Mieszkańcu Radomia. Masz odpady, których nie wyrzucisz do zwykłego kosza? Masz papier, szkło, metale, sprzęt RTV, meble, leki, baterie, opony lub odpady budowlane? Przywieź je do PSZOK, punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, mieszczącego się w Radomiu przy ulicy Witosa 96. PSZOK czynny jest od poniedziałku do soboty. Szczegóły www.radcom.pl. PSZOK. Posegreguj, przywieź, oddaj.
6: Sprzątanie bez kompromisów. Royal Cleaners. To sprzątanie obiektów służby zdrowia, hoteli oraz biur. Najwyższa jakość w standardzie. Royal Cleaners. Używamy sprzętu wiodących marek i wysokiej jakości ekologicznych środków czyszczących. Royal Cleaners. Szanujemy Twój czas i pieniądze. Sprawdź szczegóły na www.royalcleaners.pl lub zadzwoń 660 987 032.
1: Reklama. Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom.

0: niedobre wiadomości się zbliżają. Może nie jakieś bardzo straszne, ale takie, no jak co roku, niepokojące co najmniej, bo stwierdzili specjaliści, że jeszcze nie mamy lata, a już możemy odczuwać suszę. Już stan hydrologiczny jest dosyć, no, alarmujący, a kolejne miesiące mają być przecież jeszcze cieplejsze, bo dopiero się wiosna rozpoczęła na dobre, a jeszcze przed nami całe lato przecież. Zimą nie było za dużo opadów i tak dalej. No co roku właściwie ta sama śpiewka, chociaż ten sezon ma być wyjątkowo suchy. W najbliższych dniach zapowiadane są co prawda deszcze i burze, ale te nam problemu nie rozwiążą, tak twierdzą specjaliści. W związku z czym możemy się spodziewać, że ten sezon będzie naprawdę wyjątkowo suchy. Ba, nawet już odczuwamy te efekty tej suszy, chociaż jeszcze do lata daleko. No niektórzy te efekty odczuli już nawet zimą, najczęściej w poniedziałek rano.
1: Radio Radom 87,7. Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16 x 18. Kawałek mocy.

0: Kawałek mocy.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16x18.
2: 9 minut zostaje, nawet niespełna 9 minut do 7. O 7 najświeższe wiadomości na antenie Radia Radom 87,7 FM. A w wiadomościach będzie o dronach nad Łotwą, a także o maturach, tym razem już tych nieobowiązkowych.

0: Sponsorem programu był Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki. Na program zaprosił sponsor Centrum Zoologiczne Radom Grzecznarowskiego 29 w Multivo Centrum. Reklama.
1: Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, Ilona Jaroszek, zaprasza na wystawę Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle. W Spichlerzu z Wilkowa, na terenie Muzeum Wsi Radomskiej, zaprezentowana zostanie wyjątkowa ekspozycja ukazująca dorobek jednego z najwybitniejszych polskich poetów w niezwykłej ludowej interpretacji. Rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo na szkle. Osobiste opowieści Jana Kochanowskiego zakorzenione w kulturze ludowej. Wystawie towarzyszyć będą także warsztaty, zwiedzanie kuratorskie i strefa twórcza dla najmłodszych. Uroczysty wernisaż 8 maja o godzinie 16. Wystawa czynna będzie do 31 października. Więcej informacji na www.muzeum-radom.pl. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik. Wystawa odbywa się dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego.
2: Dlaczego wybrałem okna Kowalczyk? Bo stawiam na jakość, precyzyjne wykonanie, nowoczesną technologię, w systemie Salamander, nieprzeciętną izolację, mniej strat ciepła, długowieczną trwałość, piękny design, komfort, który czuć każdego dnia. Dlatego wybrałem okna Kowalczyk. Salon sprzedaży w Radomiu, ulica Wernera 12. Okna Kowalczyk. Gdy stawką jest komfort.
3: Reklama. Słuchacie Radia Radom na 87,7 FM. Jest 7. Zapraszamy na wiadomości.
4: Dwa obce drony z nad Rosji rozbiły się na terenie Łotwy. Na ewakuację gotowi są mieszkańcy okolic pożaru na Roztoczu. Angielski rozszerzony, dwujęzyczny i historia muzyki to dzisiejsze tematy egzaminów maturalnych. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwa obce drony wleciały na Łotwę z Rosji i rozbiły się, informują łotewskie media, powołując się na siły zbrojne. Jeden z bezzałogowców uderzył w skład ropy naftowej przy granicy z Rosją. Mieszkańcy trzech regionów, Balwi, Lucyn i Rezekne, otrzymali komunikat o zagrożeniu w przestrzeni powietrznej. Zaapelowano do mieszkańców o poszukanie schronienia oraz zamknięcie drzwi i okien w mieszkaniach. Na miejscu pracują policja, wojsko, straż pożarna i służby ratownicze. A właśnie teraz mają ruszyć kolejne działania gaśnicze w lasach na lubelskim Roztoczu. Mieszkańcy i strażacy cały czas czekają tam na deszcz. Z nieoficjalnych informacji wynika, że pożar objął już około 400 hektarów lasów. Anna Gmiterek-Zabłocka zbiera informacje.
5: Do Puszczy Solskiej, bo tak nazywa się obszar, na którym doszło do pożaru, jadą kolejne ekipy strażaków. Chodzi m.in. o podmianę tych, którzy pracowali w nocy. Na miejscu są już grupy z Lubelszczyzny, ale także Podkarpacia, Małopolski czy Wielkopolski. W nocy był nieco mniejszy wiatr, ale dziś znowu ma silniej wiać. Minister Marcin Kierwiński.
6: Bardzo apelujemy wszystkich o przestrzeganie poleceń służb.
5: Wieczorem rozmawiałam z tymi, którzy szykowali się do ewentualnej ewakuacji.
7: Idziemy do domu spakować dziewczynki, żeby miały naszykowane na zmianę.
8: Jeśli będzie potrzeba, to będziemy posłuszni.
5: Maseczki wróciły do łask.
8: No niestety trzeba.
5: W akcji gaśniczej uczestniczy kilkuset strażaków, policjantów i leśnicy, a także policyjne Black Hawki.
4: Pożar na Roztoczu gaszą strażacy z województw lubelskich, świętokrzyskiego, małopolskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i wielkopolskiego. Synoptycy pocieszają, że pogoda w kolejnych dniach powinna sprzyjać gaszeniu pożarów. Pojawiać ma się coraz więcej przelotnych opadów deszczu, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
9: Będzie trochę tych opadów więcej, no to to zagrożenie się zmniejszy. Natomiast ono będzie nadal jeszcze bardzo wysokie. No, potrzebowalibyśmy dużo opadów, najlepiej o takim charakterze jednostajnym, żeby tę sytuację zdecydowanie załagodzić.
4: Z powodu suszy każdy deszcz jest na wagę złota. W przyszłym tygodniu ma być go jeszcze więcej. Stopy procentowe zostają bez zmian, a więc i bez większych zmian w ratach kredytów. Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła, a ekonomiści mówią, że na obecnych poziomach stopy najprawdopodobniej zostaną przez dłuższy czas. Jak mówi Jarosław Sadowski z rankomat.pl.
10: Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie przynajmniej te stawki pozostaną na tym obecnym poziomie, chociaż w ostatnim czasie mamy tak dużą zmienność, tak dużo się dzieje z dnia na dzień,
4: że trudno według ekspertów być pewnym wszystkiego na 100%. Zakończyła się seria trzech obowiązków. obowiązkowych egzaminów maturalnych, ale sesja maturzystów trwa dziś. Ich część przystąpi do pisemnych egzaminów z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. Po południu odbędzie się pisemne z historii muzyki. Aby zdać maturę, zdający musi uzyskać minimum 30% punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego. Wynik z egzaminu służy do rekrutacji na studia.
11: Wiadomości lokalne, moc miasta, Marzena Tarnowska. Zapraszam. Hala widowiskowo-sportowa przy Radomskim Centrum Sportu zyskała sponsora tytularnego. Umowa między Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Radomiu a Eneą Wytwarzanie została podpisana 5 maja i to od tego dnia obiekt przy ulicy Struga oficjalnie nosi nową nazwę Enea RCS.
12: Cieszymy się, że zarząd hali zdecydował się na naszą współpracę. Mamy nadzieję, że ta współpraca będzie owocować wieloma imprezami, które będą ważne dla Radomia, ciekawe dla Radomian i okolicznych mieszkańców.
11: Mówił Michał Kopyś, wiceprezes Enei Wytwarzanie. Umowa między stronami ma obowiązywać przez najbliższe 3 lata z możliwością przedłużenia o kolejne 2. W ramach współpracy pieniądze mają zostać przeznaczone na bieżącą działalność oraz rozwój obiektu.
13: Myślę, że potrafiliśmy pokazać, jaki potencjał tkwi w tych naszych obiektach sportowo-widowiskowych i jak wielkie rzeczy jeszcze przed nami.
11: Mówił prezydent Radomia Radosław Witkowski. Karol Michalec, prezes MOSiR, podkreślał, że kwota pozyskana w ramach współpracy jest jedną z największych w przypadku tego typu obiektów w Polsce. Konkretne liczby nie zostały jednak ujawnione.
14: Moc miasta.
11: Zwrócenie uwagi na malejące zasoby wodne oraz promowanie racjonalnego gospodarowania wodą to cele pikniku edukacyjno-rodzinnego Zrozumieć wodę, który odbędzie się już w najbliższą sobotę nad zalewem na Borkach. Wydarzenie skierowane jest zarówno do najmłodszych, jak i do najstarszych mieszkańców Radomia i regionu radomskiego. Jak zapewnia Ewa Czerwiec, dyrektor PSP nr 5 imienia Marii Dąbrowskiej, współorganizator pikniku, będzie się wiele działo.
15: Będzie wiele warsztatów, będzie wiele atrakcji, będzie wiele konkursów, ale też i spotkania ze sztuką, z kulturą, z bezpieczeństwem i z działaniami społecznymi. Więc tak naprawdę będzie można tam coś zawsze dla siebie znaleźć.
11: Piknik rozpocznie się o godzinie 14.30, jednak wcześniej wystartują spławikowe zawody wędkarskie dla uczniów szkół podstawowych, organizowane przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu. Jak zaznacza współorganizator Piotr Goliat, wydarzenie zostanie spięte klamrą filmową.
16: Kino pod gwiazdami jest ostatnim elementem, które będzie podczas pikniku. Po wszystkich wydarzeniach możemy się lekko wyciszyć i w miłej, przyjemnej formule na wygodnym leżaku pod kocem obejrzeć też filmy, które będą mówiły o ekologii.
11: Patronem medialnym pikniku Zrozumieć wodę jest Radio Radom.
14: Moc kultury.
11: Miejska Biblioteka Publiczna przedstawiła program 48. Radomskiej Wiosny Literackiej. Wydarzenie odbędzie się w dniach od 6 do 10 czerwca.
17: Wolność słowa była ograniczana przez władze PRL-u, a rynek wydawniczy zmagał się z cenzurą. Dziedzictwo tych doświadczeń będzie miało też swoje odzwierciedlenie w tegorocznym programie Wiosny Literackiej, która odbędzie się pod hasłem Bunt, Wolność, Emancypacja.
11: Mówił Przemysław Czaja, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Zaproszeni na festiwal goście przypomną, że literatura i słowo to nie tylko opowieść, ale też narzędzie zmiany, sprzeciwu i wyobraźni.
17: Na ten festiwal oczywiście składają się spotkania autorskie, ale też panele dyskusyjne, warsztaty dla najmłodszych, jak również działania performatywne i muzyczne.
11: Warto wspomnieć, że festiwalowi towarzyszyć będą 12 radomskie targi wydawnictw regionalnych, które odbędą się w dniach od 6 do 7 czerwca na placu Koraciego.
14: Zawsze dobrej pogody na drogach życzy sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27.
18: Sponsorem pogody jest Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
19: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
20: Chmury sobie poszły. Znaczy, no, oczywiście cały czas nam towarzyszą, ale nie w takim natężeniu jak na przykład przed godziną. Chociaż według synoptyków mają nam dzisiaj towarzyszyć w mniejszym albo większym natężeniu przez dzień cały. Szansa na opady jest, ale dopiero po południu, gdzieś tak koło 15-16, przyjdą do nas takie chmury, które przynoszą deszcze. Co natomiast z tymi burzami? Ano nic, ostrzeżenia nam cofnięto. Dla części kraju obowiązują wciąż, ale dla nas już akurat nie. W razie czego patrzę też, gdzie się formują komórki burzowe i na razie się formują na Suwalszczyźnie i idą w stronę Rosji.
19: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
18: Sponsorem pogody był Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
14: Zawsze dobrej pogody na drogach życzył sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25 przez 27.
20: Jak grać, to grać. 9 minut po 7 wskazuje nam radiowy zegar, a to jest poranne Eldoradom w Radiu Radom na 87 i 7 FM. Gramy dalej wobec tego. Serwacy za sterami. Jeszcze raz witam serdecznie. Dzień dobry i cześć.
14: Na program zaprasza sponsor Centrum Zoologiczne, oferujące karmy i akcesoria dla zwierząt. Radom Miła 17.
0: Sponsorem programu jest Noe Park w Skarżysku Kamiennej. Wielotematyczny park edukacji i rozrywki.

0: Rudy Jedek, Ed Sheeran i Shivers w Radiu Radom na 87,7 FM. Jest 16 minut po 7 na radiowym zegarze. Ostatnio tak się składa, że w weekend majowy był też dzień flagi. Ten 2 maja, który z jakiegoś powodu jeszcze nie jest dniem wolnym od pracy. Podkreślam, mam nadzieję, jeszcze nie jest. No i tego dnia właśnie Doda, znana też jako Doda, wykonała hymn Polski. I posypały się komentarze w internecie, że tak właśnie powinno się to robić, bo internauci chwalili, że zrobiła to bez żadnej własnej interpretacji, tylko właśnie tak, jak hymn powinien być zaśpiewany, czyli bez udawania, że się z niego robi coś, czym hymn absolutnie nie jest. Oczywiście nie będę tutaj grał hymnu, bo się nie będziemy zrywali na baczność, ale co ciekawe, w komentarzach przeważają też zdania na temat tego, że Edyta Górniak powinna brać przykład, bo tak właśnie powinno się to robić. Tylko przypomnę, że Edyta Górniak widowiskowo skopała hymn Polski, ale to było w 2002, a ludzie wciąż pamiętają i nie mogą jej wybaczyć.
1: Radio Radom 87,7. Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73, www.tendach.com.pl.
3: Sponsorem programu jest studio PS Video Merc, studio filmu i fotografii, Radom ulica Maratońska za Dębową.
4: Gorący hit.

0: gorący hit.
1: Sponsorem programu było studio PS Video Merch, studio filmu i fotografii. www.videomerch.pl.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73, www.tendach.com.pl.
3: Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
4: Radio Radom 87,7. Reklama.
5: Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, Ilona Jaroszek, zaprasza na wystawę Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle. W Spichlerzu z Wilkowa, na terenie Muzeum Wsi Radomskiej, zaprezentowana zostanie wyjątkowa ekspozycja ukazująca dorobek jednego z najwybitniejszych polskich poetów w niezwykłej ludowej interpretacji. Rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo na szkle. Osobiste opowieści Jana Kochanowskiego zakorzenione w kulturze ludowej. Wystawie towarzyszyć będą także warsztaty, zwiedzanie kuratorskie i strefa twórcza dla najmłodszych. Uroczysty wernisaż 8 maja o godzinie 16. Wystawa czynna będzie do 31 października. Więcej informacji na www.muzeum-radom.pl. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik. Wystawa odbywa się dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Marzysz o wyjątkowym weselu lub niezapomnianej uroczystości? Hotel Karo w Mleczkowie to miejsce, gdzie marzenia stają się rzeczywistością. Eleganckie sale, urokliwa oranżeria, wykwintne menu z polskimi specjałami i profesjonalna obsługa. Wszystko po to, by Twój dzień był idealny.
8: Nasze wesele w Karo było magiczne. Cudowna atmosfera, pyszne jedzenie i perfekcyjna organizacja.
7: Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone przyjęcie. Telefon 608 058 459. Hotel Karo. Wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu.
9: Uwaga, łowcy okazji! Sklep Pri-

0: w Galerii Multivo. Wpadnij już dziś i zrób zakupy w najlepszych cenach. Tysiące produktów czeka też na ciebie w naszym sklepie internetowym www.prima-deco.pl. Zapraszamy na zakupy!
1: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom. Radio.

0: Radio Radom 87,7.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Paris Saint-Germain zmierzy się z Arsenalem w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Paryżanie w drugim z półfinałowych spotkań zremisowali 1-1 z Bayernem Monachium. Krok do awansu w stolicy Bawarii zapewnił ekipie z Paryża już w trzeciej minucie Osman Dembele. Bayern przez cały mecz nie potrafił sforsować bramki PSG. Ta sztuka udała się Haremu Kane'owi dopiero w doliczonym czasie gry. To jednak okazało się zbyt mało, by zniwelować jednobramkową stratę z pierwszego spotkania. Tak PSG stanie przed szansą obrony tytułu w Lidze Mistrzów. Fatalnie za to rozpoczęli polscy tenisiści turniej w Rzymie. Magda Linet, Magda Fręch oraz Hubert Hurkacz już w pierwszej rundzie odpadli z turnieju. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
2: Szybko poszło. Pożegnanie całej trójki z turniejem w Rzymie wydarzyło się w odstępie niecałych 4 godzin. Najpierw Magda Linet niemal bez walki przegrała z Niemką Tatianą Marią 0-6-3-6. Potem Magdalena Fręch przegrała z Filipinką Aleksandrą Jalą 0-6-6-3-4-6. A następnie Hubert Hurkacz uległ Niemcowi Janikowi Hanfmanowi 7-6-6-7-2-6. Jeśli to miał być sprawdzian formy przed French Open, to tej formy nie ma. W lepszej jest Katarzyna Kawa. W weekend wygrała turniej w Chinach i choć zacznie wielkoszymowy turniej w Paryżu do eliminacji, to liczy na to, że po raz pierwszy w karierze uda się je przebrnąć.
3: Myślę, że to jest ten rok. Obecnie, czy to będzie Roland Garros, czy nie Roland Garros.
2: Oczywiście wciąż czekamy na przełamanie Igi Świątek. W Rzymie grę zacznie od drugiej rundy.
1: To była relacja Michała Waszkiewicza. Już wiadomo, że rywalką Igi Świątek będzie Amerykanka Katie McNally. Siatkarscy kibice muszą jeszcze poczekać na zwycięzcę plus ligi. Aluron Warta Zawiercie tym razem zwyciężyła 3-1 obrońców tytułu Bogdankę Luk Lublin. Tym samym walce o Mistrzostwo Polski jest remis po 2. Finałowe spotkanie w niedzielę w Sosnowcu. Brązowe medale za to zapewnili sobie w Rzeszowie siatkarze PGE Projektu Warszawa. Informacje zaczęliśmy od piłki nożnej i na piłce nożnej skończymy. Bilety na mundial w serwisach odsprzedażowych notują bowiem horrendalne ceny. Najtańsza wejściówka na finał obecnie kosztuje minimum $9,000, czyli ponad 32 tysiące złotych.
0: Radio Radom 87,7.

0: 87,7. Radio Radom. Reklama.
1: Maturzysto, powodzenia na maturze. Uniwersytet Radomski trzyma za Ciebie kciuki. www.uniwersytetradom.pl. Odkryj swoje możliwości.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Dlaczego wybrałem okna Kowalczyk? Bo stawiam na jakość, precyzyjne wykonanie, nowoczesną technologię, w systemie Salamander, nieprzeciętną izolację, mniej strat ciepła, długowieczną trwałość, piękny design, komfort, który czuć każdego dnia. Dlatego wybrałem okna Kowalczyk. Salon sprzedaży w Radomiu, ulica Wernera 12. Okna Kowalczyk. Gdy stawką jest komfort.
4: Kawa, która stawia na nogi i budzi do działania? Ekspres, który podkreśla smak kawy i nigdy nie zawodzi? Kafe Serwis. Ekspresy do domu, biura lub na prezent. Niwona, Melita, Jura, Saeco, DeLonghi, Krups, Siemens i Bosch. Dobierzemy ekspres do Twoich potrzeb, a doświadczeni serwisanci pomogą rozwiązać każdy problem związany z urządzeniem. Kafe Serwis. Kawy z najlepszych, starannie wybranych plantacji. Radom Chrobrego 54 i Warszawa Dereniowa 2C. Zacznij dzień z kawą od Kafe Serwis.
5: Teraz raty 0%. Nowy punkt Cafe Service Radom Trojańska 10, lokal 3-4.
6: W najbliższą niedzielę, 10 maja o godzinie 16, Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie zaprasza na monodram Doroty Landowskiej, inspirowany książką Stryjeńska, Diabli na Dali, Angeliki Kuźniak. Stryjeńska, Let's Dance Zofia, to poruszająca opowieść o życiu Zofii Stryjeńskiej, jednej z najwybitniejszych polskich artystek dwudziestolecia międzywojennego. To opowieść o pasji, miłości, stracie i cenie. Wolności twórczej. Na scenie tylko ona, a w niej całe życie. W roli głównej Dorota Landowska. Scenariusz Anna Duda. Reżyseria Joanna Lewicka. Bilety w kasie muzeum i na kupbilecik.pl. Zapraszamy do Czarnolasu.
0: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: Jakie to ładne, jakie to piękne, jak to cudnie wygląda, jak to pięknie się po tym przejechać. Nie mówię tutaj oczywiście o wilkach, znaczy naturalnie, tak, to bardzo ładny kawałek jest, ale przejechać się możemy już w sumie to od wczorajszego popołudnia nowym mostem, znaczy wyremontowanym mostem w ciągu ulicy Chrobrego. Tym, co zamknięty był przez naprawdę dłuższą chwilę, ale teraz już można. Już jest oddany do użytku, można się przejść, można się przejechać, można się tam rowerem nawet śmignąć. No aż po prostu jak patrzę na te zdjęcia teraz, to mam ochotę jeździć od ronda do galerii i z powrotem, żeby się nacieszyć tym nowym mostem, bo już nie trzeba zasuwać dookoła przez Miłą albo przez Warszawską. Także już nie trzeba pamiętać o tym, że o, most zamknięty, bo już jest otwarty. I więcej szczegółów znajdziecie oczywiście na portalu mocmiasta.pl.
1: Radio Radom 87,7.
2: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16 przez 18.
1: Kawałek mocy.

0: Kochanie, to ja, czyli Grzegorz Chyży w Radiu Radom na 87 i 7 FM jako kawałek, a zresztą jest dżingiel od tego.
1: Kawałek mocy. Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16/18.
0: No właśnie, 8 minut nam zostaje do 8, a po 8 w Radiu Radom oprócz najświeższych wiadomości usłyszymy m.in. Mroza, Ava Max, Lombard i Amy Winehouse. Dobrze mówię, Winehouse. Zostańcie z nami.

0: Sponsorem programu był Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki. Na program zaprosił sponsor Centrum Zoologiczne Radom Grzecznarowskiego 29 w Multivo Centrum.
1: Słuchacie Radia Radom na 87,7 FM. Jest 8. Zapraszamy na wiadomości.
2: Wiadomości lokalne, Moc Miasta, Marzena Tarnowska. Zapraszam. Uczniowie z publicznej szkoły podstawowej nr 6 imienia Orła Białego w Radomiu wzięli udział w warsztatach w ramach projektu Złota Dziesiątka, czyli Mazowiecka Szkółka Dziennikarska Radia Radom. Tym razem młodzi uczestnicy skupili się na niezwykle aktualnych tematach dezinformacji, rzetelności dziennikarskiej, krytycznym myśleniu oraz zjawisku hejtu w sieci. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się, jak odróżniać prawdziwe informacje od fałszywych, jak odpowiedzialnie tworzyć treści oraz jak reagować na mowę nienawiści.
3: I zajęcie było bardzo ciekawe. Pan nam cały temat przedstawił, wyjaśnił, zadawał pytania na czasie.
4: Dowiedziałem się wielu nowych rzeczy, na przykład jak rozpoznawać fake newsy, dezinformacje.
5: Zajęcia oceniam bardzo dobrze, bo śmiesznie. No i fajne tematy były.
2: Warsztaty miały charakter praktyczny. Młodzież analizowała przykłady i uczyła się świadomego odbioru mediów. Finał 17. edycji projektu odbędzie się już dziś w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, a patronat nad warsztatami objął wicemarszałek Rafał Rajkowski.
0: Moc kultury.
2: A w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia można oglądać intrygującą wystawę młodego artysty. Kocham Cię, autorstwa Jędrzeja Bieńko, to propozycja, która już przyciąga uwagę środowiska artystycznego. 25-letni artysta dopiero rozpoczyna swoją drogę. Jednak jak powiedział na antenie Radia Radom kurator wystawy Paweł Witkowski, właśnie takie nazwiska warto dziś obserwować. Elektrownia konsekwentnie stawia na młodych twórców, dając im przestrzeń do debiutu i rozwoju.
6: Staramy się pokazywać takich artystów, którzy dopiero są na początku swojej kariery, żeby pokazać, że można odkrywać tych artystów, dawać im szansę. Nie pokazujemy tylko wielkich mistrzów, bo to jest łatwe, ale staramy się iść odważnie do przodu.
2: Jak dodał kurator, wystawa ma charakter bardzo osobisty i intuicyjny. Nie narzuca interpretacji, zaprasza widza do własnych przeżyć i emocji.
6: Świat Jędrzeja Bieńko jest taki niedopowiedziany. On sam nie lubi mówić o swojej sztuce, bardziej zaprasza do podróży, do jego świata. To jest oniryczny świat na granicy zjawy, ducha, jakichś mistycznych opowieści, historii.
2: Ekspozycja Kocham Cię będzie dostępna dla zwiedzających do 17 maja.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzy sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25 przez 27.
7: Sponsorem pogody jest Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
8: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
1: Jest pięknie, jest słonecznie, jest wiosennie, prawie że letnio, chociaż dzisiaj już nie takie temperatury jak na przykład wczoraj czy przedwczoraj, bo zamiast 29 będziemy mieli maksymalnie 21 stopni. I tylko martwić może to, że sucho jak na pustyni takiej zwiórów i pieprzu, czyli susza panuje sobie w najlepszej, nic nie wskazuje, żeby się miała skończyć.
8: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
7: Sponsorem pogody był Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzył sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25 przez 27.

0: program zaprasza sponsor Centrum Zoologiczne, oferujące karmy i akcesoria dla zwierząt. Radom Miła 17.
1: Sponsorem programu jest Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki.

0: słusznie i bardzo słusznie można się w tej piosence doszukiwać Bonnie Tyler. Ava Max w Radiu Radom na 87 i 7 FM, 17 minut po 8, 7 dzień maja. Za chwilę się wyroją, albo nawet nie, w niektórych miejscach już się wyroiły, albo wyrajać zaczęły chrabąszcze majowe. To są te chrabąszcze, co we wspólnej nienawiści jednoczą rowerzystów, rolkarzy, ogrodników i sadowników. Tych ostatnich dlatego, że wcinają rośliny, a tych pierwszych dlatego, że potrafią wpaść do paszczy, kiedy akurat nie patrzymy, albo próbujemy mówić podczas jazdy rowerem. Jak już niechcący połkniemy takiego stwora, to trudno, nic z tym nie zrobimy, ale jest sposób, żeby się ich pozbyć z drzewek. Patent jest prosty. Podkładamy na ziemię folię malarską. Może być ręcznik jakiś taki, którego już nie używamy, albo koc, który dostaliśmy na przykład w prezencie od teściowej, taki, którego nie lubimy. Trząchamy drzewkiem i czekamy, aż same zlecą. One są na tyle niezborne, że nie zdążą się pozbierać, więc potem ten koc zawijamy i wynosimy, na przykład do sąsiada, którego nie lubimy.
1: Radio Radom 87 i 7.
0: Można też próbować miotaczem płomieni, ale nie polecam. Znaczy, jak już spróbujecie, to przynajmniej nie mówcie, że to facet z radia wam doradził.

0: Radio Radom 87,7. Reklama.
1: Remont? Nie musisz przepłacać.
2: Oh yeah!
1: Zapraszamy do nowego outletu płytek ceramicznych. Markowe płytki w niskich cenach. Outlet Płytek. Radom, ulica Gdyńska 35.
3: Gdyńska 35.
4: Zapraszamy do pierwszego centrum optycznego i kontaktologicznego okularium w Radomiu. Tu zadbasz o swój wzrok kompleksowo. Od idealnych okularów po specjalistyczny dobór soczewek kontaktowych. Przyjdź i skorzystaj z naszych promocji powitalnych, m.in. 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Centrum optyczne i kontaktologiczne okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys Spółka.
5: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
8: bezpiecznie.
7: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu zatrudni osobę na stanowisko tokarz-ślusarz. Wymagania: wykształcenie kierunkowe, minimum zawodowe, dobrze postrzegana umiejętność regeneracji podzespołów pojazdów ciężarowych oraz mechaniki pojazdowej, sumienność i odpowiedzialność. CV kandydata należy złożyć w Dziale Spraw Osobowych i Wynagrodzeń MPK przy ulicy Wjazdowej 4 lub przesłać elektronicznie na adres praca@mpk.radom.pl do dnia 15 maja 2026 roku.
0: Radio Radom realizuje 17. edycję Mazowieckiej Szkółki Dziennikarskiej Złota Dziesiątka. Wyjątkowe warsztaty dla uczniów starszych klas szkół podstawowych prowadzone przez dziennikarzy Radia Radom. Zobacz relacje na portalach radioradom.pl i mocmiasta.pl. Razem możemy przeciwdziałać dezinformacji wśród młodzieży. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitay każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitay.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Reklama. Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom.

0: Radio Radom 87,7.
1: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. Wiemy, kto zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Do Arsenalu dołączyło broniące tytułu PSG. Paryżanie dobrze będą wspominać stadion w Monachium. Rok temu to tam zdobyli tytuł. Wczoraj za to, remisując 1-1 z Bayernem, zapewnili sobie awans do finału rozgrywek, bo w pierwszym meczu wygrali 5-4. Mecz ułożył się już po trzeciej minucie, gdy do siatki trafił Osman Dembele, mówił trener Paryżan Luis Enrique.
2: Po zdobyciu gola byliśmy spokojniejsi niż zwykle w tego typu meczach. Bayern jednak dał z siebie wszystko, nieustannie atakował, co było bardzo trudne.
1: Bayern próbował i w końcu dopiął swego, ale gol Harry'ego Kane'a zdobyty w doliczonym czasie gry dał tylko remis. Mieliśmy zbyt mało czasu, by po bramce zmienić wynik dwóch meczów, mówił trener Bayernu Vincent Kompany.
2: Albo oni bronili się znakomicie, albo my mogliśmy spisać się nieco lepiej. Ostatecznie jednak o wyniku meczu zadecydowały detale, więc mimo wszystko były to wspaniałe pojedynki.
1: PSG tym samym może stać się drugą drużyną w historii po Realu Madryt, która dwa razy z rzędu zdobyła Puchar Ligi Mistrzów. A dziś poznamy także finalistów pozostałych europejskich pucharów zarówno w Lidze Europy, jak i Lidze Konferencji. Wśród półfinalistów nie brakuje wątków polskich. Matty Cash i jego Aston Villa ma do odrobienia jedną bramkę w angielskim starciu o finał Ligi Europy z Nottingham Forest. W podobnym położeniu jest Maxi Ojedele. Gracz reprezentujący Racing Club de Strasbourg stanie naprzeciwko Rayo Vallecano w półfinale Ligi Konferencji. Zarząd Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego zajął się sprawą niewypłacenia nagród obiecanych przez firmę Zonda Krypto, byłego już sponsora głównego PKOL-u. Czekają na nie Władimir Semiruni, który w Mediolanie zdobył srebrny medal, oraz jego trener Roland Cieślak. Związek zapowiada pomoc prawną i współpracę z Polskim Związkiem Narciarskim, bo skoczkowie i trener są w tej samej sytuacji.
0: Radio Radom 87,7.

0: Reklama.
1: Maturzysto, powodzenia na maturze. Uniwersytet Radomski trzyma za Ciebie kciuki. www.uniwersytetradom.pl. Odkryj swoje możliwości.
2: Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, Ilona Jaroszek, zaprasza na wystawę Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle. W Spichlerzu z Wilkowa, na terenie Muzeum Wsi Radomskiej, zaprezentowana zostanie wyjątkowa ekspozycja ukazująca dorobek jednego z najwybitniejszych polskich poetów w niezwykłej ludowej interpretacji. Rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo na szkle. Osobiste opowieści Jana Kochanowskiego zakorzenione w kulturze ludowej. Wystawie towarzyszyć będą także warsztaty, zwiedzanie kuratorskie i strefa twórcza dla najmłodszych. Uroczysty wernisaż 8 maja o godzinie 16. Wystawa czynna będzie do 31 października. Więcej informacji na www.muzeum-radom.pl. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik. Wystawa odbywa się dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego.
3: Enea Wytwarzanie. Moc i energia. Jesteśmy z Wami, dla Was i wśród Was. Od lat wspieramy najważniejsze wydarzenia sportowe w regionie, bo wierzymy, że pozytywna energia płynie ze wspólnego działania. Enea Wytwarzanie. Energia, która łączy. Energia, która daje siłę. Energia, która jest z Wami.
4: Sprzątanie bez kompromisów. Royal Cleaners. To sprzątanie obiektów służby zdrowia, hoteli oraz biur. Najwyższa jakość w standardzie. Royal Cleaners. Używamy sprzętu wiodących marek i wysokiej jakości ekologicznych środków czyszczących. Royal Cleaners. Szanujemy Twój czas i pieniądze. Sprawdź szczegóły na www.royalcleaners.pl lub zadzwoń 660 987 032.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
0: Reklama. Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom.

0: You Know I'm No Good w Radiu Radom na 87 i 7 FM. 13 minut nam zostaje do 9. Jeżeli ktoś akurat przejeżdża sobie Kieles Krauza, albo nawet i z Warszawskiej, chyba też trochę to widać, to tam przy skrzyżowaniu ten parking między Rogatką a Galerią jest właśnie widowiskowo wyburzany. A to dlatego, że ma tam powstać nowy budynek, zupełnie nowy budynek, który będzie, jak tutaj niektórzy twierdzą, nowym centrum Radomia. To znaczy ma to być najwyższy budynek w okolicy, a może nawet i najwyższy w mieście. To może wyglądać całkiem spektakularnie. No i przede wszystkim wreszcie coś tam będzie, bo tak z tego parkingu to za bardzo się korzystać nie dało. Ani teraz, ani wcale. Więc okej, jest nieźle. No i tylko pytanie, co tam powstanie? Jak to będzie wyglądało? Jak się będzie prezentowało? No chciałbym to zobaczyć czym prędzej. I mam też szczerą nadzieję, że jak już tam będzie ten wysoki budynek, to bardzo proszę, niech tam będzie taras widokowy. To miasto jest tak piękne, że trzeba je podziwiać z wysokości.
1: Radio Radom 87,7.
0: No serio, ładny Radom jest.
2: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16x18.
1: Kawałek mocy.
0: Od razu mi się marzy takie jeszcze takie montowane jak na tym, na Empire State Building, takie te lornetki na statywach dla przychodzących na taras widokowy. O, też poproszę. Nie wiesz,

0: Kawałek mocy.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16x18.
2: Zostaje nam 8 minut tylko do 9, a o 9 najświeższe wiadomości w Radiu Radom na 87,7 FM. Tym razem nie o maturach, ale będzie o pożarach, będzie też o suszy, będzie o dronach nad Łotwą, ale też przede wszystkim będzie o nowej ekipie koszącej w Katowicach, które mają, znaczy o istotach, bo nie osobach, które mają płacone za to, że jedzą i siedzą. Fajna robota, podoba mi się.

0: bierz. Radio Radom 87 i 7.
1: Sponsorem programu był Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki.
2: Na program zaprosił sponsor Centrum Zoologiczne Radom Grzecznarowskiego 29 w Multivo Centrum.
3: Słuchacie Radia Radom na 87 i 7 FM. Jest 9:00. Zapraszamy na wiadomości.
4: Żywioł opanowany, ale wciąż niebezpieczny, trwa gaszenie Puszczy Solskiej. Burze nad Polską ostrzeżenia zaczną obowiązywać po południu. Naturalne kosiarki, czyli owce, zatrudniło miasto Katowice. Agnieszka Trojanowska-Bis. Śmigłowce i samoloty wznowiły działania na terenie pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Żywioł jest aktualnie pod kontrolą, choć w środku niego wciąż są miejsca, które wymagają stałej interwencji strażaków.
5: Sytuacja jest trudna, chcę to bardzo jasno podkreślić. Ustawiana jest kolejna linia obrony.
4: Mówił minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, który cały czas jest na miejscu akcji w sztabie kryzysowym. Mieszkańcy nie kryją obaw. Rozmawia z nimi Anna Gmiterek-Zabocka.
6: Ogromna chmura dymu.
7: Ogromna. No tak, ja go nie wiedziałem. Coś okrutnego.
8: Samoloty latają i jeszcze mają przyjechać, przylecieć.
9: Wszystko górą przechodziło na kolejne...
6: Błyskawicznie.
9: Tak, dokładnie tak. Więc ja się nawet bałam, modliłam o tych strażaków, którzy jadą. Przecież to jedzie do tego lasu, odwróci się, a jesteś już otoczony tym ogniem.
10: Bardzo sucho jest, bardzo sucho. No i deszczu nie ma.
11: Na polu to próbowaliśmy coś zasadzić. Strasznie, strasznie twarda ziemia. W ogóle nic nie pada.
4: W okolicy pożaru leży miasto Józefów. Mieszkańcy są przygotowani do ewentualnej ewakuacji, jeśli taka potrzeba zajdzie. A IMGW ostrzega przed burzami w południowo-wschodniej części kraju. Te dziś po południu mogą wystąpić w 5 województwach na terenie lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz częściowo na terenie świętokrzyskiego i mazowieckiego. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o godzinie 14. Szpital dostał karę za leczenie syna senatora poza kolejką pacjentów. Placówka w Aleksandrowie Kujawskim musi zapłacić 134 tysiące złotych kary, jaką nałożył na nią Narodowy Fundusz Zdrowia. To po aferze z przyjęciem poza kolejnością syna polityka Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca. Kontrola NFZ potwierdziła, że szpital nie zapewnił pozostałym pacjentom należytej opieki. Błażej Kulesza.
12: Ponad 130-tysięczna kara to efekt kontroli, która tylko potwierdziła, że jedyni lekarze na oddziałach chirurgii i anestezjologii, zamiast troszczyć się o pacjentów, uczestniczyli w zabiegu syna senatora Lenca. Mówi Barbara Nawrocka, rzecznik kujawsko-pomorskiego NFZ-u.
13: Kontrola ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej, całodobowej opieki lekarskiej.
12: Placówka od kary może się odwołać, ale wnioski z prowadzonej wewnętrznej kontroli są zbieżne z tą zleconą przez fundusz, mówi Mariusz Trojanowski, prezes szpitala w Aleksandrowie Kujawskim.
14: Narodowy Fundusz Zdrowia po prostu potrąci sobie to z naszych kontraktów.
12: Pełen raport z wewnętrznej kontroli szpital ma zaprezentować w przyszłym tygodniu.
4: Na Łotwę wleciały obce drony z Rosji, a dwa z nich rozbiły się. Na miejscu są służby ratownicze. Według doniesień jeden dron uderzył w skład ropy naftowej w mieście położonym przy granicy z Rosją. Płacą im za to, że w trakcie pracy jedzą, piją, odpoczywają i znów jedzą. Taką ekipę do koszenia zieleni zatrudniły Katowice. Miasto zatrudniło stado owiec kameruńskich. Do koszenia w tym sezonie wyskubią, przemielą i będą nawoziły w sumie 60 tysięcy metrów kwadratowych, mówi Michał Mendela z ratusza.
15: Podnajęliśmy te owce od hodowcy z Sośnicowic, który odpowiada za ich transfer z jednej lokalizacji do drugiej, przygotowuje tą przestrzeń, ogradzając ją. Hodowca odpowiada za bieżące dostarczanie wody.
4: Wynagrodzenie owce mają wypłacane w naturze, czyli dostają to, co zjedzą.
16: Wiadomości lokalne, Moc Miasta, Marzena Tarnowska. Zapraszam. Remont mostu ulicy Chrobrego dobiegł końca. Ulica została dopuszczona do ruchu, a autobusy od jutra wracają na stałą trasę. Prace związane z mostem to jednak nie wszystko. Ulica Chrobrego na odcinku od ulicy Zegara Słonecznego do Ronda Sybiraków przeszła znaczącą metamorfozę.
17: Powstała dwukierunkowa jezdnia z dwoma pasami ruchu, zatoki autobusowe oraz chodniki po obu stronach. Dodatkowo zbudowane zostały nowe drogi rowerowe.
16: mówił rzecznik MZDiK Łukasz Kościelniak. Dodatkowo wymieniono kanalizację deszczową i zmodernizowano oświetlenie. Co więcej, pojawiło się nowe oznakowanie poziome i pionowe, a lokalizacja przystanku autobusowego została zmieniona.
17: Koszt prac to około 5 300 000 zł. Inwestycja była realizowana w ramach zadania Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie obszaru funkcjonalnego Radomia etap pierwszy, na które pozyskaliśmy dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.
16: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu informuje, że brakująca wiata przystankowa przy pawilonach handlowych zostanie zainstalowana w ramach odrębnego zadania. Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty w tym przetargu do 14 maja.
2: Radio Radom.
16: Zakończyła się wiosenna edycja cyklu Cztery Pory Roku na Mazowieckiej Wsi, realizowana przez Radio Radom. W jej ramach odbyły się rozmowy z 10 kołami gospodyń wiejskich z regionu radomskiego.
6: Myślę, że ten pomysł, aby zaprezentować aktywne, w szczególności kobiety, w danych miejscowościach czy sołectwach, które stanowią człon takich działań kulturalnych, edukacyjnych, w aspekcie w ogóle rozwoju całego sołectwa, jest bardzo ciekawy, bardzo potrzebny. Cieszę się, że mieliście okazję też Państwo, słuchacze mieli okazję posłuchać, zobaczyć to, jak duża jest energia, jak dużo jest ciekawych pomysłów generowanych przez koła gospodyń wiejskich.
16: Mówił wicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski. Prowadzący program Jacek Sochaj podkreśla, że audycja ta pokazała różnorodność, pozytywną energię i życzliwość kół gospodyń wiejskich.
18: Samo to, że koła, które odwiedzały nas tutaj w radiu, przynosiły nam swoje najlepsze rzeczy. Czyli oprócz tej życzliwości, dobroci, dobrego słowa, uśmiechu, dobrej energii, którą tu wprowadzali do nas, do radiowej redakcji, to jeszcze dzielili się z nami tymi wszystkimi pysznościami.
16: Już wkrótce rozpocznie się kolejna edycja cyklu Cztery Pory Roku na Mazowieckiej Wsi. Dodajmy, że partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
2: Moc kultury.
16: Maj w Białobrzegach zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Mieszkańcy i goście mogą liczyć na koncerty, wydarzenia sportowe i imprezy plenerowe, o których wspomniał na antenie Radia Radom burmistrz Adam Bolek.
19: 9 jest koncert Artura Goca, który wykona piosenki Marka Grechuty. 10 jest bieg Pilicy, będzie wystawa fotografii takiej podróżniczej. 17 mamy jeszcze memoriał Zygmunta Siedleckiego, lekkoatletyczny. Koncert z okazji Dnia Matki 23 wystąpią Mateusz Mijal, Dariusz Kordek, Olga Bończyk.
16: Kulminacja wydarzeń przypadnie na końcówkę miesiąca. 24 maja zlot motocyklowy Moto Day. W ostatni weekend maja na terenach nadpilicznych wystąpi Oskar Cyms i Kękę, a także świętować będą Dzień Dziecka najmłodsi uczestnicy majowych Dni Białobrzegów. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Radom.
2: Zawsze dobrej pogody na drogach życzy sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27.
20: Sponsorem pogody jest Jazienicki, dostawca traktorków koszących Oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
21: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
3: Mówią o tych burzach nadchodzących i mówią o tym głośno, ale tak patrzę sobie na mapę zagrożeń, no i ostrzeżenia wydano dla części Polski, gdzieś tam dla Lubelszczyzny, dalej aż tam do tego Ogonka, gdzie ustrzyki górne i dolne, Kraków, Tarnów, a tak bliżej nas to Kielce. O, już proszę bardzo. Zwoleń też jest objęty i Lipsko też ostrzeżeniami i alertami. Ale na razie nie widać, aby się te burze pojawiały. Jak na razie jest spokój, tym niemniej miejmy to na uwadze. To oprócz tego 20 stopni już teraz, prognozowany wzrost do 21, chociaż odczuwalna temperatura, coś mi się tak wydaje i czuję w kościach, że będzie dużo, dużo wyższa.
21: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
20: Sponsorem pogody był Jazienicki, dostawca traktorków koszących Oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
2: Zawsze dobrej pogody na drogach życzył sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27.
3: Jako, że to już 9 po 9, to Gramy dalej. W Radiu Radom na 87,7 FM trwa w najlepsze poranne Eldoradom. Przed mikrofonem poranny serwacy. Jeszcze raz witam serdecznie. Dzień dobry i cześć.
21: Na program zaprasza sponsor Centrum Zoologiczne, oferujące karmy i akcesoria dla zwierząt. Radom Miła 17. Sponsorem programu jest Noe Park w Skarżysku Kamiennej. Wielotematyczny park edukacji i rozrywki.

0: Radomski Trafik. Sponsorem programu jest Prasek, dealer Hyundai w Radomiu. Ulica Kozienicka 1. Bezpiecznej drogi życzy sponsor informacji dla kierowców. Taxi Super Express 191-91.
1: Kontrola sytuacji drogowej nie wygląda tutaj na tragiczną. Jest kilka miejsc, w których zwolnimy, na przykład na Okulickiego przed Główną i z Wzajemnością, później dalej przed Rondem. Trochę też Wernera, odcinek między Szarych Szeregów a Malczewskiego. Malczewskiego wygląda całkiem nieźle, Mireckiego zresztą też. 25 czerwca trochę przed Żeromskiego i Słowackiego. Słowackiego bez spowolnień jakichś straszliwych. Trauguta przed Waryńskiego po obu stronach trochę na czerwono. No i 11 listopada przed Zbrowskiego, a także Zbrowskiego przed Andrzeja Struga. Uważajcie na siebie.
0: Bezpiecznej drogi życzył sponsor informacji dla kierowców. Taxi Super Express 191-91. Sponsorem programu był Prasek, dealer Peugeot w Radomiu. Ulica Kozienicka 1.
1: A przy okazji łapcie za telefony 46 26 600, linia otwarta, numer aktywny, przed nami konkurs, pytania nie do przespania. Jedno pytanie, jedna poprawna odpowiedź i nagroda wpada w wasze ręce, a tą dzisiaj jest cała paczka świeżo palonej brazylijskiej kawy. 46 26 600, już można dzwonić, ba, nawet należy. Zapraszam serdecznie, a oczywiście trzeba tylko się przełamać. Już mówiłem numer, mówiłem, 46 26 600, no mówiłem.
0: Radio Radom 87,7. Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73, www.tendach.com.pl.
3: Sponsorem programu jest studio PS Video Merc, studio filmu i fotografii, Radom, ulica Maratońska za Dębową.
0: Gorący hit.

0: Gorący hit. Sponsorem programu było studio PS Video Merc, studio filmu i fotografii. www.videomerc.pl.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73. www.tendach.com.pl.
2: Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
3: Trochę wcześniej niż zwykle, ale zaczynamy konkurs. Oto pytania, a zresztą jest dżingiel od tego.
4: Pytania nie do przespania.
3: No właśnie, a z nami na łączach jest już Łukasz. Łukaszu, jesteś tam?
5: Jestem, cześć.
3: Dzień dobry, cześć, witam serdecznie. Przypomnę tylko, że Łukasz zmaga się dzisiaj, żeby wygrać paczkę świeżo palonej brazylijskiej kawy.
6: Sponsorem nagrody w konkursie jest palarnia kawy Radomska Kraftowa Kawa. Radom, ulica Słowackiego 91.
3: No i przejdźmy do rzeczy. Teraz wspomniałem poza anteną, że mamy trzy kategorie do wyboru. Historia, nauka i muzyka. Którą wybierasz?
5: Celuję w historię.
3: Celuję w... O, to mi też, toś mnie teraz wąski zaimponił, cytując klasyka. Niech będzie. Pytanie z kategorii historia. Która bitwa miała miejsce najwcześniej? A. Bitwa nad Sommą. B. Bitwa pod Azincourt. C. Bitwa pod Grunwaldem. Czy D. Bitwa pod Hastings. Która z nich była najwcześniej? Najwcześniej w historii.
5: Czyli najwcześniej była, okej. Okay, najwcześniej. Można jeszcze raz, tak, pod Grunwaldem, okej. Okay,
3: dobra, no
5: to,
3: jeszcze raz w takim razie. A. Tak? Bitwa nad Sommą. B. Bitwa pod Azincourt. C. Bitwa pod Grunwaldem. I D. Bitwa pod Hastings. Która to była?
5: Okej. Okay. No, powiem szczerze, studiowałem historię. Zawsze ją lubiłem. Ale powiem... Jakąś podpowiedź można by było prosić?
3: Jakąś podpowiedź. No jaką ja ci mogę dać tutaj podpowiedź? Masz, nawet jak strzelisz, to masz 25% szans na trafienie, więc trudno tutaj wymyślić jakąkolwiek podpowiedź. Pod A. Bitwa nad Sommą. Pod B. Pod Azincourt. Pod C. Pod Grunwaldem. I pod D. Pod Hastings. To która to będzie? Mów do mnie, bo czas leci.
5: Okej. Która jest najwcześniej?
3: Najwcześniej.
5: Tak?
3: Najwcześniejsza z nich.
5: Aha, no to nie wiem. No to, tak jak mówisz, no, mam 25% szans, to chyba tak naprawdę to chyba ten Hastings, tak? Coś mi się tak wydaje?
3: Tak! Strzelałeś, czy jednak wiedziałeś?
5: Powiem tak, te 25% szans mnie przekonało, żeby strzelić.
3: Powiem ci, że bardzo ładny ten strzał, bo tak jest. Bitwa pod Hastings, najwcześniejsza z nich, rok 1066, kiedy to król saksoński Harold zginął trafiony strzałą prosto w oko. Nie wiadomo, jak to się stało do dziś, ale ciekawostka jest... A, to ciekawostkę powiem poza anteną. Powiedzmy, że żona rozpoznała go później po... malinkach. Wracając jednak do rzeczy. Nagroda wpada w twoje ręce, do ciebie wędruje paka świeżo palonej brazylijskiej kawy. Chciałbyś pozdrowić kogoś z anteny Radia Radom?
5: Tak, myślę, że moją żonę Monikę, tutaj szwagra Michała razem z narzeczoną Basią, teściów i rodziców.
3: No to pozdrawiamy w takim razie w wymienionej kolejności szanowną żonę Monikę od męża Łukasza, szwagra Michała i jego narzeczoną Basię. O, widzisz, Basia, tak. Takie ładne imię. No i jakoś mi wyleciało. Pozdrawiamy serdecznie, a także rodziców i teściów. Pozdrawiamy jak najbardziej też. I bądźcie z nami na 87.7 FM, bo jutro kolejna okazja, żeby wygrać w konkursie pytania nie do przespania.
6: Sponsorem nagrody w konkursie jest palarnia kawy Radomska Kraftowa Kawa. Radom, ulica Słowackiego 91.
7: Reklama. Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, Ilona Jaroszek, zaprasza na wystawę Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle. W Spichlerzu z Wilkowa, na terenie Muzeum Wsi Radomskiej, zaprezentowana zostanie wyjątkowa ekspozycja ukazująca dorobek jednego z najwybitniejszych polskich poetów w niezwykłej ludowej interpretacji. Rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo na szkle. Osobiste opowieści Jana Kochanowskiego zakorzenione w kulturze ludowej. Wystawie to towarzyszyć będą także warsztaty, zwiedzanie kuratorskie i strefa twórcza dla najmłodszych. Uroczysty wernisaż 8 maja o godzinie 16. Wystawa czynna będzie do 31 października. Więcej informacji na www.muzeum-radom.pl. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik. Wystawa odbywa się dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego.
8: Czy wiesz, gdzie w okolicy możesz skosztować prawdziwych polskich specjałów i doskonałych steków? Restauracja Karo w Mleczkowie przy ulicy Jana Pawła II 2 zaprasza na wyjątkową kulinarną podróż. Nasze menu to esencja polskiej kuchni, soczyste zrazy wołowe, ręcznie lepione pierogi oraz aromatyczna pieczona golonka. Dla miłośników mięs proponujemy wyśmienite steki, w tym sezonowane, przygotowane z najwyższą starannością.
9: Byłem w Karo z rodziną i wszyscy byliśmy zachwyceni. Jedzenie przepyszne, a atmosfera bardzo przyjemna.
8: Odwiedź restaurację Karo i przekonaj się sam. Rezerwacje pod numerem telefonu 660 004 005. Restauracja Karo. Smak tradycji i pasja do gotowania.
4: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: 87,7. Radio Radom.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Będzie piąty decydujący mecz w wielkim finale plus Ligi Siatkarzy. Bogdanka Luk Lublin przed własną publicznością przegrała z Aluron CMC Warta Zawiercie 1-3. W rywalizacji do trzech wygranych jest po dwa. Bohaterem spotkania był atakujący Zawiercian Bartłomiej Bołądź, który zdobył aż 22 punkty.
2: Najważniejsze moim zdaniem, że zagraliśmy lepsze spotkanie niż ostatnie dwa mecze. Wróciliśmy do swojego poziomu, może jeszcze nie idealnie, ale najważniejsze, że ten mecz jest wygrany.
1: Tytuł mistrzowski mogli obronić siatkarze z Lublina przed własną publicznością. Teraz decydujący piąty mecz odbędzie się w Sosnowcu, mówi Mateusz Malinowski, atakujący siatkarzy z Lublina.
3: Mogło być pięknie, ale zrobiło się po prostu średnio. Tutaj dyspozycja dnia decyduje i tak naprawdę ciężko jest obstawić, kto zagra lepiej, ale liczę na to, że się zregenerujemy i powalczymy.
1: Brązowe medale plus ligi zapewnili sobie siatkarze PGE Projektów Warszawa. Paryżanie drugimi finalistami Ligi Mistrzów. Piłkarze Paris Saint-Germain zremisowali na wyjeździe z Bayernem Monachium 1-1, a pierwsze spotkanie u siebie wygrali 5-4. O obronę zdobytego rok temu trofeum Paryżanie zagrają z Arsenalem Londyn, który we wtorek wyeliminował Atletico Madryt. Finał Ligi Mistrzów 30 maja w Budapeszcie. Po dniu przerwy polscy hokeiści wracają do gry w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A, które rozgrywane są w Sosnowcu. Po porażkach z Francją w rzutach karnych oraz Kazachstanem szanse na awans do elity mocno się zmniejszyły, dlatego pojedynek z Japonią trzeba wygrać i to najlepiej wysoko. Po trzech meczach biało-czerwoni mają na swoim koncie 4 punkty i plasują się na czwartym miejscu w sześciozespołowej stawce. Katie McNally będzie rywalką Iggy Świątek w drugiej rundzie turnieju rangi WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Amerykańska tenisistka wygrała z reprezentującą Australię Darią Kasatkiną 6-2, 6-3. Mecz Świątek najprawdopodobniej w piątek. Pozostali Polacy z turniejem już się pożegnali.
0: Radio Radom 87,7.

0: Tak, właśnie gramy dla Was w Radiu Radom na 87 i 7 FM. Jak ktoś nie ma planu na czwartkowy wieczór, to ten plan bardzo szybko się może wykrystalizować, dlatego że od 20 dzisiaj trzaski w eterze. Jak zawsze Mariusz Turczyk zaprasza na 2 godziny muzyki, często z dużym nadkładem, wyłącznie z winylowych płyt. A dzisiaj w trzaskach w eterze będzie męskie granie, ale też będzie urodzinowe granie. Urodziny Adele, Billego Joela i Dave'a Gayana, a także nowości. Tak, cały czas pokazują się nowe winyle, tym razem to nowe winyle od Maroon 5, a także Piotra Cudowskiego, a sam jestem ciekaw. No i rocznice też się pojawią. Będzie granie z płyt Man on the Line i Sugar Tax. Dowiemy się też wieczorem, które to dokładnie rocznice, a także mnóstwo ciekawostek i historii związanych z muzyką, która powstawała tak kiedyś, jak i teraz. Trzaski w eterze. Dzisiaj od 20 w Radiu Radom na 87 i 7 FM zaprasza Mariusz Turczyk.
1: Radio Radom 87 i 7.

0: Giełda pracy.
1: Bo to już czas, żeby ją rozpocząć. Firma z Radomia zatrudni szwaczki. Wymagane doświadczenie. Oferowane bardzo dobre warunki zatrudnienia. Więcej informacji pod numerem telefonu 48 365 57 26. Raz jeszcze numer telefonu 48 365 57 26. Ogłoszenie kolejne. Firma zatrudni osobę na stanowisko kierowca ratownik. Zakres obowiązków to m.in. uczestnictwo w działaniach ratowniczo-gaśniczych wraz z udzielaniem pierwszej pomocy, wykonywanie czynności obsługi codziennej, bieżących napraw samochodów i sprzętu pożarniczego, udział w zabezpieczeniu prac pożarowo-niebezpiecznych i prób wyrobów gotowych, wymagane wykształcenie co najmniej średnie techniczne, uregulowany stosunek do służby wojskowej, posiadanie szkolenia podstawowego strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych oraz posiadanie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, prawo jazdy B+C i posiadanie zezwolenia na prowadzenie pojazdu uprzywilejowanego, rodzaj umowy, umowa o pracę, pełny etat, miejsce pracy pionki. Więcej informacji na stronie www.mesco.com.pl w zakładce kariera, oferty pracy lub pod numerem telefonu 41 25 36 854. W tej giełdzie pracy to wszystko, a swoje ogłoszenia można dodawać dzwoniąc pod numer telefonu 530 123 530.
2: Radio Radom 87,7. Reklama.
3: Dlaczego wybrałem okna Kowalczyk? Bo stawiam na jakość, precyzyjne wykonanie, nowoczesną technologię, w systemie Salamander, nieprzeciętną izolację, mniej strat ciepła, długowieczną trwałość, piękny design, komfort, który czuć każdego dnia. Dlatego wybrałem okna Kowalczyk. Salon sprzedaży w Radomiu, ulica Wernera 12. Okna Kowalczyk, gdy stawką jest komfort.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Cenisz wygodę, komfort podróży oraz krótki czas oczekiwania? Zamów Taxi Super Express 191.91. Niskie ceny i płatność bezgotówkowa? Taxi Super Express 191.91. Okolicznościowe usługi przewozowe lub odprowadzenie Twojego auta? Polegaj na naszych doświadczonych kierowcach. Nie czekaj. Zainstaluj darmową aplikację Super Express Taxi albo zadzwoń 191.91 lub 603-309-622.
10: W najbliższą niedzielę, 10 maja o godzinie 16, Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie zaprasza na monodram Doroty Landowskiej, inspirowany książką Stryjeńska, Diabli na Dali, Angeliki Kuźniak. Stryjeńska, Let's Dance Zofia, to poruszająca opowieść o życiu Zofii Stryjeńskiej, jednej z najwybitniejszych polskich artystek dwudziestolecia międzywojennego. To opowieść o pasji, miłości, stracie i cenie wolności twórczej. Na scenie tylko ona, a w niej całe życie. W roli głównej Dorota Landowska. Scenariusz Anna Duda. Reżyseria Joanna Lewicka. Bilety w kasie muzeum i na kupbilecik.pl. Zapraszamy do Czarnolasu.
2: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: Często, kiedy mówimy o morskich plażach, to raczej myślimy o, nie wiem, plażach hiszpańskich, portugalskich, włoskich, greckich, czasami też jeszcze zupełnie nieeuropejskich. A tymczasem Brytyjczycy też mają plaże i przy okazji topią na nich samochody. Ostatnio furorę w internecie robi zdjęcie Land Rovera, który był zaparkowany na plaży. Najwidoczniej ktoś próbował wyciągnąć za jego pomocą łódkę albo skuter, ale tak się złożyło, że chociaż auto niby miało być przystosowane do jazdy na piachu czy w trudnym terenie, to nie wyjechało. Zostało tam i później zostało zabrane przez przypływ. Wygląda to dosyć humorystycznie, trzeba przyznać. Gdzieś tam się rodzi pytanie, czy nie lepszy był w tym celu kład? Nie wiem, może mniej szkoda, bo ten Land Rover kosztował prawie 500 000. Ała! Ktoś naprawdę ostro się przejechał.
1: Radio Radom 87,7.
2: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16x18.
1: Kawałek mocy.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Kawałek mocy. Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16x18.
2: Już tylko parę minut brakuje nam do godziny 10, a o 10 najświeższe wiadomości. No i wtedy też stery, mikrofon, konsoletę i całą resztę przejmuje nikt inny jak Filip Pikalski, więc zostajecie w bardzo dobrych rękach. Zostańcie z nami na 87 i 7 FM.
1: Radio Radom 87 i 7.

0: Sponsorem programu był Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki. Na program zaprosił sponsor Centrum Zoologiczne Radom Grzecznarowskiego 29 w Multivo Centrum.
1: Zbliża się 10, słuchacie Radia Radom, zaczynamy wiadomości.
2: Deszcz pomaga strażakom walczącym z pożarem Puszczy na Roztoczu. Uczelnie szykują się na maturzystów, którzy byli sześciolatkami w szkole. Polska ma bezpośrednie połączenie z San Francisco. To nowość w ofercie lotu. Agnieszka Trojnowska-Bis. Ponad 600 ton wody wylali strażacy z nieba na palącą się Puszczę Solską. To dotychczasowe podsumowanie dwóch dni walki z ogniem na Roztoczu. Śmigłowce i samoloty gaśnicze dotąd przeprowadziły około 500 zrzutów wody. Dziś akcje kontynuują. Sytuacja po nocy jest opanowana, ale na miejscu znów zaczyna wiać wiatr, co jest największym zagrożeniem. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński na porannym sztabie kryzysowym przekazał, jak to ujął, kilka optymistycznych informacji.
3: Sytuacja jak jest dość dynamiczna, ale zaczął padać deszcz. To będzie ułatwiało akcję gaśniczą. Druga, i to jest chyba najlepsza wiadomość, jeżeli chodzi o kwestię zagrożeń dla budynków mieszkalnych. Ona na dzisiaj jakiekolwiek ryzyko znacząco spadło. Ustawienie linii obrony przez strażaków okazało się skuteczne.
2: Pożar w okolicy miejscowości Kozaki i Osuchy w powiecie biłgorajskim wybuchł we wtorkowe popołudnie. Drony, które w nocy wtargnęły w przestrzeń powietrzną Łotwy, prawdopodobnie zostały wystrzelone przez Ukrainę przeciwko celom w Rosji, poinformował łotewski minister obrony, który udał się na miejsce, gdzie spadły dwa bezzałogowce. Łotewska armia zakomunikowała, że zagrożenie minęło, a Ukraina ma pełne prawo do obrony. W związku z nocnym incydentem poderwano myśliwce NATO, a na miejsce skierowano służby ratunkowe. Jak wcześniej informowaliśmy, dwa z kilku dronów rozbiły się, jeden z bezzałogowców uderzył w skład ropy naftowej w mieście Rzeczyca, 40 km od granicy z Rosją. Wyższe uczelnie przygotowują się do tegorocznej rekordowej rekrutacji. Niektóre nie wykluczają zmiany punktacji. Wszystko dlatego, że w tym roku maturę zdaje ponad 400 tysięcy osób. Prawie dwa razy więcej niż przed rokiem. Ben O'Connor.
4: Rekordowa liczba maturzystów oznacza większą konkurencję na wiodących polskich uczelniach. Maturzyści, z którymi rozmawiałem, zdają sobie z tego sprawę.
5: Trochę się tego obawiam, ale mimo wszystko wierzę, że nasza wiedza doprowadzi nas tam, gdzie chcemy być.
6: Myślę, że CKE robi troszkę trudniejsze arkusze, żeby jednak odsiać część tych maturzystów, no bo jednak liczba jest znacznie zwiększona.
4: Jak mówi prorektor do spraw dydaktyki SGGW profesor Jarosław Gołębiewski, punktacja w rekrutacji prawdopodobnie zostanie zmieniona.
7: Jeżeli będziemy mieli więcej kandydatów, to również będzie większa konkurencja.
4: Tak duża liczba maturzystów to pokłosie połączenia dwóch roczników. W 2014 roku do szkoły poszły sześciolatki.
2: Z pomysłu szybko zrezygnowano, jednak na jednym poziomie nauczania znalazło się wówczas więcej uczniów, którzzy w tym właśnie roku podchodzą do matur. Lot robi kolejny krok za ocean. Polski przewoźnik zainaugurował właśnie bezpośrednie rejsy do San Francisco. Pierwszy lot w tamtym kierunku odbył się wczoraj z warszawskiego Okęcia. Nowa transatlantycka trasa przewoźnika będzie realizowana w sezonie letnim tego roku z częstotliwością do 4 rejsów tygodniowo. San Francisco to 6 miasto po Chicago, Nowym Jorku, New Yorku, Miami i Los Angeles, dostępne w regularnej siatce połączeń narodowego przewoźnika do USA.
8: Wiadomości lokalne, Moc Miasta, Marzena Tarnowska. Zapraszam. Przed nami finał 17. edycji projektu Złota Dziesiątka, czyli Mazowiecka Szkółka Dziennikarska Radia Radom. Już dziś o godzinie 11 uczniowie z radomskich szkół podstawowych spotkają się w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, gdzie zostaną wręczone wyróżnienia najaktywniejszym uczestnikom zajęć. Spośród ponad 150 uczniów wyłoniona zostanie Złota Dziesiątka, mówi prowadzący warsztaty dziennikarz Paweł Serwatko.
9: Jestem naprawdę zachwycony i bardzo przyjemnie zaskoczony tym, jak dobrze młodzież jest przygotowana, jak dobrze jest z tymi tematami zapoznana, a też przy okazji, jak aktywni byli uczniowie. Naprawdę miałem spory problem, żeby wybrać tę złotą dziesiątkę. Nie było to łatwe zadanie, ale no takich zadań sobie życzę częściej.
8: Warsztaty prowadzone przez dziennikarzy Radia Radom pozwoliły młodzieży poznać kulisy pracy w mediach, a także zdobyć umiejętności związane z krytycznym myśleniem i rozpoznawaniem dezinformacji. Jak podkreśla wicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski, projekt ma ogromne znaczenie edukacyjne.
10: projekt dotyka bezpośrednio kwestii też świadomości, pozyskania umiejętności poruszania się po internecie, jak odróżnić fake news. To jest na czasie, już ponad 2,5 tysiąca dzieci szkół podstawowych mają tą świadomość, to mnie bardzo cieszy.
8: Projekt Złota Dziesiątka, czyli Mazowiecka Szkółka Dziennikarska, to inicjatywa, która od lat rozwija kompetencje medialne młodych ludzi i przygotowuje ich do świadomego odbioru informacji. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
0: Moc miasta.
8: Po ponad dekadzie Leandro postanowił zakończyć piłkarską karierą. Sam zainteresowany decyzję przekazał za pośrednictwem Radomiaka Radom w mediach społecznościowych.
11: Uważam, że był najpiękniejszym czasem w moim życiu i tak wam mówię, że jestem bardzo dumny, skąd tu przyjechałem, gdzie byliśmy i dzisiaj gdzie jesteśmy.
8: Powiedział wieloletni kapitan Zielonych. Leandro Rossi Pereira rozpoczął przygodę w Radomiaku od rundy wiosennej sezonu 2011-2012 trzeciej ligi. Wystąpił on łącznie w 375 meczach, zdobywając 131 bramek. Z klubem awansował z czwartej klasy rozgrywkowej do ekstraklasy. W najważniejszej lidze rozegrał 84 spotkania i strzelił 8 goli. Oficjalnym pożegnaniem Leandro z boiskiem będzie mecz przedostatniej 33. kolejki PKO BP Ekstraklasy, w którym Radomiak zmierzy się na Struga z mistrzem Polski Lechem Poznań. Spotkanie odbędzie się w sobotę 16 maja o godzinie 20:15.
0: Moc kultury.
8: Miejska Biblioteka Publiczna przedstawiła program 48. Radomskiej Wiosny Literackiej. Wydarzenie odbędzie się w dniach od 6 do 10 czerwca.
12: Wolność słowa była ograniczana przez władze PRL-u, a rynek wydawniczy zmagał się z cenzurą. Dziedzictwo tych doświadczeń będzie miało też swoje odzwierciedlenie w tegorocznym programie Wiosny Literackiej, która odbędzie się pod hasłem Bunt, Wolność, Emancypacja.
8: Mówił Przemysław Czaja, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Zaproszeni na festiwal goście przypomną, że literatura i słowo to nie tylko opowieść, ale też narzędzie zmiany, sprzeciwu i wyobraźni.
12: Na ten festiwal oczywiście składają się spotkania autorskie, ale też panele dyskusyjne, warsztaty dla najmłodszych, jak również działania performatywne i muzyczne.
8: Warto wspomnieć, że festiwalowi towarzyszyć będą 12 radomskie targi wydawnictw regionalnych, które odbędą się w dniach 6-7 czerwca na Placu Koraciego.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzy sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27.
13: Sponsorem pogody jest Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
14: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
1: Dziś w czwartek trochę chłodniej niż wczoraj, bo do 21 stopni temperatura podskoczy i będzie też mniej słońca. Poranek bardzo ładny, ale im dalej w las, tym będzie więcej chmur i mogą przyjść również deszcze, ale synoptycy zapowiadają takie mocniejsze ulewy dopiero na późny wieczór. Od około godziny 20 zacznie padać bardzo, bardzo mocno w Radomiu, więc wieczorne spacery z pupilami, z psiakami, no chyba trzeba jednak zaplanować trochę wcześniej.
14: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
13: Sponsorem pogody był Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzył sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27. Na program zaprasza sponsor Centrum Zoologiczne, oferujące karmy i akcesoria dla zwierząt. Radom Miła 17.
15: Sponsorem programu jest Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki.
1: I mamy już 8 minut po 10. Dzień dobry, Radio Radom, tu jesteś u siebie.

0: Radio Radom 87,7.
1: Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Tendach, Radom Warszawska 73, www.tendach.com.pl.
3: Sponsorem programu jest studio PS Video Merc, studio filmu i fotografii, Radomu ulica Maratońska za Dębową.
4: Gorący hit.

0: Gorący hit.
1: Sponsorem programu było studio PS Video Merch, studio filmu i fotografii. www.videomerch.pl.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73. www.tendach.com.pl.
3: Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
4: Mamy już 19 minut po 10. Dziś 7 dzień maja, czwartek, a w kalendarzu Światowy Dzień Hasła, czyli idealny moment, żeby sobie przypomnieć, które hasło do banku, które do poczty, które do platformy z serialami. Najgorsze jest to, że człowiek pół życia słyszał: nie zapisuj haseł na kartce, a dziś bez tej kartki ani rusz. Technologia miała nam ułatwić życie, no i ułatwia głównie producentom notesów.
5: Radio Radom 87,7. Reklama.
6: Zapraszamy do pierwszego centrum optycznego i kontaktologicznego okularium w Radomiu. Tu zadbasz o swój wzrok kompleksowo. Od idealnych okularów po specjalistyczny dobór soczewek kontaktowych. Przyjdź i skorzystaj z naszych promocji powitalnych, m.in. 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Centrum optyczne i kontaktologiczne okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Optyka Oxys Spółka.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej!
9: Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Sprzątanie bez kompromisów. Royal Cleaners. To sprzątanie obiektów służby zdrowia, hoteli oraz biur. Najwyższa jakość w standardzie. Royal Cleaners. Używamy sprzętu wiodących marek i wysokiej jakości ekologicznych środków czyszczących. Royal Cleaners. Szanujemy Twój czas i pieniądze. Sprawdź szczegóły na www.royalcleaners.pl lub zadzwoń 660 987 032.
13: Enea Wytwarzanie. Moc i energia. Jesteśmy z Wami, dla Was i wśród Was. Od lat wspieramy najważniejsze wydarzenia sportowe w regionie, bo wierzymy, że pozytywna energia płynie ze wspólnego działania. Enea Wytwarzanie. Energia, która łączy. Energia, która daje siłę. Energia, która jest z Wami.
14: Uwaga, łowcy okazji! Sklep

0: sklep Prima Deco w Galerii Multivo. Wpadnij już dziś i zrób zakupy w najlepszych cenach. Tysiące produktów czeka też na ciebie w naszym sklepie internetowym www.prima-deco.pl. Zapraszamy na zakupy!
1: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: Fight for this love w Radiu Radom i mamy już 10.30 na zegarach. Spojrzymy teraz w niebo.
1: Dobrej prognozy na przyszłość życzy sponsor. Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu. www.ahns.pl.
0: Chłodniej niż wczoraj, 21 kresek i to zwiastuje nam zmianę pogody radykalną, która już dziś wieczorem nastąpi, przyjdą burze nad Radom i ulewny deszcz, to do godziny 23 powinno się wydarzyć, tak zapowiadają synoptycy, a później już zdecydowane ochłodzenie. W nocy 10, a jutro maksymalnie w ciągu dnia 14 kresek, sobota też będzie dosyć chłodna, 13 stopni, temperatura słupek rtęci odbije w górę w niedzielę, wtedy znowu trochę cieplej, więcej słońca, 17 na plusie się pojawi.
1: Dobrej prognozy na przyszłość życzył sponsor. Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu. www.ahns.pl.
0: A my wracamy z mocą muzyki Genesis. Przed południem w Radiu Radom. Gramy z mocą.

0: Son Bone, bardzo przyjemne dźwięki, Mystical Magical na 87,7. Jeszcze tydzień temu człowiek planował trasę przez Chrobrego, jakby to była wyprawa gdzieś daleko nad morze. Tutaj skręcić, tam objechać, tu ominąć korek, tu wpakować się w korek, a dziś, proszę bardzo, most jest gotowy, ruch wrócił i nawet autobusy już od jutra pojadą normalnie. Byłem wczoraj tam, jechałem i powiem wam, bajka, jest pięknie. Nawet nie wiedziałem, że tak szybko da się dojechać z Michałowa do centrum. Ach, więcej o tym na mocmiasta.pl.
1: Radio Radom 87,7. Reklama.
2: Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, Ilona Jaroszek, zaprasza na wystawę Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle. W Spichlerzu z Wilkowa, na terenie Muzeum Wsi Radomskiej, zaprezentowana zostanie wyjątkowa ekspozycja ukazująca dorobek jednego z najwybitniejszych polskich poetów w niezwykłej ludowej interpretacji. Rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo na szkle. Osobiste opowieści Jana Kochanowskiego zakorzenione w kulturze ludowej. Wystawie towarzyszyć będą także warsztaty, zwiedzanie kuratorskie i strefa twórcza dla najmłodszych. Uroczysty wernisaż 8 maja o godzinie 16. Wystawa czynna będzie do 31 października. Więcej informacji na www.muzeum-radom.pl. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik. Wystawa odbywa się dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego.
3: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Kastorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
6: W teorii, bo w praktyce super okazje w Kastoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
8: Kawa, która stawia na nogi i budzi do działania? Ekspres, który podkreśla smak kawy i nigdy nie zawodzi? Kafe Serwis. Ekspresy do domu, biura lub na prezent. Niwona, Melita, Jura, Saeco, DeLonghi, Krups, Siemens i Bosch. Dobierzemy ekspres do Twoich potrzeb, a doświadczeni serwisanci pomogą rozwiązać każdy problem związany z urządzeniem. Kafe Serwis. Kawy z najlepszych, starannie wybranych plantacji. Radom Chrobrego 54 i Warszawa Dereniowa 2C. Zacznij dzień z kawą od Kafe Serwis.
9: Teraz raty 0%. Nowy punkt Cafe Service Radom Trojańska 10, lokal 3-4. Radcom przypomina, poprawna segregacja odpadów to Twój wkład w czyste środowisko. Plastik do żółtego, papier do niebieskiego, szkło do zielonego. To takie proste. Każda butelka, każda gazeta ma znaczenie. Dzięki Tobie odpady zyskują drugie życie. Segreguj z głową. Dla siebie, dla innych, dla planety. Segreguj odpady razem z Radcomem. Żyj w czystym Radomiu.
1: Radio Radom realizuje 17. edycję Mazowieckiej Szkółki Dziennikarskiej Złota Dziesiątka. Wyjątkowe warsztaty dla uczniów starszych klas szkół podstawowych prowadzone przez dziennikarzy Radia Radom. Zobacz relacje na portalach radioradom.pl i mocmiasta.pl. Razem możemy przeciwdziałać dezinformacji wśród młodzieży. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
10: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
11: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
12: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
11: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
12: Debutir Forte – żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
13: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: Radio Radom 87,7.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16/18.
2: Kawałek mocy.

0: Purple Disco Machine in the Dark w Radiu Radom na 87.7. Tak gramy z mocą muzyki. 7 minut brakuje do 11.
1: Kawałek mocy. Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16x18.
0: A po 11 kolejna okazja, żeby w Radiu Radom wygrać. Tym razem mam dla Was zestaw kawę, herbatę i słodki upominek w konkursie Radiowa Zagrywka. Tam będzie zagadka, wy odpowiadacie, odbijacie piłeczkę i cieszycie się zwycięstwem. Po 11 zapraszam, 4 6 26 600, ten numer się przyda.

0: Sponsorem programu był Noe Park w Skarżysku Kamiennej. Wielotematyczny park edukacji i rozrywki. Na program zaprosił sponsor Centrum Zoologiczne Radom Grzecznarowskiego 29 w Multivo Centrum.
1: W całym kraju 11 pojawiła się na zegarach. Zaczynamy wiadomości Radia Radom.
2: Gaszenie pożaru Puszczy Solskiej trwa, strażakom pomaga deszcz. To ukraińskie drony wleciały na Łotwę, szkoły odwołały lekcje. Kierowcy autobusów będą ścigać się w Warszawie i zrobią to legalnie, na ocenę. Agnieszka Trojanowska-Bis. Deszcz pomaga strażakom walczącym od 2 dni z pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Sytuacja powoli się stabilizuje, ale straż pożarna ma jeszcze dużo pracy. Piloci zrzucają wodę na miejscach, gdzie jeszcze tli się ogień, mówi jeden z pilotów, pan Dawid.
3: Wszystkie śmigłowce, które stacjonują w całej Polsce, zostały przebazowane tutaj do Józefowa. No, pracuję tym śmigłowcem przez około 2 godziny. Tym nawet 3 wczoraj pracowałem z racji tej sytuacji, że mamy paliwo na miejscu. Wodę mamy stosunkowo blisko, jako śmigłowiec jesteśmy w stanie to wodę pobierać z każdego zbiornika, zestawu, z rzeczki. W trakcie godziny jesteśmy w stanie wykonać 50 zrzutów. Jestem byłym wojskowym, więc tak naprawdę misja jest za każdym razem ważna, ale bezpieczeństwo przede wszystkim.
2: Na miejscu są m.in. 2 policyjne Black Hawki i kilka samolotów i śmigłowców z lasów państwowych. A po południu spadnie jeszcze więcej wody. Od 14 dziś w Polsce burze w 5 województwach południowo-wschodniej Polski. Alerty wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 2 drony, które dziś rano rozbiły się na Łotwie, prawdopodobnie należały do Ukrainy, uważał łotewski minister obrony. Bezzałogowce wleciały nad Łotwę z terytorium Rosji. Według miejscowych mediów jeden z nich uderzył w skład ropy naftowej w mieście Rzeczyca, niedaleko granicy z Rosją, o czym Cezary Jaszczyk.
4: Łotewski minister obrony uważa, że Ukraina wystrzeliła drony przeciwko celom w samej Rosji. Z niewyjaśnionych do tej pory przyczyn maszyny zmieniły kurs. Ze względu na możliwe zagrożenie w miastach położonych przy granicy z Rosją odwołano zajęcia w szkołach. Zapadła też decyzja o poderwaniu myśliwców wielonarodowej misji NATO. Służby rozesłały do mieszkańców alertę o niebezpieczeństwie w przestrzeni powietrznej i zaapelowały o pozostanie w domach.
2: To już kolejny raz w ostatnich miesiącach, kiedy mieszkańcy Łotwy dostają takie ostrzeżenia. A o podobnych incydentach z udziałem ukraińskich dronów w ostatnim czasie informowały też władze Finlandii i Estonii. Po kontroli szpitala, w którym bez kolejki leczony był syn senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca, placówka w Aleksandrowie Kujawskim musi zapłacić 134 tysiące złotych. Karę nałożył Narodowy Fundusz Zdrowia. Zakończona właśnie kontrola potwierdza, że obecni na dyżurze lekarze, chirurg i anestezjolog zajęli się synem senatora, mając w tym czasie pod opieką blisko 30 pacjentów, potwierdza rzecznik kujawsko-pomorskiego NFZ-u Barbara Nawrocka.
5: Kontrola ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej całodobowej opieki lekarskiej w oddziale chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii w dniu 15 marca bieżącego roku.
2: Wyniki wewnętrznej kontroli przeprowadzonej przez dyrekcję szpitala w Aleksandrowie Kujawskim mają być znane w przyszłym tygodniu. Najlepsi kierowcy autobusów z Warszawy i stołecznej aglomeracji wystartują w Mistrzostwach Kierowców Warszawskiego Transportu Publicznego. Wydarzenie odbędzie się już jutro po raz 5, ale pierwszy raz kierowcy będą ścigać się na autodromie Bemowo. Każdy uczestnik przejdzie 6 prób, w tym na przykład jazdę precyzyjną, omijanie przeszkody, awaryjne hamowanie czy ćwiczenie z płynności jazdy i bezpiecznych poślizgów. Rywalizację mistrzów kierownicy będzie można śledzić na żywo w mediach społecznościowych Warszawskiego Transportu Publicznego.
6: Wiadomości lokalne, Moc Miasta, Marzena Tarnowska. Zapraszam. Hala widowiskowo-sportowa przy Radomskim Centrum Sportu zyskała sponsora tytularnego. Obiekt przy ulicy Struga oficjalnie nosi nową nazwę Enea RCS. Mówi Michał Kopyś, wiceprezes Enei Wytwarzanie.
7: Cieszymy się, że zarząd hali zdecydował się na naszą współpracę. Mamy nadzieję, że ta współpraca będzie owocować wieloma imprezami, które będą ważne dla Radomia, ciekawe dla Radomian i okolicznych mieszkańców.
6: Umowa między stronami ma obowiązywać przez najbliższe 3 lata z możliwością przedłużenia o kolejne 2, mówi prezydent Radomia Radosław Witkowski.
8: Myślę, że potrafiliśmy pokazać, jaki potencjał tkwi w tych naszych obiektach sportowo-widowiskowych i jak wielkie rzeczy jeszcze przed nami.
6: Karol Michalec, prezes MOSiR, podkreśla, że kwota pozyskana w ramach współpracy jest jedną z największych w przypadku tego typu obiektów w Polsce. Konkretne liczby nie zostały jednak ujawnione.
9: Moc regionu.
6: Budynek Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Białobrzegach przechodzi remont. W ramach inwestycji prowadzona jest termomodernizacja kompleksu techniczno-garażowego, mówi starosta powiatu białobrzeskiego Sylwester Korgul.
9: To jest budynek, który służył pracownikom do wykonywania drobnych remontów, budynek, który służył jako taka baza wypadowa do napraw, do sezonu zimowego, letniego. Dzięki temu, że będziemy mieli w tej chwili ogrzewanie ekologiczne w postaci pompy ciepła, w postaci fotowoltaiki, będzie można pracować w tym budynku przez cały rok.
6: Dodatkowo budynki zyskają nowe elewacje, a także wymienione zostaną okna, drzwi i pokrycia dachowe. Powiat białobrzeski otrzymał na ten cel ponad 1 700 000 złotych z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza.
10: Z pewnością potrzebna inwestycja, bo w zarządzie dróg powiatowych powiatu białobrzeskiego jest ponad 250 km dróg. Utrzymanie tych dróg wymaga też dużo sprzętu, staranności, dlatego też te pomieszczenia garażowe, które w konsekwencji są termomodernizowane, również z pewnością będą spełniały swoją rolę, jeżeli chodzi o właśnie wsparcie służb powiatowego zarządu dróg.
6: Mówił wicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski. Inwestycja ma zostać zakończona do końca maja bieżącego roku.
0: Moc kultury.
6: Już dziś rozpoczyna się 33. ogólnopolski turniej śpiewających poezją. Organizatorem wydarzenia jest Łaźnia Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria. Tym razem wydarzenie odbędzie się pod hasłem Zaczęło się w Radomiu, wyrwaliśmy murom zęby krat, które nawiązuje do tegorocznych obchodów 50. rocznicy Radomskiego Czerwca 76, mówi dyrektor Łaźni Beata Drozdowska.
11: Mogłabym powiedzieć, że cała nasza impreza dedykowana jest właśnie temu wydarzeniu, które miało miejsce 50 lat temu, choć nie tylko, ponieważ parę wydarzeń było w Radomiu, co uprawnia nas do tego stwierdzenia, że zaczęło się w Radomiu.
6: Jak dodała Beata Drozdowska, na uczestników będą czekać m.in. spotkania, rozmowy oraz koncerty, które będą miały miejsce w budynkach historycznie nawiązujących do wydarzeń z czerwca 76 roku, m.in. budynku Lasów Państwowych, strefie Łucznik czy auli Uniwersytetu Radomskiego.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzy sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27.
12: Sponsorem pogody jest Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
13: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
1: Słońce już schowało się za chmurami i dziś w Radomiu raczej już więcej promieni tak mocno prażących nie doświadczymy. Będzie ciepło, bo 22 stopnie teraz i to już jest tyle, ile z nami przez długi czas zostanie, zacznie się ochładzać po południu, wtedy też przyjdą deszcze i to mogą pojawić się takie intensywniejsze opady, zwłaszcza późnym wieczorem. I to sygnał, że noc będzie też już chłodniejsza i zmiana pogody przed nami. Ciśnienie spada i możemy to odczuć w samopoczuciu. Teraz tylko 1008 hektopaskali.
13: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
12: Sponsorem pogody był Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzył sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27. Na program zaprasza sponsor Centrum Zoologiczne, oferujące karmy i akcesoria dla zwierząt. Radom Miła 17.
14: Sponsorem programu jest Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki.
1: 8 po 11, raz jeszcze cześć, dzień dobry, tu Radio Radom, tu jesteś u siebie.

0: Radio Radom 87,7.
1: Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73, www.tendach.com.pl.
3: Sponsorem programu jest studio PS Video Merc, studio filmu i fotografii, Radom, ulica Maratońska, Zadębową.
4: Gorący hit.

0: Piękne dźwięki w Radiu Radom. Mamy 18,5 minuty po 11. Za moment piękna wygrana, mam nadzieję. W radiowej zagrywce ktoś z was sięgnie po zwycięstwo. Dziś zestaw kawa, herbata, słodki upominek. 4626600. Linia jest otwarta. Za moment zaczynamy.
1: Gorący hit. Sponsorem programu było studio PS Video Merch. Studio filmu i fotografii. www.videomerch.pl. Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73, www.tendach.com.pl. Na program zaprasza sponsor, Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
2: Konkurs. Sponsorem nagrody w konkursie jest sklep Mandaryn, Radom, ulica Chrobrego 1, Galeria Słoneczna.
0: Rozpoczynamy radiową zagrywkę. 4626600. Ten numer przyda się, żeby teraz zadzwonić do mnie, do Radia Radom i spróbować odbić piłeczkę. Mam zagadkę związaną z kimś znanym, sławnym, który urodził się właśnie 7 maja. Dziś obchodziłby swoje urodziny, ale urodził się bardzo dawno temu, więc cofamy się do roku 1867. Właśnie wtedy przyszedł na świat. Już więcej nie podpowiadam. Piłeczka jest po waszej stronie. 4626600. Dzwońcie śmiało, odbijcie piłeczkę i cieszcie się wygraną. Kawa, herbata, słodki upominek czekają. 4626600. Ja czekam na wasze połączenia.
3: Reklama.
4: Zapraszamy do pierwszego centrum optycznego i kontaktologicznego okularium w Radomiu. Tu zadbasz o swój wzrok kompleksowo. Od idealnych okularów po specjalistyczny dobór soczewek kontaktowych. Przyjdź i skorzystaj z naszych promocji powitalnych, m.in. 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Centrum optyczne i kontaktologiczne okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys Spół.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu zatrudni osobę do pracy na stanowisku ochroniarz mienia. Wymagania: gotowość do pracy w systemie zmianowym, obsługa komputera, sprawność fizyczna. MPK oferuje stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. CV osoby zainteresowanej należy złożyć w dziale spraw osobowych i wynagrodzeń MPK w Radomiu spółka z o.o. przy ulicy Wjazdowej 4 lub przesłać elektronicznie na adres praca@mpk.radom.pl do dnia 10 maja.
3: Reklama. Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom. Radio
2: Radom. Konkurs.
0: Dziś w konkursie w radiowej zagrywce powalczy Paweł. Dzień dobry, Pawle.
9: Dzień dobry.
0: Jak u ciebie czwartek się rozpoczął?
9: No, dzisiaj taki przyjemny dzień był rano, ale troszkę się chmurzy, więc zobaczymy, jak będzie dalej, ale fajnie jest, spokojnie.
0: A pracujesz? Masz wolne?
9: Akurat właśnie nie pracuję. Jadę samochodem, co prawda, ale już się zatrzymuję właśnie i mogę porozmawiać.
0: No to pięknie. W takim razie ja ci życzę wygranej. Zagadka związana z kimś znanym, który urodził się w 1867 roku, dokładnie 7 maja. Jeden z najwybitniejszych, najważniejszych pisarzy w dziejach literatury polskiej 13 listopada 1924 roku otrzymał Nagrodę Nobla. Kto to taki?
9: I ktoś się urodził w Radomiu?
0: Nie, urodził się w Kobielach Wielkich.
9: I dostał Nagrodę Nobla. W którym roku dostał Nagrodę Nobla?
0: W 1924.
9: To chyba Władysław Reing.
0: Oczywiście, że tak. Gratulacje. Oklaski dla ciebie, Pawle.
9: Dziękuję.
0: Władysław Reymont. Właśnie dziś obchodzimy rocznicę jego narodzin 7 maja. Pawle, gratulacje. Zestaw kawa, herbata, słodki opominek już są w twoich rękach. Teraz pozdrawiaj, kogo chcesz pozdrowić w Radiu Radom.
9: Pozdrawiam moją rodzinkę, Justynę, no i wszystkich słuchaczy.
0: Pięknie, przyłączam się do twoich pozdrowień.
2: Sponsorem nagrody w konkursie jest sklep Mandaryn. Radom, ulica Chrobrego 1, Galeria Słoneczna.
3: Radio Radom 87,7.

0: śmigu.
1: Dobrej prognozy na przyszłość życzy sponsor Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu www.ahns.pl.
2: I mamy chmury nad miastem i te chmury zostaną z nami przez nie tylko czwartek, ale przez następne dni, bo pogoda radykalnie się zmieni, temperatura spadnie do 14 stopni, do 13 w sobotę i wtedy też będzie tak bardziej szaro. W niedzielę więcej słońca i znowu temperatura zacznie podskakiwać do 17 stopni, ale w przyszłym tygodniu znowu też załamanie do 11 i ten maj taki się nam tutaj nie zdążył rozkręcić dobrze ze słonecznymi i wysokimi wartościami, a już proszę bardzo, robi się taka wiosna, a nie lato. O.
1: Dobrej prognozy na przyszłość życzył sponsor Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu www.ahns.pl.
2: Ale niech popada, przynajmniej rośliny dostaną trochę życia. Dwie minuty po wpół do 12:00 wracamy z mocą muzyki, teraz NA, gramy.
3: Zobacz.

0: Radio Radom 87,7.
1: Giełda pracy.
2: Spółka miejska Radkom zatrudni operatora sprzętu i maszyn. Wymagane uprawnienia UDT do obsługi wózków jezdniowych specjalizowanych kategorii 1 WJO oraz prawo jazdy kategorii C. Spółka zatrudni również mechaników maszyn i urządzeń. Zainteresowani proszeni są o kontakt pod numerem 48 380 2011, 48 380 2011, a szczegóły na stronie spółki pod adresem www.radkom.com.pl w zakładce oferty pracy. Firma zatrudni osobę na stanowisko kierowca ratownik. Zakres obowiązków, m.in. uczestnictwo w działaniach ratowniczo-gaśniczych wraz z udzielaniem pierwszej pomocy, wykonywanie czynności obsługi codziennej, bieżących napraw samochodów i sprzętu pożarniczego, udział w zabezpieczaniu prac pożarowo-niebezpiecznych i prób wyrobów gotowych. Wymagane wykształcenie co najmniej średnie techniczne, uregulowany stosunek do służby wojskowej, szkolenie podstawowe strażaków, ratowników, ochotniczych straży pożarnych oraz posiadanie kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, prawo jazdy B plus C, posiadanie zezwolenia na prowadzenie pojazdu uprzywilejowanego. Rodzaj umowy to umowa o pracę, miejsce pracy pionki. Więcej informacji na stronie www.mesco.com.pl w zakładce kariera oferty pracy bądź telefonicznie pod numerem 41 25 36 854 41 25 36 854. Firma z Radomia zatrudni szwaczki. Wymagane doświadczenie. Ta sama firma zatrudni również operatora maszyn. Na obydwu stanowiskach oferowane bardzo dobre warunki zatrudnienia. Więcej informacji pod numerem telefonu 48 365 57 26. 48 365 57 26.
1: Giełda pracy.
0: Radio Radom 87,7. Reklama.
3: Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej Ilona Jaroszek zaprasza na wystawę Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle. W Spichlerzu z Wilkowa na terenie Muzeum Wsi Radomskiej zaprezentowana zostanie wyjątkowa ekspozycja ukazująca dorobek jednego z najwybitniejszych polskich poetów w niezwykłej ludowej interpretacji. Rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo na szkle. Osobiste opowieści Jana Kochanowskiego zakorzenione w kulturze ludowej. Wystawie towarzyszyć będą także warsztaty, zwiedzanie kuratorskie i strefa twórcza dla najmłodszych. Uroczysty wernisaż 8 maja o godzinie 16. Wystawa czynna będzie do 31 października. Więcej informacji na www.muzeum-radom.pl. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik. Wystawa odbywa się dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego.
4: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: Cenisz wygodę, komfort podróży oraz krótki czas oczekiwania? Zamów Taxi Super Express 191.91. Niskie ceny i płatność bezgotówkowa? Taxi Super Express 191.91. Okolicznościowe usługi przewozowe lub odprowadzenie Twojego auta? Polegaj na naszych doświadczonych kierowcach. Nie czekaj. Zainstaluj darmową aplikację Super Express Taxi albo zadzwoń 191.91 lub 603-309-622.
6: W najbliższą niedzielę, 10 maja o godzinie 16, Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie zaprasza na monodram Doroty Landowskiej, inspirowany książką Stryjeńska, Diabli na Dali, Angeliki Kuźniak. Stryjeńska, Let's Dance Zofia, to poruszająca opowieść o życiu Zofii Stryjeńskiej, jednej z najwybitniejszych polskich artystek dwudziestolecia międzywojennego. To opowieść o pasji, miłości, stracie i cenie wolności twórczej. Na scenie tylko ona, a w niej całe życie. W roli głównej Dorota Landowska. Scenariusz Anna Duda. Reżyseria Joanna Lewicka. Bilety w kasie muzeum i na kupbilecik.pl. Zapraszamy do Czarnolasu. Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom. Radio Radom.

0: Radio Radom 87 i 7.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16 przez 18.
0: Kawałek mocy.

0: Eminem i Rihanna. Tak właśnie brzmi moc muzyki Radia Radom na 87.7.
1: Kawałek mocy. Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16/18.
0: A w Radomiu powstaje i powstaje i jeszcze raz powstaje park z 8 stawami. Miał być gotowy, no już dawno temu. Teraz nowy termin się pojawił, czytam o tym na radomskich portalach. Koniec czerwca, to jest już ponoć ostateczny. Lista do rzeczy do zrobienia nadal wygląda trochę jak plan remontu domu tydzień przed świętami, czyli że trochę jeszcze rzeczy jest do ogarnięcia na ostatnią chwilę. Czytamy, że dokładnie chodzi o pomosty, wiaty, ścieżki, plac zabaw, rośliny. No ale trzeba przyznać, że jak to skończą, to może być naprawdę jedno z fajniejszych miejsc w tej części miasta. 8 stawów testuje naszą cierpliwość. Przypominam, to wszystko powstaje na Wacynie.
1: Radio Radom 87.7.
0: 7 minut i będzie południe.
2: Oh boy.

Radio Radom 87,7.

0: Sponsorem programu był Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki. Na program zaprosił sponsor Centrum Zoologiczne Radom Grzecznarowskiego 29 w Multivo Centrum.
1: Równo południe, słuchacie Radia Radom, przed nami wiadomości.
2: Cały obszar pożaru lasów na Lubelszczyźnie już pod kontrolą. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Premier Donald Tusk u papieża przywiózł Leonowi XIV nietypowy prezent. Miriam Lipińska. Cały obszar pożaru w lasach na lubelskim Roztoczu jest pod kontrolą, ale ogień jest jeszcze w wielu miejscach. W akcji gaszenia pożarów bierze udział ponad 400 strażaków, w tym ochotnicy. Pan Wojciech, pan Sławomir i pani Aleksandra, którzy właśnie zeszli z akcji.
3: Straszne zmęczenie, no i może taka, nie wiem, niemoc.
4: Co to znaczy niemoc? No właśnie, to jest ważne słowo, bardzo mocne.
3: No bo to był naprawdę, ja jeszcze w życiu nie widziałem takiego żywiołu, jaki to był. Co trzeba robić, to się robiło.
5: Jeżeli się gasi i musimy uciekać kilkanaście razy z frontu pożaru, no to chyba to już daje do myślenia. Staramy się to robić jak najlepiej.
6: Tutaj większość od nas gasiła te najbardziej zagrożone miejsca.
4: Był strach?
6: Bardzo był strach. Ja może nie byłam aż w takim centrum zagrożenia, bo ja byłam przy tankowaniu wody, ale moi chłopcy byli w bardzo niebezpiecznym miejscu.
4: Nawet zdarzało się, że trzeba było uciekać.
6: Tak, trzeba było uciekać. No straszny strach. Strach jest cały czas, jak jeździmy do akcji.
2: Dobra informacja jest taka, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Karol Nawrocki zdecydował właśnie o skierowaniu wniosku w tej sprawie do Senatu. Premier Donald Tusk już po audiencji u papieża Leona XIV, jak mówił podczas spotkania, potwierdził zaproszenie papieża do Polski. Dodał, że według Watykanu do wizyty mogłoby dojść dopiero po wyborach, najpewniej w 2028 roku.
7: Słowa i działania Ojca Świętego mogą przywracać taki ład moralny też w życiu publicznym. One naprawdę mają wielkie znaczenie dla kogoś takiego jak ja. Ojciec Święty podziela bardzo podobne wartości.
2: Podczas spotkania premier podarował papieżowi torę w języku kaszubskim, a po południu Donald Tusk spotka się z premier Włoch Giorgio Meloni. Jest wniosek prokuratora generalnego do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi. To w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego dwóch przestępstw skarbowych. Obajtek miał m.in. zaniżyć o ponad 3 miliony złotych wysokość dochodu w deklaracjach podatkowych za 2020 rok. To już trzeci wniosek o uchylenie immunitetu byłemu prezesowi Orlenu. Dla szpitali, które są pod kreską, a od 1 lipca muszą wypłacić medykom podwyżki, Ministerstwo Zdrowia ma lekarstwo, zmianę umów z podwykonawcami. Wiele mniejszych szpitali stoi pod finansową ścianą. Muszą znaleźć ekstra pieniądze dla medyków, ponieważ wiedzą, że to, co dostaną z NFZ-u, nie wystarczy, mówi prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego Marta Nowacka.
8: Obawiamy się tego, że otrzymamy jeszcze bardziej okrojone środki niż w zeszłym roku.
2: Szpitale, głównie powiatowe, które są w najtrudniejszej sytuacji, mają dostać pożyczkę, ale do tej pory nie wypracowano jeszcze mechanizmu pożyczkowego. W zeszłym miesiącu wzrosło zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi. Liczba zapytań o nie wzrosła w porównaniu rok do roku o 30%, podało Biuro Informacji Kredytowej, a średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego to blisko 500 000 zł, czyli o 9% więcej niż rok temu.
9: Wiadomości lokalne, Moc Miasta, Marzena Tarnowska. Zapraszam. Jarosław Rabenda oficjalnie został nowym dyrektorem Teatru Powszechnego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Przypomnijmy, w wyniku konkursu Jarosław Rabenda otrzymał od komisji konkursowej 5 głosów i to on został zarekomendowany prezydentowi Radosławowi Witkowskiemu, który postanowił podpisać umowę z nowym dyrektorem teatru. Włodarz miasta mówi o oczekiwaniach wobec Jarosława Rabendy.
10: Po pierwsze, oczekuję stabilizacji, jeśli chodzi o sytuację teatru, o zespół, z którym pan dyrektor będzie zarządzał. Po drugie, bardzo liczę na kolejne dobre, nowe, nowatorskie i takie rozwojowe pomysły, jeśli chodzi o festiwal gombrowiczowski. Po trzecie, to chyba najłatwiejsze. W dalszym ciągu rozkochiwać Radomian w naszym teatrze, czyli budować jak najliczniejszą publikę.
9: Jak zaznacza nowy dyrektor Radomskiego Teatru, repertuar będzie różnorodny.
11: Repertuar bardzo różnorodny, od antycznej tragedii po współczesną brytyjską farsę, od teatru lekturowego, klasyki lekturowej, po musical, od teatru, który będzie reagował na bieżące wydarzenia, który będzie opowiadał o kondycji człowieka XXI wieku, po bajki dla dzieci.
9: Dyrektor rozpocznie kadencję 1 września wraz z początkiem nowego sezonu artystycznego. Dodajmy, że Jarosław Rabenda pełnił obowiązki dyrektora Radomskiego Teatru od 1 września ubiegłego roku.
0: Radio Radom.
9: Radom będzie miał swoich mistrzów kierownicy. Już 9 maja na torze w Jastrzębiu odbędą się pierwsze w historii miasta mistrzostwa kierowców autobusów komunikacji miejskiej. W rywalizacji o Puchar Prezydenta Radomia zmierzy się 30 kierowców. Zawodnicy sprawdzą swoje umiejętności w 5 konkurencjach, mówi dyrektor zarządzający MPK w Radomiu Piotr Szprendałowicz.
12: Chcemy pokazać mieszkańcom Radomia, sympatykom komunikacji miejskiej, naszym pasażerom sprawność naszych kierowców w rozumieniu wykonywania, pokonywania konkurencji w rywalizacji z zapewne również sprawnymi kierowcami ITS Michalczewski.
9: Wydarzenie organizuje Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji wspólnie z radomskimi przewoźnikami. Jak zaznaczają, inicjatywa ma także podkreślić znaczenie zawodu kierowcy, mówi Aleksandra Michalczewska, prezes zarządu ITS Michalczewski.
13: Inicjatywa zrodziła się z takiej idei, aby pokazać, jak ważna praca jest zawodowego kierowcy, jak możemy ich wesprzeć w codziennej pracy. Stawiamy na bezpieczeństwo, dlatego też warto taką inicjatywę zorganizować. Konkurencje będą się odbywać na torze autobusami komunikacji miejskiej, dokładnie tymi, którymi pracują na co dzień zarówno mężczyźni, jak i kobiety.
9: Organizatorzy przygotowali również atrakcje dla mieszkańców. W wydarzeniu towarzyszyć będzie piknik rodzinny. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 9, a piknik rozpocznie się o 13. Więcej informacji na portalu internetowym mocmiasta.pl.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzy sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27.
14: Sponsorem pogody jest Jazienicki, dostawca traktorków koszących Oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
0: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
1: Sporo chmur na radomskim niebie i z tych chmur popada. Wszystko na to wskazuje i tak zapowiadają synoptycy, że wieczór będzie obfitował w dużą ilość wody, która sączyć się będzie z nieba. I tak będzie też jutro rano, jutro przed południem w Radomiu przyda się na pewno parasol. Dziś jeszcze ciepło, 22 stopnie, ale już od jutra zdecydowane ochłodzenie, tylko 14 powyżej zera.
0: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
14: Sponsorem pogody był Jazienicki, dostawca traktorków koszących Oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzył sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27. Na program zaprasza sponsor Centrum Zoologiczne, oferujące karmy i akcesoria dla zwierząt. Radom Miła 17. Sponsorem programu jest Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki.
1: A teraz 8 minut po południu poruszamy się jak Jagger, Maroon 5, Christina Aguilera. Gramy z mocą. Cześć raz jeszcze.

0: Edyta Bartosiewicz w Radiu Radom. Mieliśmy kilka ciepłych dni, no i niestety klasyka sezonu wróciła szybciej niż komary. Nad zalewem w Jastrzębiu ktoś uznał, że najlepszą formą relaksu będzie wyrywanie ławek, niszczenie kwiatów, rozwalanie wszystkiego, co było zrobione dla ludzi. Oglądam zdjęcia z przerażeniem. No i zawsze mnie zastanawia ten moment w życiu człowieka, kiedy wpada na ten pomysł, żeby na przykład rozebrać chodnik dla rozrywki i porozrzucać płyty chodnikowe wokoło. Dobra wiadomość jest taka, że działał tam na miejscu monitoring i to w takiej dobrej jakości, więc teraz jest duża szansa na odnalezienie sprawców.
1: Radio Radom 87,7.
0: 20 minut temu minęła 12.
1: Reklama.
2: Remont? Nie musisz przepłacać.
3: Oh yeah!
2: Zapraszamy do nowego outletu płytek ceramicznych. Markowe płytki w niskich cenach. Outlet Płytek. Radom, ulica Gdyńska 35.
4: Gdyńska 35.
5: Zapraszamy do pierwszego centrum optycznego i kontaktologicznego okularium w Radomiu. Tu zadbasz o swój wzrok kompleksowo. Od idealnych okularów po specjalistyczny dobór soczewek kontaktowych. Przyjdź i skorzystaj z naszych promocji powitalnych, m.in. 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Centrum optyczne i kontaktologiczne okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys Spółka.
6: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Enea Wytwarzanie. Moc i energia. Jesteśmy z Wami, dla Was i wśród Was. Od lat wspieramy najważniejsze wydarzenia sportowe w regionie, bo wierzymy, że pozytywna energia płynie ze wspólnego działania. Enea Wytwarzanie. Energia, która łączy. Energia, która daje siłę. Energia, która jest z Wami.
12: Chcesz, żeby Twoja firma się wyróżniała i została zapamiętana? Podaruj swoim klientom wyjątkowy upominek. Wypalaną w Radomiu wyśmienitą kawę Nuno z Twoją personalizowaną etykietą. Twoje logo, Twoje przesłanie i niezapomniany smak mistrzowskiej kawy Nuno. Dzięki naszej kawie Twoja marka będzie kojarzyć się z codzienną przyjemnością, a klienci będą wracać po więcej. Palarnia kawy Nuno. Radom, ulica Inwestycyjna 2.
13: Telefon 48 307 08 98.
12: www.nuno.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów, Pilos, tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Planujesz konferencję, szkolenie lub spotkanie biznesowe? Restauracja i hotel Karo w Mleczkowie to idealne miejsce na profesjonalne wydarzenia. Nowoczesne sale konferencyjne, wyposażone w video wall 6x4 metry, doskonałe nagłośnienie i szybki internet zapewnią najwyższy komfort pracy.
3: Nasza konferencja w hotelu Karo była perfekcyjna. Świetna organizacja, nowoczesne wyposażenie i doskonałe zaplecze gastronomiczne.
17: Oferujemy pełną obsługę cateringową, komfortowe noclegi oraz bezpłatny, monitorowany parking. Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 608 058 459. Hotel Karo. Twój partner w biznesie.
18: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
19: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
20: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
19: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
20: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
21: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: Dobrej prognozy na przyszłość życzy sponsor. Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu. www.ahns.pl.
1: 21 stopni i chmury nad miastem, może padać po południu i wieczorem mocniej, a teraz też mogą wystąpić opady, więc na pewno parasol przyda się dziś w Radomiu i w całym regionie. Ciśnienie niskie, 1008 hektopaskali, ale zaczyna powoli rosnąć.
0: Dobrej prognozy na przyszłość życzył sponsor. Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu. www.ahns.pl.
1: A my wracamy z mocą muzyki. Jest 12.30.

0: Lost Frequencies w Radiu Radom na 87,7. Tak właśnie gramy z mocą muzyki. Ja czytam o tym i przeglądam zdjęcia, jak działają strażacy z Radomia, z Białobrzegów i Szydłowca, którzy pojechali kilkaset kilometrów walczyć z pożarem lasów pod Biłgorajem. Ogromna akcja z samolotami, śmigłowcami, setkami ludzi w terenie. No, dobrze czasem sobie przypomnieć, że są jeszcze zawody, gdzie nie ma kalkulacji, tylko gdy jest potrzeba, to jadą, ryzykują i pomagają.
1: Radio Radom 87,7. Reklama.
2: Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej Ilona Jaroszek zaprasza na wystawę Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle. W Spichlerzu z Wilkowa na terenie Muzeum Wsi Radomskiej zaprezentowana zostanie wyjątkowa ekspozycja ukazująca dorobek jednego z najwybitniejszych polskich poetów w niezwykłej ludowej interpretacji. Rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo na szkle. Osobiste opowieści Jana Kochanowskiego zakorzenione w kulturze ludowej. Wystawie towarzyszyć będą także warsztaty, zwiedzanie kuratorskie i strefa twórcza dla najmłodszych. Uroczysty wernisaż 8 maja o godzinie 16. Wystawa czynna będzie do 31 października. Więcej informacji na www.muzeum-radom.pl. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik. Wystawa odbywa się dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
1: Radio Radom realizuje 17. edycję Mazowieckiej Szkółki Dziennikarskiej Złota Dziesiątka. Wyjątkowe warsztaty dla uczniów starszych klas szkół podstawowych prowadzone przez dziennikarzy Radia Radom. Zobacz relacje na portalach radioradom.pl i mocmiasta.pl. Razem możemy przeciwdziałać dezinformacji wśród młodzieży. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
5: Radcom. Kompleksowa gospodarka odpadami w regionie radomskim. Odbieramy i unieszkodliwiamy odpady komunalne. Wynajmujemy pojemniki, odbieramy odpady medyczne, prowadzimy sprzedaż surowców wtórnych z odzysku. Radcom. Nowoczesne rozwiązania dla środowiska. Więcej informacji www.radcom.pl.
6: Kawa, która stawia na nogi i budzi do działania? Ekspres, który podkreśla smak kawy i nigdy nie zawodzi? Cafe Service. Ekspresy do domu, biura lub na prezent. Niwona, Melita, Jura, Saeco, DeLonghi, Krups, Siemens i Bosch. Dobierzemy ekspres do Twoich potrzeb, a doświadczeni serwisanci pomogą rozwiązać każdy problem związany z urządzeniem. Cafe Service. Kawy z najlepszych, starannie wybranych plantacji. Radom Chrobrego 54 i Warszawa Dereniowa 2C. Zacznij dzień z kawą od Cafe Service.
5: Teraz raty 0%. Nowy punkt Cafe Service Radom Trojańska 10, lokal 3-4.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Sprzątanie bez kompromisów. Royal Cleaners. To sprzątanie obiektów służby zdrowia, hoteli oraz biur. Najwyższa jakość w standardzie. Royal Cleaners. Używamy sprzętu wiodących marek i wysokiej jakości ekologicznych środków czyszczących. Royal Cleaners. Szanujemy Twój czas i pieniądze. Sprawdź szczegóły na www.royalcleaners.pl lub zadzwoń 660 987 032.
1: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom. Moc kultury.
10: Informator kulturalny Radia Radom Bartłomiej Stryjski zapraszam w czwartek 7 maja. O godzinie 17 w Bibliotece Pedagogicznej przy ulicy Kościuszki otwarcie wystawy Piękno w obrazach, której autorem jest Krystyna Kołtunowicz. Jej koncept prac opiera się na idei zatrzymania czasu i zachowania ulotnego piękna natury. O tej samej porze w gmachu Lasów Państwowych przy ulicy 25 czerwca wydarzenie towarzyszące 33. edycji ogólnopolskiego turnieju śpiewających poezję, organizowanego przez Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galerię Łaźnia. O tym, kto będzie gościem spotkania, mówi dyrektor Łaźni Beata Drozdowska.
11: Spotkamy się z Marcinem Kępą, znanym radomskim animatorem kultury, który okazuje się jest specjalistą w zakresie poezji Jacka Kaczmarskiego, który pisał pracę magisterską o twórczości Jacka Kaczmarskiego i wraz z naszym Marcinem Łaźnianym, Marcinem Ruskiem, panowie o tej poezji będą sobie rozmawiać.
10: O godzinie 18 na scenie kameralnej Teatru Powszechnego spektakl Next X, sztuka Juliusza Machulskiego w reżyserii Jarosława Rabendy. Opowiada o rodzinie z wyższej klasy średniej. Marysia przyprowadza kolejnych narzeczonych do domu, jednak w oczach jej ojca Karola żaden z nich do niej nie pasuje. Wówczas córka wpada na pewien pomysł, który może być zaskoczeniem zarówno dla jej rodziców, jak i widza. O tej samej porze w kinie Helios, w ramach cyklu Helios na scenie, koncert gwiazd w Arena di Verona z okazji 90. rocznicy urodzin Luciano Pavarottiego, zrealizowany w 2025 roku. Godzinę później na dużej scenie teatru komedia Prezent urodzinowy w reżyserii Jerzego Bończaka. To spektakl pewien humoru, nieoczekiwanych zwrotów akcji i absurdalnych wydarzeń. Tymczasem to już wszystko. Zapraszam na kolejne informatory kulturalne Radia Radom. Bartłomiej Stryjski.

0: Radio Radom 87,7.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16 x 18.
2: Kawałek mocy.

0: Kawałek mocy z pazurem, czyli Bon Jovi, It's My Life w Radiu Radom na 87,7.
1: Kawałek mocy. Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16x18.
0: Do 13.05 minut nam zostało. Po 13.00 kolejny konkurs filmowy Love. Tam słuchamy fragmentu filmu. Wy wskazujecie tytuł tego dzieła. Jeżeli podacie prawidłowy tytuł, to zgarniecie dwa bilety do kina. A do kina można się wybrać m.in. na film, który już niebawem schodzi z wielkiego ekranu, ale jest jeszcze szansa, żeby go zobaczyć. Projekt Hail Mary. Nauczyciel nauk przyrodniczych budzi się na statku kosmicznym oddalonym o lata świetlne od Ziemi i nie pamięta, kim jest ani jak się tam znalazł. Wraz z powrotem pamięci zaczyna odkrywać cel swojej misji, czyli rozwiązać zagadkę tajemniczej substancji, która powoduje obumieranie Słońca. Musi wykorzystać swoją wiedzę naukową, niekonwencjonalne pomysły, by uratować Ziemię przed zagładą. Jednak niespodziewana przyjaźń sprawia, że może nie będzie musiał robić wszystkiego w samotności. Bilety do zgarnięcia w Radiu Radom 46 26 600. Ten numer przyda się po godzinie 13. A teraz Tilaf i Stokrotka, gramy z mocą.

0: Sponsorem programu był Noe Park w Skarżysku Kamiennej. Wielotematyczny park edukacji i rozrywki. Na program zaprosił sponsor Centrum Zoologiczne. Radom Grzecznarowskiego 29 w Multivo Centrum.
1: Zbliża się 13, przed nami wiadomości Radia Radom. Zaczynamy.
2: Cały obszar pożaru lasów na Lubelszczyźnie już pod kontrolą. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Premier Donald Tusk u papieża przywiózł Leonowi XIV nietypowy prezent. Miriam Lipińska. Cały obszar pożaru w lasach na lubelskim Roztoczu jest pod kontrolą, ale ogień jest jeszcze w wielu miejscach. W akcji gaszenia pożarów bierze udział ponad 400 strażaków, w tym ochotnicy. Pan Wojciech, pan Sławomir i pani Aleksandra, którzy właśnie zeszli z akcji.
3: Straszne zmęczenie, no i może taka, nie wiem, niemoc.
4: Co to znaczy niemoc? No właśnie, to jest ważne słowo, bardzo mocne.
3: No bo to był naprawdę, ja jeszcze w życiu nie widziałem takiego żywiołu, jaki to był. Co trzeba robić, to się robiło.
5: Jeżeli się gasi i musimy uciekać kilkanaście razy z frontu pożaru, no to chyba to już daje do myślenia. Staramy się to robić jak najlepiej.
6: Tutaj większość od nas gasiła te najbardziej zagrożone miejsca.
4: Był strach?
6: Bardzo był strach. Ja może nie byłam aż w takim centrum zagrożenia, bo ja byłam przy tankowaniu wody, ale moi chłopcy byli w bardzo niebezpiecznym miejscu.
4: Nawet zdarzało się, że trzeba było uciekać.
6: Tak, trzeba było uciekać. No straszny strach. Strach jest cały czas, jak jeździmy do akcji.
2: Dobra informacja jest taka, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Karol Nawrocki zdecydował właśnie o skierowaniu wniosku w tej sprawie do Senatu. Premier Donald Tusk już po audiencji u papieża Leona XIV, jak mówił podczas spotkania, potwierdził zaproszenie papieża do Polski. Dodał, że według Watykanu do wizyty mogłoby dojść dopiero po wyborach, najpewniej w 2028 roku.
7: Słowa i działania Ojca Świętego mogą przywracać taki ład moralny też w życiu publicznym. One naprawdę mają wielkie znaczenie dla kogoś takiego jak ja. Ojciec Święty podziela bardzo podobne wartości.
2: Podczas spotkania premier podarował papieżowi torę w języku kaszubskim, a po południu Donald Tusk spotka się z premier Włoch Giorgio Meloni. Jest wniosek prokuratora generalnego do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi. To w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego dwóch przestępstw skarbowych. Obajtek miał m.in. zaniżyć o ponad 3 miliony złotych wysokość dochodu w deklaracjach podatkowych za 2020 rok. To już trzeci wniosek o uchylenie immunitetu byłemu prezesowi Orlenu. Dla szpitali, które są pod kreską, a od 1 lipca muszą wypłacić medykom podwyżki, Ministerstwo Zdrowia ma lekarstwo, zmianę umów z podwykonawcami. Wiele mniejszych szpitali stoi pod finansową ścianą. Muszą znaleźć ekstra pieniądze dla medyków, ponieważ wiedzą, że to, co dostaną z NFZ-u, nie wystarczy, mówi prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego Marta Nowacka.
8: Obawiamy się tego, że otrzymamy jeszcze bardziej okrojone środki niż w zeszłym roku.
2: Szpitale, głównie powiatowe, które są w najtrudniejszej sytuacji, mają dostać pożyczkę, ale do tej pory nie wypracowano jeszcze mechanizmu pożyczkowego. W zeszłym miesiącu wzrosło zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi. Liczba zapytań o nie wzrosła w porównaniu rok do roku o 30%, podało Biuro Informacji Kredytowej, a średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego to blisko 500 000 złotych, czyli o 9% więcej niż rok temu.
9: Wiadomości lokalne, Moc Miasta, Marzena Tarnowska. Zapraszam. Remont mostu ulicy Chrobrego dobiegł końca. Ulica została dopuszczona do ruchu, a autobusy od jutra wracają na stałą trasę. Prace związane z mostem to jednak nie wszystko. Ulica Chrobrego na odcinku od ulicy Zegara Słonecznego do Ronda Sybiraków przeszła znaczącą metamorfozę.
10: Powstała dwukierunkowa jezdnia z dwoma pasami ruchu, zatoki autobusowe oraz chodniki po obu stronach. Dodatkowo zbudowane zostały nowe drogi rowerowe.
9: Mówił rzecznik MZDK Łukasz Kościelniak. Dodatkowo wymieniono kanalizację deszczową i zmodernizowano oświetlenie. Co więcej, pojawiło się nowe oznakowanie poziome i pionowe, a lokalizacja przystanku autobusowego została zmieniona.
10: Koszt prac to około 5 300 000 złotych. Inwestycja była realizowana w ramach zadania Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie obszaru funkcjonalnego Radomia etap pierwszy, na które pozyskaliśmy dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.
9: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu informuje, że brakująca wiata przystankowa przy pawilonach handlowych zostanie zainstalowana w ramach odrębnego zadania. Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty w tym przetargu do 14 maja.
0: Radio Radom.
9: Zakończyła się wiosenna edycja cyklu Cztery pory roku na mazowieckiej wsi, realizowana przez Radio Radom. W jej ramach odbyły się rozmowy z 10 kołami gospodyń wiejskich z regionu radomskiego.
11: Myślę, że ten pomysł, aby zaprezentować aktywne, w szczególności kobiety, w danych miejscowościach czy sołectwach, które stanowią człon takich działań kulturalnych, edukacyjnych, w aspekcie w ogóle rozwoju całego sołectwa, jest bardzo ciekawy, bardzo potrzebny. Cieszę się, że mieliście okazję też Państwo, słuchacze, mieli okazję posłuchać, zobaczyć to, jak duża jest energia, jak dużo jest ciekawych pomysłów generowanych przez koła gospodyń wiejskich.
9: Mówił wicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski. Prowadzący program Jacek Sochaj podkreśla, że audycja ta pokazała różnorodność, pozytywną energię i życzliwość kół gospodyń wiejskich.
12: Samo to, że koła, które odwiedzały nas tutaj w radiu, przynosiły nam swoje najlepsze rzeczy. Czyli oprócz tej życzliwości, dobroci, dobrego słowa, uśmiechu, dobrej energii, którą tu wprowadzali do nas, do radiowej redakcji, to jeszcze dzielili się z nami tymi wszystkimi pysznościami.
9: Już wkrótce rozpocznie się kolejna edycja cyklu Cztery pory roku na mazowieckiej wsi. Dodajmy, że partnerem wydarzenia jest samorząd województwa mazowieckiego.
0: Moc kultury.
9: Maj w Białobrzegach zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Mieszkańcy i goście mogą liczyć na koncerty, wydarzenia sportowe i imprezy plenerowe, o których wspomniał na antenie Radia Radom burmistrz Adam Bolek.
13: 9 jest koncert Artura Goca, który wykona piosenki Marka Grechuty. 10 jest bieg Pilicy, będzie wystawa fotografii takiej podróżniczej. 17 mamy jeszcze memoriał Zygmunta Siedleckiego, lekkoatletyczny. Koncert z okazji Dnia Matki 23 wystąpią Mateusz Mijal, Dariusz Kordek, Olga Bończyk.
9: Kulminacja wydarzeń przypadnie na końcówkę miesiąca. 24 maja zlot motocyklowy Moto Day. W ostatni weekend maja na terenach nadpilicznych wystąpi Oskar Cyms i Kękę, a także świętować będą Dzień Dziecka najmłodsi uczestnicy majowych dni Białobrzegów. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Radom.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzy sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27.
14: Sponsorem pogody jest Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
0: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
1: Zaczęło się ochładzać, już 18 stopni mamy w Radomiu i będzie już tylko chłodniej dziś. Do 21 temperatura spadnie do 14 kresek i teraz do godziny 15 mogą pojawić się opady deszczu, takie przelotne, a mocna ulewa od 21 i wtedy lepiej nie wychodzić na zewnątrz, bo to będzie naprawdę solidny, solidny deszcz. Jutro chłodniej, zaledwie 14 na plusie.
0: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
14: Sponsorem pogody był Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzył sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27. Na program zaprasza sponsor Centrum Zoologiczne, oferujące karmy i akcesoria dla zwierząt. Radom Miła 17.
15: Sponsorem programu jest Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki.
1: Mamy już 8,5 minuty po 13. Za chwilę, za moment w Radiu Radom ktoś wygra, ktoś zgarnie 2 bilety do kina. W konkursie filmowelowe będziemy słuchać fragmentu filmu, a waszym zadaniem jest odgadnąć tytuł tego dzieła. 4 6 26 600. Niebawem zaczynamy. Zapraszam.

0: Radio Radom 87,7. Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73, www.tendach.com.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio PS Video Merc, studio filmu i fotografii, Radom, ulica Maratońska za Dębową.
3: Gorący hit.

0: gorący hit. Sponsorem programu było studio PS Video Merch, studio filmu i fotografii. www.videomerch.pl. Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73, www.tendach.com.pl. Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
1: A już teraz emocje w konkursie Filmowe Love.
2: Konkurs.
3: Sponsorem nagrody w konkursie jest Kino Helios, Radom, ulica Poniatowskiego 5.
1: Linia jest już otwarta, 46 26 600. Możecie wybrać ten numer i dodzwonić się, żeby spróbować odgadnąć tytuł filmu, którego fragment będziemy słuchać. 46 26 600. Za dobry tytuł, za dobrą odpowiedź mam 2 bilety do kina. Na jaki film chcecie, możecie sobie się wybrać. 46 26 600. Halo, dzień dobry, kto się zadzwonił do Radia Radom? Ktoś milczy i ktoś się rozłączył. To ja czekam dalej. 46 26 600. Czeka też fragment filmu. Dziś mamy 14-sekundowy fragment filmu z 2018 roku. No ostatnio sięgaliśmy pamięcią gdzieś tam daleko, nawet do lat 50., więc teraz mamy, można powiedzieć, w miarę świeży film. Kilkuletni, 8-letni dokładnie. 46 26 600. To jest ostatni moment, żeby wybrać numer do Radia Radom i spróbować powalczyć o 2 bilety do kina. Zapraszam. 46 26 600.
4: Reklama. Dlaczego wybrałem okna Kowalczyk? Bo stawiam na jakość, precyzyjne wykonanie, nowoczesną technologię w systemie Salamander, nieprzeciętną izolację, mniej strat ciepła, długowieczną trwałość, piękny design, komfort, który czuć każdego dnia. Dlatego wybrałem Okna Kowalczyk, salon sprzedaży w Radomiu, ulica Wernera 12. Okna Kowalczyk, gdy stawką jest komfort.
5: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
13: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Uwaga, łowcy okazji! Sklep Prim-

0: w Galerii Multivo. Wpadnij już dziś i zrób zakupy w najlepszych cenach. Tysiące produktów czeka też na ciebie w naszym sklepie internetowym www.prima-deco.pl. Zapraszamy na zakupy!
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.
6: Konkurs.
7: A o dwa bilety do kina w konkursie filmowe Love powalczy Karolina, która jako pierwsza się dodzwoniła. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Co porabiasz w czwartek po południu?
8: Ciężko pracuję.
7: Ciężka praca, no dobrze. No to chwila odpoczynku się przyda od tej ciężkiej pracy. Teraz dokładnie. Fragment filmu, słuchamy 14 sekund, wskazujesz tytuł i zgarniasz bilety do kina. Jesteś gotowa?
8: Dobrze, tak.
7: No to lecimy, uwaga.
9: Jesteś skończony. Kościół cię już nie wybrani. Czyżby towarzyszu, prosiaczku?
7: Karolino, co to za tytuł?
8: Mogę jakąś podpowiedź prosić?
7: Podpowiedź jest taka, że jest to film w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego na podstawie scenariusza napisanego przez reżysera.
8: Czy jest to film Claire?
7: O, jak się wyrwałaś tutaj, oczywiście, że tak, dobrze. Brawo, gratulacje.
8: Dziękuję.
7: Nie dokończyłem całej podpowiedzi, a tu proszę bardzo, odpowiedź twoich...
8: Natchnienie nie naszło.
7: Pięknie, pięknie. W takim razie Claire daje ci zwycięstwo, dwa bilety do kina są twoje. Kogo pozdrowisz teraz w Radiu Radom?
8: Chciałam pozdrowić moich byłych współpracowników w pokoju 201, za którymi bardzo tęsknię, Mateusza, Asię i Magdę. Oni mnie ostatnio też pozdrawiali. Pozdrawiam moich obecnych współpracowników, Olę i Mateusza.
7: Czyli to ty jesteś tą Karoliną, która opuściła ich, tak?
8: Tak, to ja. Bardzo za nimi tęsknię i serce mi pęka.
7: No właśnie, ja próbowałem, słuchaj, nie wiem, czy słyszałaś, ja wyciągałem od nich, czy oni szczerze tęsknią za tobą, czy tylko udają.
8: Tak, mam to nagrane, nagrałam sobie tam audycję.
7: I okazało się, że to jest szczera tęsknota, więc rozumiem, że bardzo fajnie wam tam było. A jak ci nowi, powiedz, współpracownicy?
8: Nie mogę na nich narzekać, tak są fajni.
7: Nie możesz narzekać, wszystko rozumiem. W takim razie udanej wam pracy życzę, wszystkiego dobrego.
8: Dziękuję bardzo.
5: Sponsorem nagrody w konkursie jest Kino Helios, Radom, ulica Poniatowskiego 5. 87,7 Radio Radom.

0: W pół do czternastej sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na radomskim niebie.
1: Dobrej prognozy na przyszłość życzy sponsor. Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu. www.ahns.pl.
0: Biorąc pod uwagę suszę, która panuje w całym kraju i te przerażające pożary w Puszczy pod Biłgorajem, to chyba dobra wiadomość, że dzisiaj lunie z nieba i że będzie deszcz padać wieczorem i to tak bardzo intensywnie. Więc jeżeli dbacie o swoje roślinki, to dzisiaj można spokojnie patrzeć na to, co się dziać będzie za oknem. Jeżeli chcieliście spacerować, to tutaj trochę gorzej, bo już teraz przyda się parasol, może przelotnie popadać, a wieczorem ulewa rozkręci się na dobre i temperatura spadnie z obecnych 18 do 14 kresek.
1: Dobrej prognozy na przyszłość życzył sponsor. Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu. www.ahns.pl

0: Słuchacie Radio Radom na 87,7. Dziś w Trzaskach w Eterze, w programie, który co czwartek o 20 będzie męskie granie, urodziny Adele, Billy Joel, będzie David Gunn, nowości od Maroon 5 i Piotra Cugowskiego oraz rocznicowe granie z płyt Men on the Line i Sugar Tax. Mariusz Turczyk zaprasza od godziny 20 Trzaski w Eterze, czyli najlepsze brzmienia z czarnych krążków.
1: Reklama. Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, Ilona Jaroszek, zaprasza na wystawę Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle. W Spichlerzu z Wilkowa, na terenie Muzeum Wsi Radomskiej, zaprezentowana zostanie wyjątkowa ekspozycja ukazująca dorobek jednego z najwybitniejszych polskich poetów w niezwykłej ludowej interpretacji. Rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo na szkle. Osobiste opowieści Jana Kochanowskiego zakorzenione w kulturze ludowej. Wystawie towarzyszyć będą także warsztaty, zwiedzanie kuratorskie i strefa twórcza dla najmłodszych. Uroczysty wernisaż 8 maja o godzinie 16. Wystawa czynna będzie do 31 października. Więcej informacji na www.muzeum-radom.pl. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik. Wystawa odbywa się dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów. Pilos tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
4: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
7: Cenisz wygodę, komfort podróży oraz krótki czas oczekiwania? Zamów Taxi Super Express 191.91. Niskie ceny i płatność bezgotówkowa? Taxi Super Express 191.91. Okolicznościowe usługi przewozowe lub odprowadzenie Twojego auta? Polegaj na naszych doświadczonych kierowcach. Nie czekaj. Zainstaluj darmową aplikację Super Express Taxi albo zadzwoń 191.91 lub 603-309-622.
8: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu zatrudni osobę na stanowisko tokarz-ślusarz. Wymagania. Wykształcenie kierunkowe, minimum zawodowe, dobrze postrzegana umiejętność regeneracji podzespołów pojazdów ciężarowych oraz mechaniki pojazdowej, sumienność i odpowiedzialność. CV kandydata należy złożyć w Dziale Spraw Osobowych i Wynagrodzeń MPK przy ulicy Wjazdowej 4 lub przesłać elektronicznie na adres praca@mpk.radom.pl do dnia 15 maja 2026 roku.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
1: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom. Moc kultury.
11: Informator kulturalny Radia Radom, Bartłomiej Stryjski, zapraszam w czwartek 7 maja. O godzinie 17 w Bibliotece Pedagogicznej przy ulicy Kościuszki otwarcie wystawy Piękno w obrazach, której autorem jest Krystyna Kołtunowicz. Jej koncept prac opiera się na idei zatrzymania czasu i zachowania ulotnego piękna natury. O tej samej porze w gmachu Lasów Państwowych przy ulicy 25 czerwca wydarzenie towarzyszące 33. edycji ogólnopolskiego turnieju śpiewających poezję, organizowanego przez Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galerię Łaźnia. O tym, kto będzie gościem spotkania, mówi dyrektor Łaźni Beata Drozdowska.
12: Spotkamy się z Marcinem Kępą, znanym radomskim animatorem kultury, który okazuje się jest specjalistą w zakresie poezji Jacka Kaczmarskiego, który pisał pracę magisterską o twórczości Jacka Kaczmarskiego i wraz z naszym Marcinem Łaźnianym, Marcinem Ruskiem, panowie o tej poezji będą sobie rozmawiać.
11: O godzinie 18 na scenie kameralnej Teatru Powszechnego spektakl Next X, sztuka Juliusza Machulskiego w reżyserii Jarosława Rabendy. Opowiada o rodzinie z wyższej klasy średniej. Marysia przyprowadza kolejnych narzeczonych do domu, jednak w oczach jej ojca Karola żaden z nich do niej nie pasuje. Wówczas córka wpada na pewien pomysł, który może być zaskoczeniem zarówno dla jej rodziców, jak i widza. O tej samej porze w kinie Helios, w ramach cyklu Helios na scenie, koncert gwiazd w Arena di Verona z okazji 90. rocznicy urodzin Luciano Pavarottiego, zrealizowany w 2025 roku. Godzinę później na dużej scenie teatru komedia Prezent urodzinowy w reżyserii Jerzego Bończaka. To spektakl pewien humoru, nieoczekiwanych zwrotów akcji i absurdalnych wydarzeń. Tymczasem to już wszystko. Zapraszam na kolejne informatory kulturalne Radia Radom. Bartłomiej Stryjski.

0: Radio Radom 87,7.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16 przez 18.
0: Kawałek mocy.

0: Kawałek mocy. Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16x18.
1: To jest właśnie moc muzyki. Radia Radom na 87,7. Zbliżamy się do 14. O 14 wiadomości, a później stery przejmuje Mateusz Winiarski. Życzę udanego czwartkowego popołudnia.

0: Sponsorem programu był Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki. Na program zaprosił sponsor Centrum Zoologiczne Radom Grzecznarowskiego 29 w Multivo Centrum. Radio Radom 87,7.
1: Za ile jutro zatankujemy? Mamy dobre wieści dla kierowców. Popołudnie z burzami, są ostrzeżenia. Gdzie zagrzmi? Nowe standardy opieki okołoporodowej wchodzą dziś w życie. Miriam Lipińska. Litr benzyny 95 za maksymalnie 6 zł i 41 groszy, benzyny 98 za 6,90, a oleju napędowego za nie więcej niż 7 zł i 17 groszy. To jutrzejsze maksymalne ceny paliw, co oznacza, że jutro benzyny i diesla zatankujemy taniej niż dziś. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi na południowym wschodzie Polski. Alerty pierwszego, najniższego stopnia wydali dla Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, a także dla części województw śląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego i dla południa Mazowsza. W czasie burz mocniej popada, może spaść nawet 35 mm deszczu, a lokalnie grad. Trzecią dobę trwa walka z ogromnym pożarem Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Takiej skali kataklizmu strażacy jeszcze nie widzieli.
2: Lasy nam się palą już od kilku dni. Wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja. U nas jest praktycznie trzeci miesiąc bez deszczu. Jeżeli się gasi i musimy walczyć z własnym bezpieczeństwem, uciekać kilkanaście razy z frontu pożaru, no to chyba to już daje do myślenia.
1: Mówi strażak ochotnik pan Sławomir. Cały obszar pożaru w lasach na lubelskim Roztoczu jest pod kontrolą, ale ogień jest jeszcze w wielu miejscach. Od dziś wchodzą w życie nowe standardy opieki okołoporodowej, które mają zwiększyć bezpieczeństwo, komfort i prawa kobiet w ciąży podczas porodu i połogu. Prace nad wprowadzeniem zmian trwały kilka miesięcy, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
3: Rozporządzenie zwróciło uwagę na pewne ważne obszary. Jednym z nich jest na przykład komunikacja z pacjentką czy zabezpieczenie bólu okołoporodowego. I tutaj też opracowaliśmy sobie harmonogram, taki szczegółowy szkoleń dla zespołów wszystkich klinik, które są zaangażowane w tą opiekę okołoporodową.
1: Standardy między innymi podkreślają rolę planu porodu i edukacji przedporodowej pacjentki. Określają prawa kobiety, która straciła dziecko w czasie ciąży lub porodu. Kładą też duży nacisk na kontakt skóra do skóry matki z dzieckiem czy opiekę laktacyjną. Miały być korzystne dla zdrowia, ale mogą zaszkodzić. Krakowskie tężnie solankowe. W ubiegłym roku naukowcy wykryli w nich groźne dla zdrowia bakterie i grzyby. Miasto dostało już wytyczne od sanepidu, dotyczą dodatkowej dezynfekcji i czyszczenia tężni. Solanka i użyta woda zostały dokładnie przebadane, zapewnia Łukasz Pawlik z Zarządu Zieleni Miejskiej.
4: Przynajmniej raz w tygodniu wszystkie obiekty są bardzo szczegółowo czyszczone.
1: Dodatkowo w ciągu roku tężnie też będą badane. To nie zmienia jednak faktu, że bakterie nadal mogą się do tężni przedostawać.
4: To są obiekty otwarte, ze stałym kontaktem ze zwierzętami, które mogą w każdej chwili zanieczyścić solankę krążącą w tej tężni. W związku z tym zagrożenie związane z występowaniem bakterii na tych obiektach jest.
1: Prozdrowotne działania tężni solankowych podważyli naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego, którzy podczas prowadzonych badań wykryli w solance m.in. bakterie E. coli.
5: Wiadomości lokalne, Moc Miasta, Marzena Tarnowska. Zapraszam. Za nami finał 17. edycji projektu Złota Dziesiątka, czyli Mazowiecka Szkółka Dziennikarska Radia Radom. Uczniowie z radomskich szkół podstawowych spotkali się w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, gdzie wręczone zostały wyróżnienia najaktywniejszym uczestnikom zajęć. Spośród ponad 150 uczniów wyłoniona została Złota Dziesiątka, mówi prowadzący warsztaty dziennikarz Paweł Serwatko.
6: Jestem naprawdę zachwycony i bardzo przyjemnie zaskoczony tym, jak dobrze młodzież jest przygotowana, jak dobrze jest z tymi tematami zapoznana, a też przy okazji, jak aktywni byli uczniowie. Naprawdę miałem spory problem, żeby wybrać tę Złotą Dziesiątkę. Nie było to łatwe zadanie, ale no takich zadań sobie życzę częściej.
5: Warsztaty prowadzone przez dziennikarzy Radia Radom pozwoliły młodzieży poznać kulisy pracy w mediach, a także zdobyć umiejętności związane z krytycznym myśleniem i rozpoznawaniem dezinformacji. Jak podkreśla wicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski, projekt ma ogromne znaczenie edukacyjne.
7: Projekt dotyka bezpośrednio kwestii też świadomości, pozyskania umiejętności poruszania się po internecie, jak odróżnić fake news. To jest na czasie. Już ponad 2,5 tysiąca dzieci szkół podstawowych mają tą świadomość, to mnie bardzo cieszy.
5: Projekt Złota Dziesiątka, czyli Mazowiecka Szkółka Dziennikarska, to inicjatywa, która od lat rozwija kompetencje medialne młodych ludzi i przygotowuje ich do świadomego odbioru informacji. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
0: Moc miasta.
5: Po ponad dekadzie Leandro postanowił zakończyć piłkarską karierę. Sam zainteresowany decyzję przekazał za pośrednictwem Radomiaka Radom w mediach społecznościowych.
8: Uważam, że był najpiękniejszym czasem w moim życiu i tak wam mówię, że jestem bardzo dumny, skąd tu przyjechałem, gdzie byliśmy i dzisiaj gdzie jesteśmy.
5: Powiedział wieloletni kapitan Zielonych. Leandro Rossi Pereira rozpoczął przygodę w Radomiaku od rundy wiosennej sezonu 2011-2012 trzeciej ligi. Wystąpił łącznie w 375 meczach, zdobywając 131 bramek. Z klubem awansował z czwartej klasy rozgrywkowej do ekstraklasy. W najwyższej lidze rozegrał 84 spotkania i strzelił 8 goli. Oficjalnym pożegnaniem Leandro z boiskiem będzie mecz przedostatniej 33. kolejki PKO BP Ekstraklasy, w którym Radomiak zmierzy się na Struga z mistrzem Polski Lechem Poznań. Spotkanie odbędzie się w sobotę 16 maja o godzinie 20:15.
0: Moc kultury.
5: Miejska Biblioteka Publiczna przedstawiła program 48. Radomskiej Wiosny Literackiej. Wydarzenie odbędzie się w dniach od 6 do 10 czerwca.
9: Wolność słowa była ograniczana przez władze PRL-u, a rynek wydawniczy zmagał się z cenzurą. Dziedzictwo tych doświadczeń będzie miało też swoje odzwierciedlenie w tegorocznym programie Wiosny Literackiej, która odbędzie się pod hasłem Bunt, Wolność, Emancypacja.
5: Mówił Przemysław Czaja, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Zaproszeni na festiwal goście przypomną, że literatura i słowo to nie tylko opowieść, ale też narzędzie zmiany, sprzeciwu i wyobraźni.
9: Na ten festiwal oczywiście składają się spotkania autorskie, ale też panele dyskusyjne, warsztaty dla najmłodszych, jak również działania performatywne i muzyczne.
5: Warto wspomnieć, że festiwalowi towarzyszyć będą 12 radomskie targi wydawnictw regionalnych, które odbędą się w dniach 6-7 czerwca na placu Koraciego.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzy sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25 przez 27.
10: Sponsorem pogody jest Jazienicki, dostawca traktorków koszących Oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
11: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
12: W Radomiu mamy dziś 21 stopni, ale czwartek po południu i wieczór przyniosą niewielkie opady deszczu. Parasole mogą się przydać. Jutro wyraźne ochłodzenie, około 14 i sporo chmur w regionie.
11: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
10: Sponsorem pogody był Jazienicki, dostawca traktorków koszących Oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzył sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25 przez 27. Na program zaprasza sponsor Centrum Zoologiczne, oferujące karmy i akcesoria dla zwierząt. Radom Miła 17.
13: Sponsorem programu jest Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki.
14: Dobrego popołudnia, czwartek, 7 dzień maja. To oznacza, że swoje święto mają dziś Róże i Gizela. Wszystkiego najlepszego, niech wam dzień będzie lekki jak refren dobrej piosenki. Radio Radom, najmocniej słuchane radio w Radomiu, a popołudniu gramy dla was moc muzyki w pracy, w domu i także w trasie. Dziś w kalendarzu coś, co potrafi wywołać większe emocje niż nawet finał niejednego serialu. Światowy Dzień Hasła. No to pytanie do was. Mamy największa drama przez zapomniane hasło to? Zablokowane konto, stres przy logowaniu, a może coś grubszego? Dajcie znać. Jestem na Messengerze, jestem na 87,7 FM. Zapraszam. Mateusz Winiarski z tej strony. Dzień dobry.
0: Radio Radom 87,7.

0: Radio Radom 87,7.
1: Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73, www.tendach.com.pl.
3: Sponsorem programu jest studio PS Video Merc, studio filmu i fotografii, Radom, ulica Maratońska za Dębową.
4: Gorący hit.

0: gorący hit.
1: Sponsorem programu było studio PS Video Merc, studio filmu i fotografii. www.videomerc.pl.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73, www.tendach.com.pl.
3: Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
4: Majówka, majówka. Człowiek chciał grill, chill, święty spokój, a drogi w Radomiu i okolicach zrobiły sobie trochę reality show pod tytułem Kto komu wiedzie w zderzak? 5 wypadków, 5 osób rannych. Statystyka jak na majówkę, niby spokojnie, ale jednak ktoś przesadził z fantazją za kierownicą. Było potrącenie pieszego, były klasyki gatunku pod tytułem Nie ustąpiłem, nie zauważyłem, no i mój ulubiony przebój, za blisko jechałem, ale przecież i tak się zmieszczę. No nie, nie zmieścisz, to nie jest kolejka po kiełbasę na grillu. Do tego policja dorzuciła wisienkę na torcie, kilku kierowców na podwójnym gazie, czyli majówkowy zestaw premium, samochód, procenty. Bardzo zły pomysł. Jeśli jeszcze czujesz majówkę w głowie, choć następny majowy weekend już za rogiem, to może lepiej pieszo, co? No, a asfalt naprawdę to doceni.
5: Radio Radom 87,7. Reklama.
6: Remont? Nie musisz przepłacać.
7: Oh yeah!
6: Zapraszamy do nowego outletu płytek ceramicznych. Markowe płytki w niskich cenach. Outlet Płytek. Radom, ulica Gdyńska 35.
8: Gdyńska 35.
9: Zapraszamy do pierwszego centrum optycznego i kontaktologicznego okularium w Radomiu. Tu zadbasz o swój wzrok kompleksowo. Od idealnych okularów po specjalistyczny dobór soczewek kontaktowych. Przyjdź i skorzystaj z naszych promocji powitalnych, m.in. 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Centrum optyczne i kontaktologiczne okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys Spółka.
10: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Chcesz, żeby twoja firma się wyróżniała i została zapamiętana? Podaruj swoim klientom wyjątkowy upominek. Wypalaną w Radomiu wyśmienitą kawę Nuno z twoją personalizowaną etykietą. Twoje logo, twoje przesłanie i niezapomniany smak mistrzowskiej kawy Nuno. Dzięki naszej kawie twoja marka będzie kojarzyć się z codzienną przyjemnością, a klienci będą wracać po więcej. Palarnia kawy Nuno. Radom, ulica Inwestycyjna 2. Telefon 48 307 089. 98 www.nuno.pl.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: W najbliższą niedzielę, 10 maja o godzinie 16, Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie zaprasza na monodram Doroty Landowskiej, inspirowany książką Stryjeńska, Diabli na Dali, Angeliki Kuźniak. Stryjeńska, Let's Dance Zofia, to poruszająca opowieść o życiu Zofii Stryjeńskiej, jednej z najwybitniejszych polskich artystek dwudziestolecia międzywojennego. To opowieść o pasji, miłości, stracie i cenie. Wolności twórczej. Na scenie tylko ona, a w niej całe życie. W roli głównej Dorota Landowska. Scenariusz Anna Duda. Reżyseria Joanna Lewicka. Bilety w kasie muzeum i na kupbilecik.pl. Zapraszamy do Czarnolasu.
16: Marzysz o wyjątkowym weselu lub niezapomnianej uroczystości? Hotel Karo w Mleczkowie to miejsce, gdzie marzenia stają się rzeczywistością. Eleganckie sale, urokliwa oranżeria, wykwintne menu z polskimi specjałami i profesjonalna obsługa. Wszystko po to, by twój dzień był idealny.
7: Nasze wesele w Karo było magiczne. Cudowna atmosfera, pyszne jedzenie i perfekcyjna organizacja.
16: Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone przyjęcie. Telefon 608 058 459. Hotel Karo. Wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu.
5: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.
17: Moc regionu. Zaczynamy magazyn samorządowy Moc regionu w Radiu Radom. Jacek Sochaj, kłaniam się nisko, a gościem dzisiejszego magazynu jest Łukasz Miśkiewicz, burmistrz miasta Pionki. Dzień dobry, panie burmistrzu.
18: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Dzisiaj już nareszcie w normalnej roli, nie w roli redaktora. Ale...
17: Dzisiaj wróciliśmy do normy tak naprawdę już. Po raz pierwszy od prima aprilis.
18: No tak, już jesteśmy, chociaż brakuje mi tego. Dzień dobry, witam państwa, witam w magazynie samorządowym Moc Regionów, ale chyba nadawałbym się, nie?
17: No myślę, że nie wyparł pan najgorzej, może jakaś to jest droga kariery.
18: Ale a propos tego, jak wypadamy, to... Dlaczego pan redaktor dzisiaj nie w stylu jego Stridera, jak to...
17: Wiem, do czego pan pije, panie burmistrzu, i powiem szczerze, że bardzo mi ta stylówka przypadła do gustu. Myślę, że wakacje to jest zły moment na szukanie skóry, ale jesień, jak zrobi się chłodniej, spróbujemy. A pan już znalazł swoją panterkę?
18: No nie, chyba... Oddałem tą panterkę Snoop Dogowi, bo chyba to była stylowa na Snoop Doga w tym internecie wtedy, nie? Ale rozważę, bo całkiem nieźle w tym złocie chyba się prezentowałem, nie?
17: Ja proponuję, żebyśmy za rok, tak jak będzie prima aprilis, już umówiliśmy się na zamianę ról na ten jeden dzień, to myślę, że stroje będą obowiązkowe, już są ustalone.
18: Co, przebieranki za rok.
17: Wracamy do tematu magazynu samorządowego Moc Regionu, bowiem co prawda sezon grillowy został już rozpoczęty, ale w Pionkach w najbliższą sobotę Pionki będą grillować.
18: Tak jest, pod już drugi rok z rzędu Pionki grillują, bo tak nazywa się ta impreza. Miejskie grillowanie w plenerze Park Miejski Błonia w tę sobotę od godziny 17 do 21.
17: Jakie atrakcje czekają na wszystkich tych, którzy przyjdą, oprócz grilla i oczywiście dobrego jedzonka?
18: Grill, dobre jedzonko, muzyka, więc zapraszamy wszystkich państwa, żebyśmy skorzystali z tego miejskiego chillu. Weźcie kocyki, leżaczki, koszyczki. Zapraszamy do wspólnej zabawy, do integracji, bo temu ta impreza ma służyć, na rozpoczęcie sezonu plenerowego w naszym mieście, bo w tym roku będzie się dużo działo, ale wiemy, że kurczę, symbolem maja, miesiąca maja, to jest grill.
17: No tak,
18: trzeba to uczcić, więc trzymajmy kciuki za pogodę.
17: Wszystkich tych, którzy jeszcze nie zaczęli sezonu grillowego, zapraszamy do Pionek 9 maja w sobotę. Mogą zrobić wspólnie z rozmachem w pięknych okolicznościach przyrody właśnie w Pionkach na Pionkowskich Błoniach.
18: Zapraszam.
17: To przechodzimy do tematów inwestycyjnych. Panie burmistrzu, 2 miliony na ulicę Chemiczną, umowa podpisana. Co się zmieni w tym miejscu Pionek tak naprawdę dzięki tym pieniądzom?
18: Ojej, bardzo dużo, no bo tu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymaliśmy dofinansowanie 2 miliony złotych. Całość inwestycji szacujemy na 2,5 miliona złotych. Remont ulicy Chemicznej. W ogóle cały układ komunikacyjny tam będzie wyremontowany, bo też ulica Dr. Marii Garszło, będziemy w tym roku też planować zlikwidować tą zlewnię wody u zbiegu ulic Dr. Marii Garszło, Chemicznej i Sienkiewicza, bo temu mają służyć te połączone inwestycje. Do tego będziemy się starać jeszcze rozszerzyć ten zakres inwestycji o ulicę Zwycięstwa od tunelu do ulicy Zwoleńskiej, więc to wszystko czeka nas w tym roku. Bogaty rok w inwestycje i też mogę powiedzieć, że w ogóle już dobijamy na ten moment z budżetem inwestycyjnym do około 40 milionów złotych. To jest rekordowy rok. Niektórzy, że tak powiem, szczycą się, że wydali tyle na inwestycje w jedną kadencję. My już ten pułap mamy w maju bieżącego roku. A to, co się jeszcze dzieje, no to mówię, remont MOKU, remont budynku starej harcówki pod żłobek, więc do tego jeszcze mamy te projekty związane z infrastrukturą sportową, więc to będzie się dużo działo, ale mówię, ta podstawowa infrastruktura, czyli drogi i odwodnienia, też będziemy w to inwestować w tym roku.
17: I to wszystko, panie burmistrzu, przy nadwyżce budżetowej na ponad 10 milionów złotych. Jakim cudem to jest możliwe?
18: A, panie redaktorze, to już nie cud. To w Pionkach to już rutyna, bo 2024 rok mieliśmy nadwyżkę 8 milionów, 2025 rok zamknęliśmy nadwyżką 10 milionów, więc sukcesywnie gospodarujemy się porządnie tymi finansami, żeby było na inwestycje, bo to jest istota samorządu, inwestowanie i poprawa warunków życia w mieście. To chcemy osiągnąć, a mówię, to co też publikowałem, co wynika z uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej, bo burmistrza między innymi oprócz Rady Miasta kontroluje organ zewnętrzny, niezależny, Regionalna Izba Obrachunkowa, i w tym i Regionalna Izba Obrachunkowa potwierdziła, że ten stan finansów miejskich jest bardzo dobry, czyli te 10 milionów nadwyżki, brak zaciągnięcia kredytu po raz pierwszy od ponad 20 lat w naszym mieście, spadek zadłużenia. To są twarde dane pokazujące, jak minęły te dwa lata, no bo w zasadzie dzisiaj 7 maja to już mija dwa lata od zaprzysiężenia mnie i innych samorządowców, więc jest się czym pochwalić, bo przez te dwa lata to już zupełnie inne miasto.
17: I nie obawia się pan wyniku referendum?
18: Znaczy, tu trzeba zawsze brać poprawkę na to, ale tak jak rozmawiam z mieszkańcami, to nie ma, mieszkańcy nie mają większych uwag do tego, co się dzieje w mieście, bo ten proces inwestycyjny trwa. Sukcesywnie też pokazujemy to na Facebooku, w internecie, czy w naszych innych kanałach informacyjnych typu Kurier Pionkowski, jak ta sytuacja wygląda. No jest grupa mieszkańców, ale to ona pojawia się cyklicznie, że tak powiem, w naszym mieście. Tak jak już kiedyś w jednej z audycji mówiłem, że dla niektórych to już chyba trzecie czy czwarte referendum z tego komitetu.
17: No, w ogóle to jest tematem, jeżeli chodzi o Pionki, z tego co pan zauważa, mówi się o tym referendum, czy to jest raczej taki temat zastępczy gdzieś tam w tle?
18: Zastępczy, niszowy. No były jakieś ulotki puszczone, takie, no jak to, no, ale jakoś też próbowałem zebrać informacje, panie redaktorze, jaki jest odbiór. Tak, trudno mi się do tego odnieść, bo nawet nie wiem, mieszkańcy tym chyba nie żyją, bo tak jak próbuję coś wyłuskać, żeby mi ktoś powiedział, co robię źle, tak, czy no to jakoś bardzo to nie mam tych informacji. Wiadomo, że dużo rzeczy można zrobić jeszcze lepiej, ale no, przy tych warunkach...
17: No, może być różne wizje, można się spierać o sposoby, o sposób działania. No, referendum jest takim momentem, które ma przypieczętować albo jedną, albo drugą stronę, w tym przypadku raczej, tak jak pan mówi, no to chyba to nie jest znaczy, główny temat, jeżeli
18: nie
17: chodzi
18: jest
17: o,
18: to główny temat.
17: No,
18: niestety musieliśmy na ten cel przesunąć środki finansowe, bo to takie zabawy finansowane są niestety...
17: Jakie są koszty takiego referendum, może no, o tym powiedzmy, bo samemu mnie to ciekawi, muszę przyznać.
18: Mamy tutaj, na ostatniej sesji przesunęliśmy na ten moment na razie 150 tysięcy złotych, więc na pewno to jest kwota 150 tysięcy złotych. Można by to spożytkować na inne cele, ale no niestety.
17: No chociażby na imprezy kulturalne.
18: Na imprezy kulturalne, no tak.
17: Przed nami stulecie klubu Proch Pionki. Na ten cel w kasie miasta zarezerwowano kwotę 100 tysięcy złotych, co w ramach tych wydarzeń będzie czekać mieszkańców Pionek i wszystkich tych, dla których ważny jest klub.
18: Klub jest bardzo ważny, bo klub obchodzi stulecie i jest...
17: Już nie mówimy o tych starych czasach, kiedy nie było wiadomo, gdzie co się wytwarza, a grał Proch Pionki z Granatem Przysłucha i tak dalej.
18: Skarżysko, i broń radą. Ale na tym, nie, dużo się będzie działo. Znaczy, i tutaj organizatorem tego wydarzenia jest klub. My finansujemy w znacznej części to wydarzenie kwotą 100 tysięcy złotych. 100 tysięcy na stulecie, tak? Tutaj też chciałem podziękować za wsparcie samorządowi województwa mazowieckiego oraz panu marszałkowi Rajkowskiemu też za wsparcie tej inicjatywy kwotą 40 tysięcy złotych. Panu Waldemarowi Trelce też za kwotę 7 tysięcy złotych, bo jest to wydarzenie regionalne nawet, bo klub jest Pionki...
17: No 100 lat historii, 100 to lat nie historii jest
18: mało, i że tak powiem, Proch Pionki i ta marka wrosła nie tylko w miasto, ale też i w region.
17: A miejmy nadzieję, że tak jak renesans przeżywa w tym momencie teren po dawnym Pronicie, tak klub również na stulecie przeżyje swój renesans.
18: No, miejmy nadzieję, że doczekamy czasów, że będą derby lokalne w Ekstraklasie Radom jak Radom Proch Pionki.
17: No to by była piękny prezent na to stulecie. No, miejmy nadzieję, że no jeszcze trochę wody w Wiśle musi upłynąć, żeby się te dwa zespoły spotkały.
18: Zagoszczące. Przez Pionki przepływa zagoszczonka, więc może tak bardziej lokalnie i skromniej.
17: To w takim razie, trzymając kciuki za to, że to się kiedyś wydarzy, tutaj stawiamy kropkę. Łukasz Miśkiewicz, burmistrz miasta Pionki, moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
18: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
17: Do usłyszenia. Państwu również mówię do usłyszenia o godzinie 14.25. Jak zwykle, Jacek Sochaj.
19: Radio Radom 87,7.

0: Radio Radom
1: 87,7.
2: Giełda pracy.
3: Spółka miejska Radkom zatrudni operatora sprzętu i maszyn. Wymagane uprawnienia UDT do obsługi wózków jezdniowych specjalizowanych kategorii I, WJO oraz prawo jazdy kategorii C. Spółka miejska Radkom zatrudni mechaników maszyn i urządzeń. Zainteresowani proszeni są o kontakt pod numerem telefonu 48 380 20 11. Szczegóły na stronie spółki pod adresem www.radkom.pl zakładka oferta pracy. Firma zatrudni osobę na stanowisko kierowca-ratownik. Zakres obowiązków na stanowisku pracy. Uczestnictwo w działaniach ratowniczo-gaśniczych wraz z udzieleniem pierwszej pomocy. Wykonywanie czynności obsługi codziennej, bieżących napraw samochodów i sprzętu pożarniczego. Udział w zabezpieczeniu prac pożarowo-niebezpiecznych i prób wyrobów gotowych. Wymagane. Wykształcenie co najmniej średnie techniczne, uregulowany stosunek do służby wojskowej, posiadanie szkolenia podstawowego strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych oraz posiadanie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, prawo jazdy B+C. Posiadanie zezwolenia na prowadzenie pojazdu uprzywilejowanego. Rodzaj umowy, umowa o pracę pełny etat. Miejsce pracy Pionki. Więcej informacji na stronie www.mesco.com.pl w zakładce Kariera oferty pracy bądź pod numerem telefonu 41 25 36 854. Firma z Radomia zatrudni szwaczki. Wymagane doświadczenie. Ta sama firma zatrudni również operatora maszyn. Na obydwu stanowiskach oferowane bardzo dobre warunki zatrudnienia. Więcej informacji pod numerem telefonu 48 365 57 26. Powtarzam, numer telefonu 48 365 57 26.
2: Giełda pracy.
1: Radio Radom 87,7. Reklama.
4: Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, Ilona Jaroszek, zaprasza na wystawę Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle. W Spichlerzu z Wilkowa, na terenie Muzeum Wsi Radomskiej, zaprezentowana zostanie wyjątkowa ekspozycja ukazująca dorobek jednego z najwybitniejszych polskich poetów w niezwykłej ludowej interpretacji. Rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo na szkle. Osobiste opowieści Jana Kochanowskiego zakorzenione w kulturze ludowej. Wystawie towarzyszyć będą także warsztaty, zwiedzanie kuratorskie i strefa twórcza dla najmłodszych. Uroczysty wernisaż 8 maja o godzinie 16. Wystawa czynna będzie do 31 października. Więcej informacji na www.muzeum-radom.pl. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik. Wystawa odbywa się dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Sprzątanie bez kompromisów. Royal Cleaners. To sprzątanie obiektów służby zdrowia, hoteli oraz biur. Najwyższa jakość w standardzie. Royal Cleaners. Używamy sprzętu wiodących marek i wysokiej jakości ekologicznych środków czyszczących. Royal Cleaners. Szanujemy Twój czas i pieniądze. Sprawdź szczegóły na www.royalcleaners.pl lub zadzwoń 660 987 032.
0: Mieszkańcu Radomia. Masz odpady, których nie wyrzucisz do zwykłego kosza? Masz papier, szkło, metale, sprzęt RTV, meble, leki, baterie, opony lub odpady budowlane? Przywieź je do PSZOK, punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, mieszczącego się w Radomiu przy ulicy Witosa 96. PSZOK czynny jest od poniedziałku do soboty. Szczegóły? www.radcom.pl. PSZOK. Posegreguj, przywieź, oddaj.
12: Radio Radom realizuje 17. edycję Mazowieckiej Szkółki Dziennikarskiej. Złota Dziesiątka. Wyjątkowe warsztaty dla uczniów starszych klas szkół podstawowych, prowadzone przez dziennikarzy Radia Radom. Zobacz relacje na portalach radioradom.pl i mocmiasta.pl. Razem możemy przeciwdziałać dezinformacji wśród młodzieży. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: Radio Radom 87,7.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16 x 18.
0: Kawałek mocy.

0: Kawałek mocy.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16/18.
2: Słuchasz Radia Radom? Jest taka wiadomość, która brzmi jak mała rzecz, a dla niektórych to będzie cywilizacja. Jedliński i okolice w końcu dostają coś więcej niż jakoś dojadę. Ma być nowa linia A-Bis do Radomia. I to taka, co faktycznie łączy ludzi z miastem, a nie tylko z przystankiem. Może kiedyś coś przyjedzie. No bo umówmy się, kochani. Do tej pory komunikacja w takich miejscach to był troszeczkę sport ekstremalny. Albo zdążysz, albo oglądasz autobus tylko w teorii. Teraz jest plan, są rozmowy, jest wrzesień na horyzoncie, czyli pojawia się nadzieja, że do pracy czy szkoły będzie można dojechać bez kalkulowania, czy brać dzień wolny, bo autobus żyje własnym życiem. Najlepsze jest to, że to zaczyna się od jednej linii, a kończy, no oby na tym, że auto zostawisz pod domem i nie będziesz go traktować jako jedynego przyjaciela. A-Bis, mała nazwa, duża ulga, no by jeździł tylko częściej niż dobre wiadomości.
0: Radio Radom
3: 87,7.

0: Sponsorem programu był Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki. Na program zaprosił sponsor Centrum Zoologiczne Radom Grzecznarowskiego 29 w Multivo Centrum. Radio Radom 87,7.
1: Wielka akcja policji wymierzona w internetową pedofilię. RCB ostrzega przed zadymieniem w związku z pożarem w Wielkopolsce. Prezydent chce rozpisania referendum. Miriam Lipińska. 123 osoby zatrzymane, zabezpieczonych 330 tysięcy plików z pornografią dziecięcą. To efekty ogólnopolskiej akcji Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wymierzonej w przestępczość o charakterze pedofilskim. Wśród zatrzymanych, jak podała elbląska prokuratura, jest żołnierz z jednostki w Elblągu. Zarzuty jak dotąd usłyszało 95 osób. Szymon Kępka.
2: Akcja o kryptonimie Hellfire trwała 2 tygodnie i objęła setki przeszukań w całej Polsce. Służby podkreślają, że to jedna z największych tego typu operacji w ostatnich latach, mówi komisarz Marcin Zagórski z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
3: Decyzją sądów 47 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na okres 3 miesięcy. Wśród zabezpieczonych materiałów znajdują się również i te wytworzone przez sztuczną inteligencję.
2: W ramach operacji przeszukano 175 miejsc, zabezpieczono około 1500 urządzeń elektronicznych. Policja ujawniła łącznie około 330 tysięcy plików z nielegalnymi treściami. W 2-tygodniowej akcji wzięło udział prawie 500 policjantów. Najmłodszy z zatrzymanych miał 19 lat, najstarszy 94.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do osób na terenie powiatu Ostrzeszowskiego w Wielkopolsce. To w związku z pożarem naczepy z magazynem energii w wielkopolskim Czajkowie. RCB ostrzega w SMS-ach przed dużym zadymieniem, zaleca zamknięcie okien i pozostanie w domu. Pożar ponad 100 tysięcy ogniw akumulatorów trwa od rana. Ewakuowanych zostało 65 osób z terenu zakładu oraz sąsiednich budynków. W odległości około 0,5 kilometra od zagrożonego terenu znajduje się szkoła podstawowa, której nikt nie może opuścić do odwołania. Ministerstwo Rolnictwa jest gotowe pomóc m.in. rolnikom poszkodowanym w pożarze Puszczy Solskiej. Resort zapewnia, że zaraz po jego ugaszeniu rozpocznie się szacowanie strat. Będziemy współpracować z samorządowcami, mówi wiceministra rolnictwa Małgorzata Gromadzka.
4: To będzie nasz priorytet, żeby również ewentualne straty zrekompensować i pomyśleć, w jaki sposób można by było pomóc rolnikom, można by było pomóc ochotniczym strażom pożarnym. Bo tu też należy powiedzieć, że część ochotniczych straż pożarnych utraciła swój sprzęt.
1: Strażacy zapewniają, że sytuacja pożarowa jest już pod kontrolą. Prezydent Karol Nawrocki proponuje referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Chce, by Polacy odpowiedzieli na jedno pytanie. Czy jest pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska, przeciwna pomysłowi prezydenta, nie ma wątpliwości.
5: Kiedy trzeba było działać, wpływać na decyzje Brukseli, wykazywali bezradność. Ja nie wiem, czy to nie jest bardziej pakiet wyjścia z Unii Europejskiej niż z jednej dyrektywy, bo o tym dyskutujemy już od dłuższego czasu.
1: Prezydent skierował swój wniosek o referendum do Senatu. Głosowanie miałoby się odbyć 27 września. I na koniec jeszcze jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 będzie mógł kosztować nie więcej niż 6 zł 41 groszy, benzyny 98 6,90, a oleju napędowego 7 zł 17 groszy. To mniej niż dziś.
6: Wiadomości lokalne, Moc Miasta, Marzena Tarnowska. Zapraszam. Hala widowiskowo-sportowa przy Radomskim Centrum Sportu zyskała sponsora tytularnego. Obiekt przy ulicy Struga oficjalnie nosi nową nazwę Enea RCS, mówi Michał Kopyś, wiceprezes Enei Wytwarzanie.
7: Cieszymy się, że zarząd hali zdecydował się na naszą współpracę. Mamy nadzieję, że ta współpraca będzie owocować wieloma imprezami, które będą ważne dla Radomia, ciekawe dla Radomian i okolicznych mieszkańców.
6: Umowa między stronami ma obowiązywać przez najbliższe 3 lata z możliwością przedłużenia o kolejne 2, mówi prezydent Radomia Radosław Witkowski.
8: Myślę, że potrafiliśmy pokazać, jaki potencjał tkwi w tych naszych obiektach sportowo-widowiskowych i jak wielkie rzeczy jeszcze przed nami.
6: Karol Michalec, prezes MOSiR, podkreśla, że kwota pozyskana w ramach współpracy jest jedną z największych w przypadku tego typu obiektów w Polsce. Konkretne liczby nie zostały jednak ujawnione.
9: Moc regionu.
6: Budynek Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Białobrzegach przychodzi remont. W ramach inwestycji prowadzona jest termomodernizacja kompleksu techniczno-garażowego, mówi starosta powiatu białobrzeskiego Sylwester Korgul.
9: To jest budynek, który służył pracownikom do wykonywania drobnych remontów. Budynek, który służył jako taka baza wypadowa do napraw, do sezonu zimowego, letniego. Dzięki temu, że będziemy mieli w tej chwili ogrzewanie ekologiczne w postaci pompy ciepła, w postaci fotowoltaiki, będzie można pracować w tym budynku przez cały rok.
6: Dodatkowo budynki zyskają nowe elewacje, a także wymienione zostaną okna, drzwi i pokrycia dachowe. Powiat białobrzeski otrzymał na ten cel ponad 1 700 000 zł z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza.
10: Z pewnością potrzebna inwestycja, bo w zarządzie dróg powiatowych powiatu białobrzeskiego jest ponad 250 km dróg. Utrzymanie tych dróg wymaga też dużo sprzętu, staranności, dlatego też te pomieszczenia garażowe, które w konsekwencji są termomodernizowane, również z pewnością będą spełniały swoją rolę, jeżeli chodzi o właśnie wsparcie służb powiatowego zarządu dróg.
6: Mówił wicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski. Inwestycja ma zostać zakończona do końca maja bieżącego roku.
0: Moc kultury.
6: Rozpoczął się 33. ogólnopolski turniej śpiewających poezją. Organizatorem wydarzenia jest Łaźnia, Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria. Tym razem wydarzenie odbywa się pod hasłem Zaczęło się w Radomiu, wyrwaliśmy murą zęby krat, które nawiązuje do tegorocznych obchodów 50. rocznicy Radomskiego Czerwca 76. roku, mówi dyrektor Łaźni Beata Drozdowska.
11: Mogłabym powiedzieć, że cała nasza impreza dedykowana jest właśnie temu wydarzeniu, które miało miejsce 50 lat temu, choć nie tylko, ponieważ parę wydarzeń było w Radomiu, co uprawnia nas do tego stwierdzenia, że zaczęło się w Radomiu.
6: Jak dodała Beata Drozdowska, na uczestników będą czekać m.in. spotkania, rozmowy oraz koncerty, które będą miały miejsce w budynkach historycznie nawiązujących do wydarzeń z czerwca 76 roku, m.in. budynki Lasów Państwowych, Strefa Łucznik czy Aula Uniwersytetu Radomskiego.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzy sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu, ulica Czarnieckiego 25/27.
12: Sponsorem pogody jest Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
0: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
13: Ciepły czwartek w Radomiu, 21 stopni, choć nie bez niespodzianek. Po południu i wieczorem możliwy lekki deszcz. Jutro spadek temperatury do 14 stopni i więcej chmur na niebie.
0: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
12: Sponsorem pogody był Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzył sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu, ulica Czarnieckiego 25/27. Na program zaprasza sponsor Centrum Zoologiczne, oferujące karmy i akcesoria dla zwierząt. Radom Miła 17.
14: Sponsorem programu jest Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki.
15: Minęła nam 15, jesteście z nami w Radiu Radom, najbardziej lokalnym radiu w mieście. Bardzo się cieszę z tego powodu. Moc miasta, moc kultury i oczywiście moc muzyki. No, gramy tak, żeby nawet Excel lepiej liczył w czwartkowe popołudnie. Dzisiaj dzień hasła, no i pytanie, które odpaliło lawinę wiadomości na Facebooku. Największa drama przez zapomniane hasło, o to pytam. Piszecie, że klasyka, konto bankowe i 3 próby, napisała Irena, po których zaczął mi się zimny pot na plecach. No a Marcin dodał mail służbowy w poniedziałek rano. To jest poziom adrenaliny premium. Czekam na kolejne historie. Życie pisze przecież najlepsze scenariusze. A moje hasło na tę godzinę to 87 i 7 FM.
0: Radio Radom 87 i 7.

0: Radio Radom 87,7.
1: Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73, www.tendach.com.pl.
3: Sponsorem programu jest studio PS Video Merc, studio filmu i fotografii, Radom, ulica Maratońska za Dębową.
4: Gorący hit.

0: Gorący hit. Sponsorem programu było studio PS Video Merch, studio filmu i fotografii. www.videomerch.pl. Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73, www.tendach.com.pl. Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
1: Jeśli masz ochotę na weekend, w którym ktoś rozwiązuje konflikty szybciej niż w komentarzach w internecie, oto miasto ma coś dla Ciebie. Turniej bokserski imienia Feliksa Stama wraca na ring i to nie byle kto. Polska, Niemcy, Irlandia, Wielka Brytania, czyli zestaw, gdzie nikt nie przyjeżdża na wycieczkę, tylko raczej dzień dobry, gdzie tu można komuś przyłożyć. No, sportowo oczywiście. No i to jest piękne w boksie. Zero ściemy, nie ma źle mnie zrozumiałeś, jest gong i wszystko się wyjaśnia. W piątek eliminacje, w sobotę finały, czyli klasyczny scenariusz. Najpierw sprawdzamy, kto ma argumenty, no a potem kto ma ostatnie słowo. Najczęściej ręką. Jeśli nie dasz rady wpaść, można obejrzeć w necie. No tylko ostrzegam, po takim oglądaniu możesz inaczej patrzeć na swoje problemy dnia codziennego. Bo nagle się okaże, że spóźniony autobus, no to jednak nie jest największa walka życia. Zostań razem z nami, z Radiem Radom na 87,7 FM.
2: Radio Radom 87,7. Reklama.
3: Remont? Nie musisz przepłacać.
4: Oh yeah!
3: Zapraszamy do nowego outletu płytek ceramicznych. Markowe płytki w niskich cenach. Outlet Płytek. Radom, ulica Gdyńska 35.
5: Gdyńska 35.
6: Maturzysto, powodzenia na maturze. Uniwersytet Radomski trzyma za Ciebie kciuki. www.uniwersytetradom.pl. Odkryj swoje możliwości.
7: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Uwaga, łowcy okazji! Sklep Prim.

0: sklep Prima Deco w Galerii Multivo. Wpadnij już dziś i zrób zakupy w najlepszych cenach. Tysiące produktów czeka też na ciebie w naszym sklepie internetowym www.prima-deco.pl. Zapraszamy na zakupy!
1: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom. Sponsorem programu jest Prasek, dealer Hyundai w Radomiu. Ulica Kozienicka 1.
2: Bezpiecznej drogi życzy sponsor informacji dla kierowców. Taxi Super Express 191-91.
3: Radomski trafik.
4: Kierowcy, Radom, czwartkowe popołudnie jedzie, ale bez szaleństw. Najciaśniej maratońska przy Limanowskiego, rondo Kozienickie od strony Kozienic i rondo Warszawskie na wyjeździe. Tam spokojnie, raczej jedynka i cierpliwość. Zwalnia też Słowackiego przy 25 czerwca i sama 25 czerwca od Żeromskiego, Limanowskiego między rondami i Mireckiego w swoim tempie na luzie. Centrum jeszcze daje radę, ale Niedziałkowskiego i okolice Michałowa potrafią przytrzymać. To tylko czwartek w Radomiu. Dojedziemy, ale bez sprintu.
3: Radomski trafik.
2: Bezpiecznej drogi życzył sponsor informacji dla kierowców. Taxi Super Express 191-91.
1: Sponsorem programu był Prasek, dealer Peugeot w Radomiu. Ulica Kozienicka 1.
5: Radio Radom 87,7.

0: nigdy nie przeminą, nigdy nie przeminą.
1: Radio Radom 87,7. Dobrej prognozy na przyszłość życzy sponsor Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu www.ahns.pl. Radom dziś na plusie. 21 stopni, ale pogoda nie mówi ostatniego słowa. Po południu i wieczorem pojawi się niewielki deszcz. W piątek chłodniej, około 14 i zachmurzenie. Dobrej prognozy na przyszłość życzył sponsor Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu www.ahns.pl.

0: 87,7.
1: Reklama. Zapraszamy do pierwszego centrum optycznego i kontaktologicznego okularium w Radomiu. Tu zadbasz o swój wzrok kompleksowo. Od idealnych okularów po specjalistyczny dobór soczewek kontaktowych. Przyjdź i skorzystaj z naszych promocji powitalnych, m.in. 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Centrum optyczne i kontaktologiczne okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys Spółka.
2: Dlaczego wybrałem okna Kowalczyk? Bo stawiam na jakość, precyzyjne wykonanie, nowoczesną technologię, w systemie Salamander, nieprzeciętną izolację, mniej strat ciepła, długowieczną trwałość, piękny design, komfort, który czuć każdego dnia. Dlatego wybrałem okna Kowalczyk. Salon sprzedaży w Radomiu, ulica Wernera 12. Okna Kowalczyk. Gdy stawką jest komfort.
3: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Cenisz wygodę, komfort podróży oraz krótki czas oczekiwania? Zamów Taxi Super Express 191.91. Niskie ceny i płatność bezgotówkowa? Taxi Super Express 191.91. Okolicznościowe usługi przewozowe lub odprowadzenie Twojego auta? Polegaj na naszych doświadczonych kierowcach. Nie czekaj. Zainstaluj darmową aplikację Super Express Taxi albo zadzwoń 191.91 lub 603-309-622.
6: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: Radio Radom 87 i 7.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16 przez 18.
2: Kawałek mocy.

0: Kawałek mocy.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16x18.
2: Miał być czerwiec. Będzie, no powiedzmy jeszcze chwila, zaraz, zaraz. Przystanek Radom Południowy. Złapał klasyczną wymówkę budowlaną. To przez pogodę. Zima była zła, mroźna, nie współpracowała, no generalnie nie odbierała telefonów od wykonawcy. Efekt, zamiast wakacyjnych przejażdżek mamy jesienny klimat. Czyli jak to w Polsce. Najpierw czekasz na inwestycje, potem na otwarcie, a na końcu i tak na pociąg. Ale żeby nie było. No coś tam się dzieje. Kostka się układa, ławki się szykują, wiaty rosną, czyli infrastruktura gotowa, tylko jeszcze życie musi do niej dojechać. No i w sumie to jest piękne, bo już my mentalnie stoimy na tym peronie, tylko peron jeszcze nie jest do końca gotowy. Do września zdążymy się przyzwyczaić, że zaraz w inwestycjach to bardzo elastyczne pojęcie.
0: Radio Radom 87.7.
3: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
4: Hey, what up, girl?
3: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
4: Let's go. Before I leave.

0: Sponsorem programu był Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki. Na program zaprosił sponsor Centrum Zoologiczne Radom Grzecznarowskiego 29 w Multivo Centrum. Radio Radom 87,7.
1: Strzały w austriackim Linzu są zabici. Prezes NBP o szansach na obniżkę stóp procentowych i protest kolejarzy chcą powrotu do starego sposobu układania grafików pracy. Miriam Lipińska. Strzelanina w Linzu na północy Austrii. Doszło do niej przed restauracją. Zginęły 3 osoby. A wcześniej o incydencie poinformował dziennik Kronen Zeitung. Gazeta podała, że jedną z ofiar śmiertelnych jest sprawca, który zastrzelił 2 kobiety, po czym popełnił samobójstwo. Na odbudowę spalonego lasu potrzeba będzie setek lat, mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska, odnosząc się do sytuacji na Lubelszczyźnie. Ale las to nie tylko drzewa, to również mieszkające w nim zwierzęta, mówi dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego Tadeusz Grabowski.
2: Ten pożar na pewno spowodował wielkie migracje, tych głównie wilków, rysi, lisarny, jeleni, łosi, dla których przecież ten obszar jest naturalnym miejscem schronienia.
3: Na tym terenie mieliśmy praktycznie gotowy rezerwat do utworzenia. Około 300 hektarów miało być objętych szczególną ochroną i z uwagi na siedlisko głuszcza, które występuje i z uwagi oczywiście na cenny drzewostan i to otoczenie przyrodnicze. Natomiast ta część niestety padła ofiarą płomieni.
1: Na razie trudno oszacować, ile hektarów Puszczy Solskiej spłonęło. Działania strażaków cały czas trwają. Szef Narodowego Banku Polskiego rozwiewa nadzieję na obniżki stóp procentowych. Jak stwierdził Adam Glapiński, taka perspektywa wydaje się mało prawdopodobna. A wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów pozostawiła wysokość stóp procentowych bez zmian. Człowiek to nie algorytm, skandowali kolejarze przed siedzibą PKP Intercity w Warszawie. Domagają się wycofania elektronicznego systemu, który układa harmonogram pracy.
4: Mamy pilotaż zmian w grafikach, gdzie jakaś siła wyższa będzie nam robić te grafiki.
5: Nie możemy nawet sobie zarejestrować się do lekarza, nie możemy wyjść gdzieś z rodziną, wyjechać, bo te dni, które mamy zaznaczone w grafiku, są one po prostu nieakceptowalne.
6: Układanie grafików, bo porozwalało nam życie prywatne. Nie jest uznanie to, że małżeństwa razem jeżdżą.
1: Spółka twierdzi jednak, że system elektroniczny jest bardziej sprawiedliwy niż dotychczasowy i nie łamie prawa pracy. System to część całego programu, za który spółka zapłaciła 2 miliony złotych. Na razie nie mam powodów do niepokoju, ale monitorujemy sytuację i nie bagatelizujemy zagrożenia, oświadczyła rzeczniczka Komisji Europejskiej. To reakcja na informację o pierwszej osobie z objawami hantawirusa spoza pokładu holenderskiego wycieczkowca. Według mediów to stewardesa holenderskich linii KLM, która miała kontakt z zakażoną pasażerką wycieczkowca, na którym zmarły wcześniej 3 zakażone osoby. Według holenderskich władz podczas postoju na Świętej Helenie, do którego doszło zanim zgłoszono ognisko choroby, statek opuściło łącznie 40 pasażerów, w tym zakażona kobieta, od której zakaziła się później stewardessa. I na koniec zmieniamy temat. One nie powiedzą, ty możesz. To hasło nowej kampanii, z którą rusza Śląskie Zoo. Zachęca, by reagować, gdy jesteśmy świadkami złego zachowania wobec zwierzaków.
7: Proponujemy proste zdania, które można powiedzieć do osób, które nie zachowują się w porządku, to znaczy karmią zwierzęta, wrzucają śmieci na wybiegi. Proponujemy takie zdania, jak na przykład nie karm zwierząt, to może im zaszkodzić, albo nie śmieć, ktoś to musi posprzątać.
1: Mówi Aneta Błyszczek z ogrodu. Problemy nasilają się zwłaszcza w długie weekendy. Po majówce niektóre przekarmione zwierzęta wymagały pomocy weterynarza.
8: Wiadomości lokalne, moc miasta, Marzena Tarnowska. Zapraszam. Remont mostu ulicy Chrobrego dobiegł końca. Ulica została dopuszczona do ruchu, a autobusy od jutra wracają na stałą trasę. Prace związane z mostem to jednak nie wszystko. Ulica Chrobrego na odcinku od ulicy Zegara Słonecznego do Ronda Sybiraków przeszła znaczącą metamorfozę.
9: Powstała dwukierunkowa jezdnia z dwoma pasami ruchu, zatoki autobusowe oraz chodniki po obu stronach. Dodatkowo zbudowane zostały nowe drogi rowerowe.
8: mówił rzecznik MZDiK Łukasz Kościelniak. Dodatkowo wymieniono kanalizację deszczową i zmodernizowano oświetlenie. Co więcej, pojawiło się nowe oznakowanie poziome i pionowe, a lokalizacja przystanku autobusowego została zmieniona.
9: Koszt prac to około 5 300 000 zł. Inwestycja była realizowana w ramach zadania Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie obszaru funkcjonalnego Radomia etap pierwszy, na które pozyskaliśmy dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.
8: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu informuje, że brakująca wiata przystankowa przy pawilonach handlowych zostanie zainstalowana w ramach odrębnego zadania. Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty w tym przetargu do 14 maja.
0: Radio Radom.
8: Zakończyła się wiosenna edycja cyklu Cztery pory roku na mazowieckiej wsi, realizowana przez Radio Radom. W jej ramach odbyły się rozmowy z 10 kołami gospodyń wiejskich z regionu radomskiego.
10: Myślę, że ten pomysł, aby zaprezentować aktywne, w szczególności kobiety, w danych miejscowościach czy sołectwach, które stanowią człon takich działań kulturalnych, edukacyjnych, w aspekcie w ogóle rozwoju całego sołectwa, jest bardzo ciekawy, bardzo potrzebny. Cieszę się, że mieliście okazję też Państwo, słuchacze, mieli okazję posłuchać, zobaczyć to, jak duża jest energia, jak dużo jest ciekawych pomysłów generowanych przez koła gospodyń wiejskich.
8: Mówił wicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski. Prowadzący program Jacek Sochaj podkreśla, że audycja ta pokazała różnorodność, pozytywną energię i życzliwość kół gospodyń wiejskich.
11: Samo to, że koła, które odwiedzały nas tutaj w radiu, przynosiły nam swoje najlepsze rzeczy. Czyli oprócz tej życzliwości, dobroci, dobrego słowa, uśmiechu, dobrej energii, którą tu wprowadzali do nas, do radiowej redakcji, to jeszcze dzielili się z nami tymi wszystkimi pysznościami.
8: Już wkrótce rozpocznie się kolejna edycja cyklu Cztery pory roku na mazowieckiej wsi. Dodajmy, że partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
0: Moc kultury.
8: Maj w Białobrzegach zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Mieszkańcy i goście mogą liczyć na koncerty, wydarzenia sportowe i imprezy plenerowe, o których wspomniał na antenie Radia Radom burmistrz Adam Bolek.
12: 9 jest koncert Artura Goca, który wykona piosenki Marka Grechuty. 10 jest bieg Pilicy, będzie wystawa fotografii takiej podróżniczej. 17 mamy jeszcze memoriał Zygmunta Siedleckiego, lekkoatletyczny. Koncert z okazji Dnia Matki 23 wystąpią Mateusz Mijal, Dariusz Kordek, Olga Bończyk.
8: Kulminacja wydarzeń przypadnie na końcówkę miesiąca. 24 maja zlot motocyklowy Moto Day. W ostatni weekend maja na terenach nadpilicznych wystąpi Oskar Cyms i Kękę, a także świętować będą Dzień Dziecka najmłodsi uczestnicy majowych Dni Białobrzegów. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Radom.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzy sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25 przez 27.
13: Sponsorem pogody jest Jazienicki, dostawca traktorków koszących Oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
14: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
15: 21 stopni w Radomiu, ale parasol warto mieć pod ręką. Po południu i wieczorem możliwe drobne opady. Jutro już tylko 14 stopni i więcej chmur niż słońca.
14: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
13: Sponsorem pogody był Jazienicki, dostawca traktorków koszących Oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
15: Zawsze dobrej pogody na drogach życzył sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25 przez 27.
0: Na program zaprasza sponsor Centrum Zoologiczne, oferujące karmy i akcesoria dla zwierząt. Radom Miła 17.
16: Sponsorem programu jest Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki.
17: Dzień powoli, bo powoli, ale jednak skręca gdzieś tam w stronę wieczoru, a my dalej trzymamy tempo. Radio Radom to najmocniej słuchane radio w Radomiu. Jesteś jeszcze w drodze albo kończysz robotę? Bardzo dobrze trafiłeś, naprawdę. Światowy Dzień Hasła, Waszej Historii. cytuję, scenarzyści thrillerów mogliby się uczyć, kochani. Jedna z wiadomości, zapomniane hasło do Netflixa w piątkowy wieczór. No i dramat rodzinny gotowy, tak napisała Karolina. Telefon po restarcie i nagle pustka w głowie, ani pinu, ani pomysłu, to od tatka z pracy. Pozdrawiamy, czyli wychodzi na to, że największe emocje w życiu to nie miłość, nie praca, tylko wpisywanie hasła gdziekolwiek, co? A ja zapraszam na kolejną wspólną godzinę. Mateusz Winiarski z tej strony. Cześć, dzień dobry.
16: Radio Radom 87,7.

0: Radio Radom 87,7.
1: Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park. Organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73, www.tendach.com.pl.
3: Sponsorem programu jest studio PS Video Merc, studio filmu i fotografii, Radom, ulica Maratońska za Dębową.
4: Gorący hit!

0: Gorący hit.
1: Sponsorem programu było studio PS Video Merch, studio filmu i fotografii. www.videomerch.pl.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73. www.tendach.com.pl.
3: Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
4: Słuchaj, mam dla Ciebie teraz w Radiu Radom idealne miejsce na spacer. Nowy park na Wacynie, 8 stawów, alejki, zieleń. To brzmi jak plan na weekend, co? No to teraz drobny szczegół. Jeszcze tam nie pójdziesz, bo to jest taki park w wersji proszę sobie wyobrazić. No. Już coś widać, coś się zieleni, ścieżki się rysują, ale jak wejdziesz, to bardziej survival niż spacer. Trochę piachu, niedokończonego klimatu, no i więcej nadziei niż ławek. Najlepsze są te stawy. Są. Tylko wody jak na lekarstwo. Czyli mamy park wodny bez wody. No i tak sobie patrzysz na to wszystko i myślisz, no będzie tutaj pięknie, tylko jeszcze nie teraz. Jeszcze chwilę, jeszcze moment. To takie klasyczne, prawda? To nie jest park na dziś, to jest park na marzenia. A jak już powstanie, to wszyscy nagle będą mówić, no ja od początku wiedziałam, że wyjdzie super. Na razie można co najwyżej zrobić tam spacer wyobraźnią. No i to jest w sumie najbezpieczniejsza opcja.
5: 87,7 Radio Radom. Reklama.
6: Remont? Nie musisz przepłacać.
7: Oh yeah!
6: Zapraszamy do nowego outletu płytek ceramicznych. Markowe płytki w niskich cenach. Outlet Płytek. Radom, ulica Gdyńska 35.
8: Gdyńska 35.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
14: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
13: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
14: A w środku?
13: Ogromny bagażnik, 604 litry.
14: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
13: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Chcesz, żeby Twoja firma się wyróżniała i została zapamiętana? Podaruj swoim klientom wyjątkowy upominek. Wypalaną w Radomiu wyśmienitą kawę Nuno z Twoją personalizowaną etykietą. Twoje logo, Twoje przesłanie i niezapomniany smak mistrzowskiej kawy Nuno. Dzięki naszej kawie Twoja marka będzie kojarzyć się z codzienną przyjemnością, a klienci będą wracać po więcej. Palarnia kawy Nuno. Radom, ulica Inwestycyjna 2.
17: Telefon 48 307 08 98.
16: www.nuno.pl.
18: Radio Radom realizuje 17. edycję Mazowieckiej Szkółki Dziennikarskiej. Złota Dziesiątka. Wyjątkowe warsztaty dla uczniów starszych klas szkół podstawowych prowadzone przez dziennikarzy Radia Radom. Zobacz relacje na portalach radioradom.pl i mocmiasta.pl. Razem możemy przeciwdziałać dezinformacji wśród młodzieży. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
19: Co masz?
20: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
19: Chips Lays? Dzięki.
21: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
19: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
20: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
22: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitay każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitay.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
23: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutyr Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
0: Debutyr Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
23: Debutyr Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
0: Debutyr Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
1: Reklama. Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom. Sponsorem programu jest Prasek, dealer Hyundai w Radomiu. Ulica Kozienicka 1.
2: Bezpiecznej drogi życzy sponsor informacji dla kierowców. Taxi Super Express 191-91.
7: Radomski trafik.
4: Kierowcy, Radom, czwartek po południu w wersji jadę i czasem stoję. Najwięcej cierpliwości maratońska przy Limanowskiego, rondo Kozienickie od strony Kozienic i rondo Warszawskie, tam tempo bardziej spacerowe niż miejskie. Do tego Słowackiego przy 25 czerwca, sama 25 czerwca od Żeromskiego oraz Limanowskiego i Mireckiego. Klasyczne zwolnienie akcji. W centrum Sienkiewicza płynniej, ale nie Działkowskiego i Królowej Jadwigi, lubią dziś przetestować nerwy. To nie korek, to czwartek w Radomiu. Jedziemy dalej, tylko trochę spokojniej.
7: Radomski trafik.
2: Bezpiecznej drogi życzył sponsor informacji dla kierowców. Taxi Super Express 191-91.
1: Sponsorem programu był Prasek, dealer Peugeot w Radomiu. Ulica Kozienicka 1.

Radio Radom 87 i 7. Dobrej prognozy na przyszłość życzy sponsor Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu www.ahns.pl. Czwartek w Radomiu z temperaturą 21 stopni, ale z lekkim deszczem w tle, szczególnie po południu i wieczorem. Piątek przyniesie ochłodzenie do 14 stopni i pochmurne niebo. Dobrej prognozy na przyszłość życzył sponsor Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu www.ahns.pl. 87 i 7. Radio Radom.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do pierwszego centrum optycznego i kontaktologicznego okularium w Radomiu. Tu zadbasz o swój wzrok kompleksowo. Od idealnych okularów po specjalistyczny dobór soczewek kontaktowych. Przyjdź i skorzystaj z naszych promocji powitalnych, m.in. 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Centrum optyczne i kontaktologiczne okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys Spółka.
2: Maturzysto, powodzenia na maturze. Uniwersytet Radomski trzyma za Ciebie kciuki. www.uniwersytetradom.pl. Odkryj swoje możliwości.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Sprzątanie bez kompromisów. Royal Cleaners. To sprzątanie obiektów służby zdrowia, hoteli oraz biur. Najwyższa jakość w standardzie. Royal Cleaners. Używamy sprzętu wiodących marek i wysokiej jakości ekologicznych środków czyszczących. Royal Cleaners. Szanujemy Twój czas i pieniądze. Sprawdź szczegóły na www.royalcleaners.pl lub zadzwoń 660 987 032.
5: Radcom przypomina, poprawna segregacja odpadów to Twój wkład w czyste środowisko. Plastik do żółtego, papier do niebieskiego, szkło do zielonego. To takie proste. Każda butelka, każda gazeta ma znaczenie. Dzięki Tobie odpady zyskują drugie życie. Segreguj z głową. Dla siebie, dla innych, dla planety. Segreguj odpady razem z Radcomem. Żyj w czystym Radomiu.
6: Czy wiesz, gdzie w okolicy możesz skosztować prawdziwych polskich specjałów i doskonałych steków? Restauracja Karo w Mleczkowie przy ulicy Jana Pawła II 2 zaprasza na wyjątkową kulinarną podróż. Nasze menu to esencja polskiej kuchni. Soczyste zrazy wołowe, ręcznie lepione pierogi oraz aromatyczna pieczona golonka. Dla miłośników mięs proponujemy wyśmienite steki, w tym sezonowane, przygotowane z najwyższą starannością.
7: Byłem w Karo z rodziną i wszyscy byliśmy zachwyceni. Jedzenie przepyszne, a atmosfera bardzo przyjemna.
6: Odwiedź restaurację Karo i przekonaj się sam. Rezerwacje pod numerem telefonu 660 004 005. Restauracja Karo. Smak tradycji i pasja do gotowania.
0: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: Radio Radom 87,7.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16 x 18.
2: Kawałek mocy.

0: Kawałek mocy.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16/18.
2: Słuchasz Radia Radom na 87,7 FM. Są takie inwestycje, które stoją latami i jest też jedna, która chyba dostała espresso na start. Bo przecież nad Borkami rośnie restauracja i to taka, że jak mrugniesz, to masz wrażenie, że doszło kolejne piętro. Tempo, jakby ktoś powiedział, panowie, lato się zbliża, ludzie będą głodni. No i najlepsze jest to, że w miejscu starego młyna, który bardziej przypominał już historię niż budynek, wyrasta coś, gdzie będzie można usiąść, zjeść i popatrzeć na wodę. Kawiarnia, restauracja, tarasy. Brzmi jak plan idę tylko na chwilę, a kończy się na 3 godzinach i deserze, którego w ogóle nie było w planie. W Radomiu mamy teraz piękny kontrast. Tutaj coś się spóźnia, a tutaj rośnie jak na drożdżach. No ale jak tak dalej pójdzie, to szybciej doczekasz się kawy nad zalewem niż niektórych innych, no już prawie gotowych miejsc.
0: Radio Radom 87,7.

0: Sponsorem programu był Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki. Na program zaprosił sponsor Centrum Zoologiczne Radom Grzecznarowskiego 29 w Multivo Centrum. 87,7 Radio Radom. Reklama. Dlaczego wybrałem okna Kowalczyk? Bo stawiam na jakość, precyzyjne wykonanie, nowoczesną technologię, w systemie Salamander, nieprzeciętną izolację, mniej strat ciepła, długowieczną trwałość, piękny design, komfort, który czuć każdego dnia. Dlatego wybrałem okna Kowalczyk. Salon sprzedaży w Radomiu, ulica Wernera 12. Okna Kowalczyk. Gdy stawką jest komfort.
1: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Reklama.
2: Stopy procentowe na razie nie spadną, ale mogą wzrosnąć. Nowe standardy opieki okołoporodowej to od dziś. Kraków wraca do tradycji rodem ze średniowiecza. Miriam Lipińska. Obniżek stóp procentowych raczej nie będzie, mówi prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, ale mogą być podwyżki, jeśli napędzana drogimi paliwami inflacja przekroczy pułap 3,5%.
3: Czy przewiduje, że mogą być podwyżki? Mogą być. W tej chwili jesteśmy blisko górnego pułapu odchyleń. Oczywiście przekroczenie górnego pułapu z prognozą, że to się będzie utrzymywać, to już jest bezpośrednia powód, żeby w tym kierunku iść.
2: Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp. Już trzecią dobę trwa walka z potężnym pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Uczestniczące w akcji policyjne śmigłowce Black Hawk zrzuciły już na płonące lasy ponad 600 ton wody. Ministra klimatu Paulina Henning-Kloska ujawniła, że teren, który spłonął, miał być wkrótce rezerwatem i przyznaje, że straty w lasach puszczy są bardzo duże.
4: Będziemy zastanawiać się, jak odbudować walory przyrodnicze na tym obszarze. Najpierw oczywiście sprzątając pogorzelisko, całą inwentaryzację będziemy przygotowywać i wtedy będziemy mogli mówić o tym, jakie dokładnie są straty na tych 300 hektarach obszarów leśnych dotkniętych pożarem i jakie zwierzęta oczywiście w tym ucierpiały, i te małe, i te duże, które nie zdążyły się ewakuować.
2: Na razie nie wiadomo, jak duży obszar puszczy spłonął. Na porodówkach idzie nowe. Od dziś zmieniają się standardy opieki okołoporodowej. Pacjentka musi mieć zapewniony dostęp do co najmniej jednej metody farmakologicznego łagodzenia bólu podczas porodu. Nowością jest też rozszerzenie prawa do nieprzerwanego dwugodzinnego kontaktu matki z dzieckiem tuż po narodzinach. Także po cesarskim cięciu, mówi położna Katarzyna Barszczyk ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
5: Kangurowanie jest bardzo ważne, bo to jest takie pierwsze spotkanie właśnie dziecka z rodzicami. Jeżeli jest taka możliwość, żeby mama po cięciu cesarskim od razu przytuliła swoje dziecko, to oczywiście jej to umożliwiamy. Jeżeli osoba wskazana przez mamę chce, żeby ktoś bliski, najczęściej jest to oczywiście tata, kangurował maluszka, to mamy takie miejsce, że umożliwiamy, że jest ten kontakt skóra do skóry.
2: Nowe przepisy mają też chronić kobiety po stracie dziecka w czasie ciąży lub porodu, zapewniając im m.in. osobne sale w szpitalu oraz opiekę położnej w domu. Kraków wraca do średniowiecznej tradycji. Już od soboty przy Barbakanie znów będzie można oglądać uroczyste otwieranie bram miasta. Codzienny ceremoniał ma przypominać o czasach, kiedy po zmroku Kraków był zamykany, a rano budził się wraz z dźwiękiem fanfar.
6: Trzeba wrócić do symboliki miasta, które zawsze miało otwarte bramy, bo otwarta brama jest wielkim symbolem tego, czym jest miasto dzisiaj.
2: Mówi Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa. A w trakcie ceremonii strażak zagra hymn Krakowia Civitas. Bramy będą otwierane codziennie o 10:20 z wyjątkiem poniedziałków, od wiosny do końca października.
7: Wiadomości lokalne, Moc Miasta, Marzena Tarnowska. Zapraszam. Za nami finał 17. edycji projektu Złota Dziesiątka, czyli Mazowiecka Szkółka Dziennikarska Radia Radom. Uczniowie z radomskich szkół podstawowych spotkali się w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, gdzie wręczone zostały wyróżnienia najaktywniejszym uczestnikom zajęć. Spośród ponad 150 uczniów wyłoniona została Złota Dziesiątka, mówi prowadzący warsztaty dziennikarz Paweł Serwatko.
8: Jestem naprawdę zachwycony i bardzo przyjemnie zaskoczony tym, jak dobrze młodzież jest przygotowana, jak dobrze jest z tymi tematami zapoznana, a też przy okazji, jak aktywni byli uczniowie. Naprawdę miałem spory problem, żeby wybrać tę Złotą Dziesiątkę. Nie było to łatwe zadanie, ale no takich zadań sobie życzę częściej.
7: Warsztaty prowadzone przez dziennikarzy Radia Radom pozwoliły młodzieży poznać kulisy pracy w mediach, a także zdobyć umiejętności związane z krytycznym myśleniem i rozpoznawaniem dezinformacji. Jak podkreśla wicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski, projekt ma ogromne znaczenie edukacyjne.
9: Projekt dotyka bezpośrednio kwestii też świadomości, pozyskania umiejętności poruszania się po internecie, jak odróżnić fake news. To jest na czasie. Już ponad 2,5 tysiąca dzieci szkół podstawowych mają tą świadomość, to mnie bardzo cieszy.
7: Projekt Złota Dziesiątka, czyli Mazowiecka Szkółka Dziennikarska, to inicjatywa, która od lat rozwija kompetencje medialne młodych ludzi i przygotowuje ich do świadomego odbioru informacji. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1: Moc miasta.
7: Po ponad dekadzie Leandro postanowił zakończyć piłkarską karierę. Sam zainteresowany decyzję przekazał za pośrednictwem Radomiaka Radom w mediach społecznościowych.
10: Uważam, że był najpiękniejszy mój czas w moim życiu i tak wam mówię, że jestem bardzo dumny, skąd tu przyjechałem, gdzie byliśmy i dzisiaj gdzie jesteśmy.
7: Powiedział wieloletni kapitan Zielonych. Leandro Rossi Pereira rozpoczął przygodę w Radomiaku od rundy wiosennej sezonu 2011-2012 trzeciej ligi. Wystąpił łącznie w 375 meczach, zdobywając 131 bramek. Z klubem awansował z czwartej klasy rozgrywkowej do ekstraklasy. W najwyższej lidze rozegrał 84 spotkania i strzelił 8 goli. Oficjalnym pożegnaniem Leandro z boiskiem będzie mecz przedostatniej 33. kolejki PKO BP Ekstraklasy, w którym Radomiak zmierzy się na Struga z mistrzem Polski Lechem Poznań. Spotkanie odbędzie się w sobotę 16 maja o godzinie 20:15.
1: Moc kultury.
7: Miejska Biblioteka Publiczna przedstawiła program 48. Radomskiej Wiosny Literackiej. Wydarzenie odbędzie się w dniach od 6 do 10 czerwca.
11: Wolność słowa była ograniczana przez władze PRL-u, a rynek wydawniczy zmagał się z cenzurą. Dziedzictwo tych doświadczeń będzie miało też swoje odzwierciedlenie w tegorocznym programie Wiosny Literackiej, która odbędzie się pod hasłem Bunt, Wolność, Emancypacja.
7: Mówił Przemysław Czaja, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Zaproszeni na festiwal goście przypomną, że literatura i słowo to nie tylko opowieść, ale też narzędzie zmiany, sprzeciwu i wyobraźni.
11: Na ten festiwal oczywiście składają się spotkania autorskie, ale też panele dyskusyjne, warsztaty dla najmłodszych, jak również działania performatywne i muzyczne.
7: Warto wspomnieć, że festiwalowi towarzyszyć będą 12 radomskie targi wydawnictw regionalnych, które odbędą się w dniach 6-7 czerwca na placu Koraciego.
1: Zawsze dobrej pogody na drogach życzy sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27.
12: Sponsorem pogody jest Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
13: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
14: W Radomiu dziś 21 stopni, choć po południu i wieczorem mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Jutro wyraźnie chłodniej, maksymalnie 14 stopni i sporo chmur.
13: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
12: Sponsorem pogody był Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
1: Zawsze dobrej pogody na drogach życzył sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27.
15: Radio Radom.
1: Na
15: program zaprasza sponsor Centrum Zoologiczne, oferujące karmy i akcesoria dla zwierząt. Radom Miła 17.
16: Sponsorem programu jest Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki.
17: Po godzinie 17 wchodzimy w ten moment dnia, kiedy inni jeszcze kończą, jedni planują już odpoczynek, ten weekendowy, prawda? No jutro o tej porze to już w ogóle będzie szał. Radio Radom, moc miasta, moc kultury i moc muzyki, która robi robotę za kawę. Światowy Dzień Hasła, wasze historie, które są coraz lepsze albo i gorsze, no zależy kto co przeżył. Piszecie o zapomnianym haśle do e-dziennika, no i panika, kiedy trzeba sprawdzić oceny swojej pociechy, tak napisała Izabela. Konto do gry i utracony poziom po kilku latach grania, to już nie drama, to jest tragedia narodowa, napisał Jasiek po szkole. No, największa drama przez zapomniane hasło, pisz, bo jak widać temat trafia w punkt bardziej niż w poniedziałek rano. To ja też biegnę sprawdzić, czy nie zapomniałem przypadkiem hasła do swojego Facebooka.
15: Radio Radom 87,7.

0: Radio Radom 87,7. Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73, www.tendach.com.pl.
2: Sponsorem programu jest studio PS Video Merc, studio filmu i fotografii, Radom, ulica Maratońska, za Dębową.
3: Gorący hit.
4: Magłaś, magła, magliśmy. Lepiej się poznać,

0: Gorący hit. Sponsorem programu było studio PS Video Merch, studio filmu i fotografii. www.videomerch.pl.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73. www.tendach.com.pl.
2: Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
3: Jest taki moment w życiu miasta, kiedy patrzysz i myślisz, no coś się kończy, ale chyba zaczyna się coś większego. W centrum Radomia znika parking, ten sam, który był, ale jakby go nie było, bo auta go raczej omijały szerokim łukiem. No i teraz najlepsze, w jego miejscu ma wyrosnąć wieżowiec. Taki porządny, wysoki. Trochę ironia losu, co? Najpierw inwestujesz w parking, potem go poprawiasz, na końcu mówisz, dobra, burzymy. Krótka historia wielkiej kariery. No ale z drugiej strony może to i lepiej, bo zamiast pustego parkingu będzie coś, co w końcu przyciągnie ludzi. I to nie tylko tych, co szukają miejsca do zaparkowania, którego i tak tam nie było. W Radomiu już nie tylko poziom się zmienia, teraz zaczynamy myśleć pionowo, no i powiem ci, że to całkiem nieźle wygląda z tej perspektywy.
4: Radio Radom 87,7. Reklama.
5: Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, Ilona Jaroszek, zaprasza na wystawę Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle. W Spichlerzu z Wilkowa, na terenie Muzeum Wsi Radomskiej, zaprezentowana zostanie wyjątkowa ekspozycja ukazująca dorobek jednego z najwybitniejszych polskich poetów w niezwykłej ludowej interpretacji. Rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo na szkle. Osobiste opowieści Jana Kochanowskiego zakorzenione w kulturze ludowej. Wystawie towarzyszyć będą także warsztaty, zwiedzanie kuratorskie i strefa twórcza dla najmłodszych. Uroczysty wernisaż 8 maja o godzinie 16. Wystawa czynna będzie do 31 października. Więcej informacji na www.muzeum-radom.pl. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik. Wystawa odbywa się dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili, zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Uwaga, łowcy okazji! Sklep Prima

0: Deko w Galerii Multivo. Wpadnij już dziś i zrób zakupy w najlepszych cenach. Tysiące produktów czeka też na ciebie w naszym sklepie internetowym www.prima-deko.pl. Zapraszamy na zakupy!
1: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: 97 i 7. Radio Radom.
1: Dobrej prognozy na przyszłość życzy sponsor. Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu. www.ahns.pl.
2: 21 stopni w Radomiu i czwartek, który zakończył się lekkim deszczem. Możliwe opady po południu i wieczorem. Piątek spokojniejszy, ale chłodniejszy. Około 14 stopni i zachmurzenie.
1: Dobrej prognozy na przyszłość życzył sponsor. Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu. www.ahns.pl.

0: Reklama.
1: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Cenisz wygodę, komfort podróży oraz krótki czas oczekiwania? Zamów Taxi Super Express 191-91. Niskie ceny i płatność bezgotówkowa? Taxi Super Express 191-91. Okolicznościowe usługi przewozowe lub odprowadzenie Twojego auta? Polegaj na naszych doświadczonych kierowcach. Nie czekaj. Zainstaluj darmową aplikację Super Express Taxi albo zadzwoń 191-91 lub 603-309-622.
3: Kupiłeś auto i zaczyna się koło dwumasowe 1000, zamieszanie kolejne 2000, turbo 3000, silnik bezcenny, kto da więcej?
4: Nie licytuj swojego portfela z usterkami. Motoraporter.com. Rzeczoznawcy, którzy sprawdzą dla Ciebie samochód przed zakupem na terenie całego kraju, bez wychodzenia z domu. Oszczędź nerwy i pieniądze. Jeden błąd przy zakupie auta może kosztować więcej niż nasze sprawdzenie. Motoraporter.com. Zanim kupisz, sprawdź.
0: Reklama.
5: Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: Radio Radom 87,7.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16 przez 18.
2: Kawałek mocy.

0: Kawałek mocy.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16x18.
2: Takie jest popołudnie w towarzystwie Radia Radom. S12 to jest trochę jak serial, który wszyscy oglądają, ale każdy odcinek kończy się słowami jeszcze chwila i gotowe. No bo z jednej strony się dzieje. Koparki, plany, miliardy, węzły z Lidy brzmi jak logistyczny blockbuster, a z drugiej dla kierowcy z Radomia to jest nadal bardziej trasa przyszłości niż codzienność. No ale trzeba przyznać, że jak już to wszystko połączą, to będziemy mieć drogę, która zrobi nam ekspresowy skok w zupełnie inny poziom komunikacji. Taki upgrade. Skombinuj, jak dojechać na jedziesz i już nie myślisz. No i najlepsze jest to, że tutaj już nie mówimy o tym, czy powstanie, tylko raczej kiedy w końcu przestaniemy o tym rozmawiać, a po prostu zaczniemy jeździć. S12 to nie jest już droga. To jest cierpliwość w wersji asfaltowej.
0: Radio Radom 87,7.

0: Sponsorem programu był Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki. Na program zaprosił sponsor Centrum Zoologiczne Radom Grzecznarowskiego 29 w Multivo Centrum. Radio Radom 87,7.
1: Stabilizuje się sytuacja w ogarniętej pożarem Puszczy Solskiej. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega świat przed hantawirusem. Kradł tablice rejestracyjne, by za darmo tankować. To historia z Wielkopolski. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Nie ma już tak dużych płomieni ognia i zadmienia. Sytuacja w Puszczy Solskiej się stabilizuje, mówi burmistrz Józef Owa, Roman Dziura, ale akcja gaśnicza z udziałem kilkuset strażaków wciąż trwa.
2: No było wśród mieszkańców bardzo dużo lęku. Nie ukrywam, że próbowali nawet wymuszać na nas przedwczesną ewakuację. My na bieżąco objeżdżaliśmy te lasy i monitorowaliśmy, jakie to zagrożenie jest.
1: Przez dwa dni akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej wykonano z powietrza około 500 zrzutów, ponad 600 ton wody. Według doniesień lokalnych mediów ogień pochłonął już 1000 hektarów. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega świat przed kolejnym groźnym wirusem. Mowa o hantawirusie. Do zakażenia nim dochodzi poprzez wdychanie powietrza zanieczyszczonego kałem, moczem lub śliną gryzoni. Na razie liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem jest niewielka, ale może wzrosnąć, mówi szef WHO Tedros Ghebreyesus.
3: Jak dotąd zgłoszono 8 przypadków, w tym 3 zgony. W 5 z tych 8 przypadków potwierdzono zakażenie hantawirusem, a w pozostałych 3 istnieje podejrzenie zakażenia.
1: Wśród osób zakażonych była pasażerka statku wycieczkowego Hondius. Kobieta zmarła 2 dni po opuszczeniu wycieczkowca. WHO nie wyklucza, że podczas rejsu statku doszło do zainfekowania innych pasażerów. Obecnie płynie on w stronę Wysp Kanaryjskich, skąd pasażerowie i członkowie załogi mają zostać ewakuowani. Jak poinformował portal telewizji BBC, kapitanem wycieczkowca jest Polak Jan Dobrogowski. Jest kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Daniela Obajtka. Chodzi o 1 000 000 złotych niezapłaconego podatku w 2020 roku. Sprawa dotyczy dworku w Choczewie, którego właścicielem był były prezes Orlenu. Na 10 lat użyczył nieruchomość fundacji w zamian za jej remont, a ta przeznaczyła na ten cel 3 miliony złotych. Po 2 latach umowę rozwiązano, mówi Przemysław Nowak z prokuratury krajowej.
4: W momencie zwrotu tego dworku Daniel Obajtek uzyskał przychód w wysokości tych nakładów poczynionych przez fundację na jego majątek. Wartość jego nieruchomości wzrosła o te 3 miliony złotych. Powinien wykazać to w deklaracji podatkowej i z tego przychodu zapłacić następnie podatek dochodowy oraz tak zwaną daninę solidarnościową.
1: Prokuratura chce postawić byłemu prezesowi Orlenu 2 zarzuty skarbowe, za które grozi do 5 lat więzienia. Kradł tablice rejestracyjne, które wykorzystywał przy kradzieży paliwa na stacjach w Wielkopolsce. Mieszkaniec z okolicy Wrześni, którego zatrzymali policjanci ze Środy Wielkopolskiej. Straty oszacowano na blisko 2,5 tysiąca złotych. 37-latek usłyszał 9 zarzutów. Przyznał się, grozi mu do 5 lat więzienia. Skoro o paliwie mowa, to na koniec jeszcze dobre wieści. Jutro znów będzie taniej. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41, benzyny 98 6,90, a oleju napędowego 7 zł 17 groszy.
5: Wiadomości lokalne, Moc Miasta, Marzena Tarnowska. Zapraszam. Jarosław Rabenda oficjalnie został nowym dyrektorem Teatru Powszechnego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Przypomnijmy, w wyniku konkursu Jarosław Rabenda otrzymał od komisji konkursowej 5 głosów i to on został zarekomendowany prezydentowi Radosławowi Witkowskiemu, który postanowił podpisać umowę z nowym dyrektorem teatru. Włodarz miasta mówi o oczekiwaniach wobec Jarosława Rabendy.
6: Po pierwsze, oczekuję stabilizacji, jeśli chodzi o sytuację teatru, o zespół, z którym pan dyrektor będzie zarządzał. Po drugie, bardzo liczę na kolejne dobre, nowe, nowatorskie i takie rozwojowe pomysły, jeśli chodzi o festiwal Dąbrowiczowski. Po trzecie, to chyba najłatwiejsze. W dalszym ciągu rozkochiwać Radomian w naszym teatrze, czyli budować jak najliczniejszą publikę.
5: Jak zaznacza nowy dyrektor radomskiego teatru, repertuar będzie różnorodny.
7: Repertuar bardzo różnorodny, od antycznej tragedii po współczesną brytyjską farsę, od teatru lekturowego, klasyki lekturowej, po musical, od teatru, który będzie reagował na bieżące wydarzenia, który będzie opowiadał o kondycji człowieka XXI wieku, po bajki dla dzieci.
5: Dyrektor rozpocznie kadencję 1 września wraz z początkiem nowego sezonu artystycznego. Dodajmy, że Jarosław Rabenda pełnił obowiązki dyrektora Radomskiego Teatru od 1 września ubiegłego roku.
0: Radio Radom.
5: Radom będzie miał swoich mistrzów kierownicy. Już 9 maja na torze w Jastrzębiu odbędą się pierwsze w historii miasta mistrzostwa kierowców autobusów komunikacji miejskiej. W rywalizacji o Puchar Prezydenta Radomia zmierzy się 30 kierowców. Zawodnicy sprawdzą swoje umiejętności w 5 konkurencjach, mówi dyrektor zarządzający MPK w Radomiu Piotr Szprendałowicz.
8: Chcemy pokazać mieszkańcom Radomia, sympatykom komunikacji miejskiej, naszym pasażerom sprawność naszych kierowców w rozumieniu wykonywania, pokonywania konkurencji w rywalizacji z zapewne również sprawnymi kierowcami ITS Michalczewski.
5: Wydarzenie organizuje Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji wspólnie z radomskimi przewoźnikami. Jak zaznaczają, inicjatywa ma także podkreślić znaczenie zawodu kierowcy, mówi Aleksandra Michalczewska, prezes zarządu ITS Michalczewski.
9: Inicjatywa zrodziła się z takiej idei, aby pokazać, jak ważna praca jest zawodowego kierowcy, jak możemy ich wesprzeć w codziennej pracy. Stawiamy na bezpieczeństwo, dlatego też warto taką inicjatywę zorganizować. Konkurencje będą się odbywać na torze autobusami komunikacji miejskiej, dokładnie tymi, którymi pracują na co dzień zarówno mężczyźni, jak i kobiety.
5: Organizatorzy przygotowali również atrakcje dla mieszkańców. Wydarzeniu towarzyszyć będzie piknik rodzinny. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 9, a piknik rozpocznie się o 13. Więcej informacji na portalu internetowym mocmiasta.pl.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzy sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27. Sponsorem pogody jest Jazienicki, dostawca traktorków koszących Oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54. Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
10: Radom dziś z temperaturą 21 stopni, ale z parasolem w tle. Po południu i wieczorem możliwe przelotne, niewielkie opady. Jutro chłodniej, 14 stopni i więcej chmur niż słońca.
0: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
11: Sponsorem pogody był Jazienicki, dostawca traktorków koszących Oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzył sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27.

0: Radio Radom 87 i 7. Reklama. Planujesz konferencję, szkolenie lub spotkanie biznesowe? Restauracja i hotel Karo w Mleczkowie to idealne miejsce na profesjonalne wydarzenia. Nowoczesne sale konferencyjne, wyposażone w video wall 6x4 metry, doskonałe nagłośnienie i szybki internet zapewnią najwyższy komfort pracy.
1: Nasza konferencja w hotelu Karo była perfekcyjna. Świetna organizacja, nowoczesne wyposażenie i doskonałe zaplecze gastronomiczne.
0: Oferujemy pełną obsługę cateringową, komfortowe noclegi oraz bezpłatny, monitorowany parking. Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 608 058 459. Hotel Karo. Twój partner w biznesie. W najbliższą niedzielę, 10 maja o godzinie 16, Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie zaprasza na monodram Doroty Landowskiej, inspirowany książką Stryjeńska, Diabli na Dali, Angeliki Kuźniak. Stryjeńska, Let's Dance Zofia, to poruszająca opowieść o życiu Zofii Stryjeńskiej, jednej z najwybitniejszych polskich artystek dwudziestolecia międzywojennego. To opowieść o pasji, miłości, stracie i cenie. Wolności twórczej. Na scenie tylko ona, a w niej całe życie. W roli głównej Dorota Landowska. Scenariusz Anna Duda. Reżyseria Joanna Lewicka. Bilety w kasie muzeum i na kupbilecik.pl. Zapraszamy do Czarnolasu. Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: 87,7. Radio Radom. Reklama.
1: Kupiłeś auto i zaczyna się koło dwumasowe 1000. Zawieszenie kolejne 2000. Turbo 3000. Silnik bezcenny. Kto da więcej? Nie licytuj swojego portfela z usterkami. Motoraporter.com. Rzeczoznawcy, którzy sprawdzą dla Ciebie samochód przed zakupem na terenie całego kraju. Bez wychodzenia z domu. Oszczędź nerwy i pieniądze. Jeden błąd przy zakupie auta może kosztować więcej niż nasze sprawdzenie. Motoraporter.com. Zanim kupisz, sprawdź. Radio Radom realizuje 17. edycję Mazowieckiej Szkółki Dziennikarskiej Złota Dziesiątka. Wyjątkowe warsztaty dla uczniów starszych klas szkół podstawowych prowadzone przez dziennikarzy Radia Radom. Zobacz relacje na portalach radioradom.pl i mocmiasta.pl. Razem możemy przeciwdziałać dezinformacji wśród młodzieży. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Reklama. Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom.

0: Nie rozprzestrzenia się, ale nie jest dogaszony pożar w Puszczy Salskiej. Tragiczny wypadek w Wielkopolsce, nie żyją dwie osoby. Będzie też o wizycie premiera w Watykanie i Rzymie. Marcin Krzemiński. Pożar w Puszczy Salskiej w powiecie biłgorajskim już się nie rozprzestrzenia, ale nie jest jeszcze dogaszony. To najnowsze informacje od Straży Pożarnej. Akcja gaśnicza trwa od wtorku. Powierzchnia pogorzeliska to około 300 hektarów, a obszar działań operacyjnych 1000. Strażacy dogaszają teren pogorzeliska, gaszą też ewentualne zarzewia ognia. Będą pracować także w nocy. Dodam, że na tereny objęte pożarem nadal zrzucana jest też woda przez śmigłowce. Trwa natomiast dogaszanie pożaru magazynu energii w wielkopolskim Czajkowie. Ogień pojawił się nad ranem w 18-tonowym kontenerowcu z akumulatorami. Sytuacja jest już opanowana, niemniej...
1: Na miejscu pozostaje jeszcze kilka zastępów straży pożarnej celem monitorowania temperatury tego kontenera i zabezpieczenia terenu.
0: Tłumaczy rzecznik wielkopolskiej straży pożarnej Martin Halasz. Wcześniej służby ewakuowały 65 osób z terenu zakładu i sąsiednich budynków, a rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do osób na terenie powiatu ostrzeszowskiego, ostrzegający przed zadymieniem i zbliżaniem się do miejsca pożaru. Pozostajemy w Wielkopolsce. Dwie ofiary śmiertelne w wypadku na drodze wojewódzkiej 307 w Porażynie. Nie żyje 22-letni kierowca i jadąca z nim 20-latka.
2: Kierujący samochodem Volkswagen Passat najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, wpadł w poślizg, zjechał na przeciwległy pas i bokiem swojego pojazdu uderzył w nadjeżdżający sprzeciwka pojazd ciężarowy Scania.
0: Mówi nadkomisarz Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji. Ofiary to obywatele Ukrainy. Kierowca osobówki miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Droga w miejscu wypadku może być wciąż zablokowana. Polityka. Po spotkaniu z Leonem XIV długie rozmowy z Giorgią Meloni. Donald Tusk jest dziś w Rzymie i ma tam bardzo pracowity dzień. Na wspólnej konferencji premierów Polski i Włoch Tusk podkreślał, że oboje zgadzają się ze sobą niemal we wszystkich ważnych kwestiach i komplementował na wiele sposobów swoją gospodynię, mówiąc między innymi, że europejska polityka jest dużo lepsza dzięki obecności w niej Giorgii Meloni.
3: Jestem trochę być może politykiem staromodnym. Miałem okazję dzisiaj też o tym rozmawiać z Ojcem Świętym, że jestem ciągle przywiązany do moralnych fundamentów. I wiem, że jeśli ktoś w Europie ma dokładnie takie samo podejście, to znaczy wierzy w to, że moralność i prawda mają sens w polityce, to jest pani Giorgia Meloni.
0: Premier Włoch za to dużo mówiła o bliskiej współpracy z naszym krajem i dziękowała Polakom za solidarność i pomoc Ukraińcom. One nie powiedzą ty możesz. To hasło nowej kampanii, z którą rusza Śląskie Zoo. Zachęca ono, by reagować, gdy jesteśmy świadkami złego zachowania wobec zwierzaków. Jak mówi Aneta Błyszczek z ogrodu.
4: Proponujemy proste zdania, które można powiedzieć do osób, które nie zachowują się w porządku. Na przykład nie karm zwierząt, to może im zaszkodzić, albo nie śmieć. Ktoś to musi posprzątać.
0: Problemy nasilają się w długie weekendy.